kim jest robię i to, kim jestem i kim byłem. Dobrze by się stało, gdyby i tobie się udało. O Jezu, jak dobrze!

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w cyklu Obrazy z historii Kościoła i kolejne spotkanie z profesorem Tolkienem, twórcą wielu światów fantazy, a także katolikiem, gorliwym nawet katolikiem, tradycjonalistą. Wraz ze mną moi i Państwa goście, którymi są dzisiaj Michał Gruszczyński i Jarema Piekutowski, po raz kolejny już opowiadają o tych ciekawych, mam wrażenie, trochę mało w Polsce znanych sprawach związanych z dawną, ale zarazem wesołą Anglią. Zostawiliśmy Tolkiena w mniej więcej końcu I wojny światowej, która się dopala. Młody pracownik naukowy, bo od razu taką karierę sobie wybiera, zaczyna szukać pracy. Ale zanim będziemy przechodzić tutaj kolejne lata jego życia i twórczości, chciałbym, żebyśmy się na chwilę zastanowili, pozwolę sobie tutaj do panów jakichś osobistych impresji sięgnąć, co takiego jest w Tolkienie, w jego twórczości, że tak wielu ludzi się zakochuje w tym, co on napisał, bo chyba takiego słowa można użyć. Ja podzielę się z Państwem moją własną impresją, moim własnym doświadczeniem. Gdy pierwszy raz wpadła mi jego twórczość w ręce, w szkole podstawowej jeszcze, od tamtej pory nie mogę się myślą, wrażliwością oderwać. Jak panowie myślicie? Co on takiego tworzył, że to tak ciągnie jak magnes?
2: A to dla każdego jest co innego, że tak powiem. Dlatego, że wiele osób zaczyna lekturę Tolkiena i następnie miłość do jego dzieł od tego, że tam są cudowne opisy bitew, fantastyczna akcja, jest, no, bardzo, bardzo dużo się dzieje, jest fantastyczny świat i to może bardzo szybko przyciągnąć ludzi do Tolkiena, tak pozwalając sobie też na osobistą refleksję. Wokół mnie ludzie zachwycali się Tolkienem, Władcą Pierścieni, Hobbitem, kiedy byłem w szkole średniej. Mnie jako człowieka, który nie interesuje się jakoś specjalnie mocno historią, a zwłaszcza tą jej bitewną stroną, bardziej tą społeczną oczywiście, jako socjolog interesuje się, to mnie to w ogóle nie ciągnęło. Dla mnie to było nudne. Dla mnie to była kolejna opowieść o tym, że nawalają się mieczami po głowach. I osobiście doszedłem do Tolkiena przez zupełnie inny tekst. Mianowicie przez tekst Liść, dzieło Nigla, Leaf by Nigel, tak jest oryginalny tytuł, który kompletnie nie ma nic wspólnego z tolkienowskim fantasy. Jest to opowiadanie, które mówi o tym, w jaki sposób człowiek dorasta duchowo, wewnętrznie, do zjednoczenia z Bogiem, do tego, co ma go czekać po śmierci. Czyli to są zupełnie inne historie, które dzieją się w bliżej nieokreślonym świecie, ale raczej przypominającym współczesną Tolkienowi Anglię. Jednocześnie jest to opowiadanie tak piękne, że wszystkich tych z Państwa, którzy do Tolkiena nie dotarli albo te wszystkie bitwy ich nie interesują, od razu polecam tym wszystkim Państwu przeczytanie tego opowiadania i może to będzie droga do Tolkiena. To będą drzwi do Tolkiena, który tworzy rzeczy bardzo głęboko duchowe i mądre.
3: U mnie była rzecz zupełnie inna. Jako najmłodszy z podwórka, starsi koledzy byli zawsze wzorami, proszę Państwa, miałem chyba wtedy 12 czy 13 lat. W czasie, w ramach powiedzenia sport to zdrowie, złamałem sobie rękę grając w piłkę. No i miałem...
1: Była to piłka ręczna?
3: Nie nożna. Zostałem na bramce jako najmłodszy, no to wiadomo, no, najmłodszego, najsłabszego zawsze stawiało się na budę. Lepsi wyścig to był atak, no bo ktoś musiał zdobywać bramki. No poślizgnąłem się, złamałem rękę, ale co było? Koledzy, którzy się czuli, chyba mieli jakieś wyrzuty sumienia, pamiętam, że jeden mi zasugerował Hobbita. Ale powiedziałem, ale nie mam tej książki, to mi przyniósł. No, pamiętam, że wtedy, co jest dziwne, bo jeszcze się jakaś infekcja przyplątała. W każdym razie miałem chyba dłuższy pobyt w domu, przeczytałem Hobbita, któryś się potem przyznał w tajemnicy, że jego tata ma Władcę Pierścieni. To był 85 czy 6 rok. To nie było tak jak dzisiaj, że idziemy do księgarni, bierzemy książkę. Ta książka była, mówię, rarytasem. Można by ją kupić. Osoby starsze albo dojrzałe wiedzą, o co chodzi. Spod lady. Zresztą ja w ten sposób...
1: To chyba było jedyne wydanie z 62 rok. Tłumaczenie Marii Skibniewskiej, Władca Pierścieni. Pierwsze i przez długi, długi czas jedyne w ogóle, niewznawiane.
3: Tak, bo miało właśnie się po tym ukazać w 85 roku. Wydawnictwo Iskry miały wydać, no ale nie ukazało się, w każdym razie za zgodą ojca pożyczył mi tę książkę i ja w ten sposób przeczytałem. Czyli to była pierwsza rzecz, bo chciałem wiedzieć, o czym chłopaki rozmawiają. Ten typ literatury mi po prostu się spodobał. No ja zawsze też lubiłem właśnie historię, jedną z moich miłości jest średniowiecze, a to była właśnie piękna, opi- był pięk- pięknopis średniowiecza. Zresztą ktoś kiedyś Tolkienowi powiedział, że to jest jakby no, prekursor literatury fantasy. Zobaczmy, proszę państwa. Literatura fantasy opiera się głównie, co? To są klimaty średniowieczne.
1: No właśnie, pojawił się już w pierwszej naszej audycji o Tolkienie ten termin literatura fantasy. Można czasem przeczytać w informacjach encyklopedycznych, że Tolkien uznawany jest za ojca bądź jednego z ojców literatury fantasy. Myślę, że to jest właśnie ten moment w naszej audycji, żebyśmy sobie podali jakąś no, bardziej może rozbudowaną definicję, co to takiego jest to fantasy. Jak można by to opisać?
3: To jest raczej chyba trudne tak do opisania, co to jest, bo fantastyka to zwykle nam się kojarzy, że ufolutki late chodzą, prawda, jakieś
1: tam... Turbolasery, tak, pola siłowe.
3: Tak, chodzą, można powiedzieć, nie wiem, na jakieś roboty, które często się buntują. Fantasy to jest bardziej, można powiedzieć, jakby bardziej poważna baśń, bardziej poważna może mity, ale obowiązkowo, podkreślam, obowiązkowo w tradycji średniowiecznej, że właśnie musi być etos rycerski, czyli to dane słowo, czyli rzecz bardzo ważna, prawda, w średniowieczu, gdzie przywiązywano właśnie wagę, mamy ten ideał osobowościowy. Idealny władca, rycerz i asceta. I jednocześnie też występują elementy fantazyjne, czyli gryfy, smoki.
1: Czyli to, co pojawiało się rzeczywiście w średniowiecznych pieśniach, na przykład u Chrétienne de Troyes, w opowieściach o rycerzach okrągłego stołu.
3: W opowieściach kanterberyjskich także. Mamy sporo właśnie tych rzeczy. No, zresztą profesor nigdy nie zaprzeczał, że to było też źródłem jego inspiracji.
1: Po zakończeniu edukacji on rozpoczyna działalność jako pracownik naukowy w różnych uniwersytetach, tak? Bo on nie od razu wrócił do swojego macierzystego Oksfordu. I w świecie naukowym on tak naprawdę do dzisiaj znany jest przede wszystkim jako świetny naukowiec.
2: Tak, on nawet tutaj był honorowany przez Królową Angielską za swoje dokonania w dziedzinie anglistyki szeroko pojętej.
1: Nie za hobbita.
2: No właśnie. Ale jeszcze wcześniej była jedna tutaj rzecz bardzo ważna. Mianowicie zanim Tolkien zaczął pracę po rekonwalescencji, tak jak mówiłem, do szpitala przyjeżdżała do niego, do szpitala, w którym był, przypomnijmy, po pierwszej wojnie światowej, przyjeżdżała do niego ukochana Edith. Jak pisze biograf, chodzili na spacery. No widocznie na spacerach się nie kończyło, gdyż w listopadzie 1917 roku urodził się najstarszy syn Ronalda i Edith, John Francis Rowell. I w tym okresie, jak widać, płodnym pod każdym względem, Tolkien pracował właśnie nad Silmarillionem, czyli nad mitologią świata Śródziemia, i jednocześnie pracował nad językami elfickimi, Sindarinem i Quenya przyszłości, więc tak jak powiedzieliśmy sobie w poprzedniej audycji, język był właściwie pierwszy wobec historii, albo też równoległy wobec pierwszych zrębów.
1: Najpierw musiał wymyślić język, a potem wpadł na pomysł, że trzeba wymyśleć, jak wyglądają istoty, które tym językiem rozmawiają.
3: Tak, i w jaki sposób ten język wykształcił się, to jest właśnie coś innego, prawda, bo my z reguły nam się wydaje, że on najpierw wymyślił te istoty, a dopiero potem dopasował język. A
1: on
3: tu
1: tworzy świat, tak? Można tak powiedzieć, chociaż czasem w jego własnych pismach pojawia się określenie współtworzy, bo on był zwolennikiem tak zwanej subkreacji, że to nie on wymyślił świat, a tak naprawdę odkrył świat, że on sobie gdzieś już tam w sferze idealnej istniał. Ale już na tym etapie pojawiają się, a potem będą się pojawiać coraz częściej, zarzuty, po co się w to bawić. Szacowny profesor, bo z czasem uzyskuje przecież tytuł profesora na Oksfordzie, czyli no, wyżej już się chyba nie da, tak, jeśli chodzi o karierę naukową. Szacowny profesor, naukowiec, ma zajęcia ze studentami, prowadzi badania, pisze jakieś baśnie? Po co? Przecież baśnie już zostały stworzone 1000 lat temu, 2000 lat temu, więc po co wymyślać jakieś baśnie? Czy to nie jest tak, że dorosły człowiek ma jakieś deficyty emocjonalne i próbuje uciekać w świat wyobraźni? Więc, bo takie zarzuty będą się pojawiać.
3: Tak, będą się powtarzać te zarzuty, ale przyczyna była o wiele inna i piękniejsza. Tolkien był bardzo rodzinnym człowiekiem. Słynne są jego listy do świętego Mikołaja, które on pisał jako święty Mikołaj do swoich dzieci. Ja czytałem, to są tak piękne rzeczy, że proponuję zaopatrzyć się w październiku czy w listopadzie w tą książkę i dzieciom, młodszym dzieciom pisać tego typu listy, jakby od świętego Mikołaja. To też
1: jest polskie tłumaczenie.
3: Jest, tak. Co dalej? Tolkien nigdy się nie wstydził żegnać coś, co prawda przypomina, mamy purytańską, tą Anglię, może już nie purytańską, taką czystą, ale resztki tej jeszcze kultury wiktoriańskiej zostały, czyli takiej powściągliwości angielskiej. On się nie wstydził całować swoich synów na pożegnanie, publicznie przytulać. To jest też może ten... to, że on wyszedł z tej kultury anglikańskiej jednak, a był w kulturze katolickiej, tak to nazwijmy, która jest dosyć, no, ciepłą, pogodną.
1: Cieplejszą
3: na pewno niż angielska. Zresztą on o anglikanizmie to mało mówił dyplomatycznie, że to jest w ogóle jakiś zbiór podejrzanej, wykrzywionej tradycji i tak dalej. Czyli raczej byśmy dzisiaj powiedzieli, że on się raczej do... nie byłby raczej z tych, którzy by dyskutowali, prawda, o równości obu wyznań. I początki też właśnie, tak jak książka, które większość naszych słuchaczy na pewno zna. W pewnej norce mieszkał sobie hobbit. On to napisał do swoich dzieci. I dopiero potem to rozwinął. Być może też czytał to swoim dzieciom. Zresztą, jako ciekawostkę też może uprzedzam fakty, ale recenzentem Hobbita był syn wydawcy.
1: Czyli to, że...
3: Książka dla dzieci miała być przeczytana przez dziecko. Czy dziecko to zainteresuje?
1: Czyli to, że te całe jego koncepcje pisane do szuflady już od 1917 roku, jak tutaj pan Jarema zaznaczył, to, że to w ogóle ukazało się na świetle dziennym, że ukazało się drukiem, zawdzięcza w dużej mierze dzieciom. Tak. Dzieciom, które chciały słuchać kolejnych opowieści, chciały czytać kolejne opowieści.
3: No tak, no wiemy, że na pewno był erudytą, no znajomość tylu mitów germańskich, bo mity germańskie to są nie tylko opowieści o wikingach, ale na pewno z nich skorzystał, ale na pewno też z tradycji Anglii, czyli pewnie król Artur, może jakieś opowieści, sagi celtyckie, sagi normańskie, wikingskie. Na pewno to jakoś wpływało. Dzieci wiem, że bardzo lubiły słuchać tych jego opowieści. No proszę państwa, to jest bardzo miło. Dzisiaj nam jest trudno wyobrazić. W większości jesteśmy mieszkańcami bloków, a tu przyjemnie byłoby mieć własny dom, usiąść przy kominku, w ręku mieć na przykład kieliszek albo dobrej sherry, prawda, koniaku, albo piwa. Tolkien był bardzo piwo lubił. Zresztą też znów się wtrącę, że bardzo często dzieci wspominały, że pani Edith narzekała, że beczka przecieka, w związku z tym w samym domu śmierdzi jak w browarze.
1: On kupował całą beczkę.
3: Tak, no to jest tak jakby spotkanie, siedzenie w pubach, to jest część kultury, można powiedzieć, no to jest część kultury angielskiej, że po prostu spotkanie się i porozmawianie przy piwku. To nie jest, żeby, brzydko mówiąc, doprowadzić się do upadłości, ale podyskutować.
2: No i Tolkien też należał do tych, którzy odpalali jednego papierosa od drugiego, ale przede wszystkim fajkę.
3: Tak.
1: No, trudno znaleźć jakieś zdjęcie profesora bez fajki, przynajmniej trzymanej.
3: Zwłaszcza późniejsze zdjęcia.
1: Tak. Tak, on właściwie cały czas występuje z fajką. Tutaj pozwolimy sobie na małą dygresję. Jego ulubieni stworzeni przez niego bohaterowie, czyli właśnie hobbici, mali ludzie tak naprawdę, lubią dokładnie te przyjemności, które lubił ich twórca, czyli piwo, czyli fajkę palą, tak?
3: Opowieści.
1: I jedzenie.
3: No, zresztą on
1: i dobre
3: sam się,
1: jedzenie.
3: Tak, zresztą on sam się określał, że on jest hobbitem.
1: I w tej części swego życia, swego jestestwa zbliżał się trochę do Chestertona, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu. Lubił drobne przyjemności, prawda?
3: Chociaż... Chestertona wiele dzieł krytykował, że niezbyt są może dokładne, że tam nie odpowiadają za bardzo jego może wyobrażeniu. No ale to jest, co trzeba przyznać, to były dwie osobowości. Z jednej strony perfekcjonista Tolkien, a z drugiej strony roztrzepany człowiek masy dygresji Chesterton.
2: Natomiast to, co ich łączyło na pewno, to było właśnie uwielbienie dla mitu. I tutaj wracamy do pytania pana redaktora, jak to się dzieje, że taki poważny profesor literatury angielskiej pisał współczesne baśnie. Owszem, to jest zasadne pytanie, bo i koledzy jego momentami się z niego podśmiewali i z tej jego twórczości, ale to, co bardzo mocno podkreślał Tolkien, to co podkreśli wiele lat później w rozmowach z Clive'em Stepsem Lewisem, to, że mit nie jest kłamstwem. Mit to jest odblask jakiejś przedwiecznej prawdy i takim przykładem mitu, który jednocześnie jest prawdą, jest historia Jezusa Chrystusa. Jest to jeden mit, który właśnie tym, że jest prawdziwy, różni się od wszystkich innych. W tych wszystkich innych prawda jest, tylko że ona występuje w sposób metaforyczny.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o Tolkienie, jego twórczości, jego czasach. Przypominam, moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj pan Jarema Piekutowski i Michał Gruszczyński. Pojawił się po raz kolejny zresztą w czasie rozmów o Tolkienie temat mitu i nie sposób tutaj nie zadać takiego pytania, jak się ma upodobanie Tolkiena do czasów przedchrześcijańskich, tak, do całej mitologii germańskiej, trochę też i celtyckiej, bo i w tym obszarze poruszał się z dużą swobodą, do jego katolicyzmu, wręcz ortodoksyjnego, bo można powiedzieć, że był to ortodoksyjny tradycjonalista katolicki. Czasem w XXI wieku, ja osobiście spotkałem się z takimi zarzutami ze strony chrześcijańskich, nazwijmy, publicystów, twórców, że to jest co najmniej podejrzane, że twórczość Tolkiena jest co najmniej podejrzana, bo tam jest i magia, i jacyś bogowie, tak, politeizm, i jacyś czarodzieje, i jakieś potwory, i jakieś magiczne artefakty, więc jest to co najmniej podejrzane, jak nie prosta ścieżka do okultyzmu.
2: Tak, no ja z kolei ostatnio usłyszałem słowa, które mi się spodobały, że jeżeli ktoś widzi wszędzie diabła, to znaczy, że prawdopodobnie jest w piekle. Wydaje mi się, że świat jednak, jak mówi Księga Rodzaju, był dobrze stworzony przez Pana Boga, więc nie można doszukiwać się tego, że ten diabeł jest wszędzie, a co za tym idzie, że jest na przykład w tych starych niechrześcijańskich podaniach i legendach. I tutaj wracając do tego, co mówiłem wcześniej, tak jak powiedział Tolkien, mit daje jakiś odblask prawdy przedwiecznej. Zresztą o tym samym mówił Chesterton, mówiąc, że nie ma się co dziwić, że w różnych innych kulturach były historie podobne do historii Chrystusa, no bo skoro, jak mówi święty Paweł, i poganie Boga szukają tylko po omacku, to nie ma się co dziwić, że doszli do podobnych wniosków, tak jakby usłyszeli gdzieś tam z daleka jakąś historię wiele razy przekręcaną. I tak Tolkien widział w innych mitach poza historią chrześcijańską tę prawdę o życiu człowieka, przy czym tak naprawdę też nie, złego słowa trochę użyłem, że to ma być metafora, bo Tolkien też krytykował zbytnią prostotę metafory. Krytykował ją między innymi w luisowskiej Narni, gdzie było jasne na przykład, że Aslan, lew,
1: kto jest bohaterem,
2: to jest Bóg, to jest Chrystus. U niego to nie jest takie dosłowne, to właśnie zawiera pewne niuanse i zresztą Tolkien też mówił w swoim eseju o baśni, że nie należy wszystkich mitów traktować jako przekazujących jedną historię i jedną prawdę. Każdy mówi o swojej historii, więc tak to właśnie perfekcjonista Tolkien widział mity.
3: Myślę, że jest tak powiedziane, że nic nie trzeba dodać. Po prostu jest to część też tradycji, a dla Tolkiena było też to bardzo dobry punkt wyjścia do jego twórczości. No bo jak można pewne wartości powiedzieć, no a jednocześnie w czymś ukryć? No w mitach. Co jest może dziwne, też troszkę wyprzedzimy. No Tolkien jest głównie traktowany jako literatura męska. Powiem panom, że jeszcze nie spotkałem kobiety ani dziewczyny, która by się zaczytywała w Tolkienie.
1: I tutaj by się pan zdziwił.
3: Tak?
1: Jest mnóstwo kobiet, są

0: Wrażliwe kobiety też potrafią tam mnóstwo rzeczy ciekawych znaleźć.
1: Panie Michale, ja zdecydowanie pana redaktora tutaj poprę, gdyż Tolkien nawet pod koniec życia dostawał listy od zdesperowanego męża, którego żona zakochała się po uszy w Aragornie, jednym z bohaterów, powiedzmy sobie tutaj, Władcy Pierścieni, bardzo męskim i silnym.
2: No, to jest też może właśnie tęsknota za zdecydowanymi mężczyznami, których kiedyś nazywano mężami, stąd słowo mężny.
0: Mąż, tak? Prawda? Mąż mężny oznaczał po prostu mężczyznę, który wypełniał pewne role.
1: Choć zwróćmy uwagę, że też mężna niewiasta jest w postaci Eowyny, prawda?
0: Dzielna niewiasta.
2: Tak, no, dzielna.
0: Skądinąd jest w Starym Testamencie taki poemat nawet.
1: Niewiastę dzielną, któż znajdzie.
0: Tak, tak, właśnie.
2: Ja to powiedziałem po prostu z własnego tego doświadczenia, gdzie po prostu większość moich koleżanek, ale także moje panie w mojej rodzinie, tak się na mnie zawsze tak dziwnie patrzyły, jak ja brałem po raz kolejny Silmarillion, Hobbita, Władcę Pierścieni czy inne opowieści. No dobra, ale co w tym widzisz? Nawet mój świętej pamięci tata powiedział, słuchaj, przeczytałem 40 stron, chodzi to o Władcę Pierścieni, no i nudne.
0: Trzeba przyznać, że pierwsze 40 stron może nie jest jeszcze tak bardzo pasjonujące. Potem zaczyna się jak u Hitchcocka. Trzęsienie ziemi i coraz większe spotęgowanie nastroju.
2: No to ja wtedy, przepraszam, tak? Powiedziałem tacie, słuchaj, to doczytaj do 70 strony i dopiero potem odpowiedz. No niestety, chyba nie przekonałem.
0: Wróćmy na moment jeszcze do tej opowieści, do tej narracji biograficznej Tolkiena, bo pojawiło się tu już kilka innych nazwisk. Lata 30. tuż przed wybuchem II wojny światowej, to jest czas, kiedy Tolkien dość intensywnie znowu działa, nie tylko na polu badań naukowych, uniwersyteckim, ale także towarzysko, spotyka różnych ludzi, tworzy takie bractwa, towarzystwa, właśnie kluby nieformalne i tam się dużo dzieje, prawda, w tych stowarzyszeniach.
1: Przeskoczyliśmy tutaj kilkanaście lat, bo skończyliśmy na końcu pierwszej wojny światowej. Przez ten czas do lat 30. zdążyło się Tolkienowi urodzić kilkoro dzieci, dwóch synów dokładnie i córka Priscilla. Zdążył się też Tolkien zaprzyjaźnić, co będzie miało kluczowe znaczenie dla tego, o co pan redaktor pyta. Zdążył się zaprzyjaźnić z Clive'em Stepsem-Lewisem, następnie autorem Narni, trylogii kosmicznej, etc. I w 1926 roku założone zostało w Oksfordzie stowarzyszenie Coalbiters, zjadaczy węgla, w którym między innymi właśnie uczestniczył także Lewis. I co ciekawe, Tolkien Lewisowi pokazywał właśnie swoje dzieła, które jeszcze wtedy nawet, że tak powiem, o ile dzieła mogą myśleć, to nie myślały o wydaniu. I Tolkien jako perfekcjonista miał bardzo duże wątpliwości co do tego, czy to, co pisze, oczywiście poza swoją naukową pracą, jest w ogóle coś warte. I Lewis mówił, że to jest świetne, że to należy publikować, był tym zafascynowany, no ale jeszcze trochę tutaj czasu musiało minąć.
2: Ja może, przepraszam, wtrącę, bo czasami niektórych może zdziwić, co za nazwa, taka specyficzna zjadacze węgla. To jest nawiązanie do tradycji irlandzkiej z kolei, kiedy ludzie się gromadzili podczas rozmów i ci, którzy siedzieli blisko tego ogniska, to mówiono, że siedzą tak blisko, że jedzą węgiel. Stąd właśnie to określenie.
0: Takiego bliskiego, zamkniętego kręgu.
2: Kręgu, tak. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, właśnie jeśli chodzi z Lewisem. Nie przepadała za nim pani Edith.
0: Skoro pojawił się tutaj nam autor późniejszych opowieści z Narni, warto by chyba wspomnieć o tym wątku religijnym, który się w stowarzyszeniach tworzonych przez Tolkiena cały czas przewijał. I ta wzajemna relacja między Tolkienem i Lewisem również swój aspekt religijny miała.
2: Przede wszystkim jest ciekawa rzecz. Lewis, kiedy się poznał z Tolkienem, był agnostykiem, ale opierający się tylko na umyśle. Natomiast kiedy spotykał już Tolkiena, ten jego agnostycyzm, bo to nie jest ateizm, ulega zachwianiu. Przede wszystkim przeczytał Wiekuistego Człowieka Chestertona, który powiedział, zadowoliła go w ten sposób przedstawione jakby argumenty, fakty w tej książce.
0: Za istnieniem Boga.
2: Tak.
0: Jako takiego jakiejś wielkiej siły.
2: Tak, bo to jest po prostu, on podchodzi, można powiedzieć, w sposób rozumny, tak, rzymski, ja bym to nazwał. Nie w ten sposób ten racjonalny, tak jak my to rozumiemy pod pojęciem XVIII-wiecznej Francji, już po wybuchu rewolucji, tylko raczej rzymski, prawda?
0: Czyli Bóg filozofów.
2: Bóg filozofów, tak, nie? I to, więc tu mamy pierwszą rzecz. Na pewno spory

0: wpływ też wywarły na nim te dyskusje o mitach, czyli można powiedzieć o świecie takim, no, nienaturalnym, prawda, duchowym raczej, gdzie...
1: Raczej ponadnaturalnym.
0: Ponadnaturalnym, tak, dziękuję bardzo, zabrakło mi tego słowa. I być może też trochę zachowanie Tolkiena. On nawet sam się przyznawał, że kiedy przyjechał do Oxfordu, powiedziano mu, żeby nie powiedział tak, że nigdy mi nie... Zawsze mi mówiono, chociaż nie wprost, abym nie wierzył papistom, oraz powiedziano mi wprost, żebym nie wierzył filologom. Tolkien był jednym i drugim. Czyli coś musiało być właśnie w osobowości Tolkiena, że jakoś przypadli sobie do gustu.
2: Tak, no panie Michale, czy Lewis był wcześniej ateistą, czy agnostykiem, to można dyskutować, bo on przeprowadzał bardzo błyskotliwe rozumowania, które miały teizm obalać jako taki, czyli przekonanie o tym, że Bóg istnieje, czy twierdzenie takie. Natomiast prawda jest taka, że to jest bardzo ciekawa relacja, bo z jednej strony Tolkien, ten no surowy, surowszy dużo od Lewisa, perfekcjonista, który z jednej strony był dla Lewisa mistrzem, a z drugiej strony bardzo zależało mu na opinii Lewisa o jego dziełach i tak naprawdę właśnie ta pozytywna opinia w pewnym sensie zaważyła o tym, że pewne rzeczy zostały potem opublikowane.
0: Czyli no jest to, tak jak powiedziałem, no dosyć ciekawa rzecz. Być może to była też chęć klubów dyskusyjnych. Mógł z kimś dyskutować. Lewis był osobą, był erudytą, był bardzo osobą posiadającą bogate słownictwo, był przygotowany do dyskusji. To właśnie pasowało w rozmowach wieczornych dżentelmenów.
1: Ale tutaj jest taka rzecz, którą się spotyka czasem w niektórych biografiach obu tych twórców, o których teraz mówimy, że Tolkienowi bardzo zależało na tym, by Lewisa nawrócić najpierw w ogóle na chrześcijaństwo i to mu się udało przez bardzo dziwną, paradoksalną, zdawać by się mogło, ścieżkę, czyli przez pogańskie mity, nawrócił Lewisa na chrześcijaństwo, ale chciał go nawrócić nie na jakieś tam chrześcijaństwo, tylko na konkretny kościół katolicki, którego wiernym był. I to mu się nie udało.
0: Tak, on sam potem powiedział, że Lewis zatrzymał się w połowie drogi.
2: I niestety mniej więcej od tych momentów też drogi obu panów troszeczkę zaczęły się rozchodzić. Nie chodzi o to, że oni się nagle na siebie obrazili i przestali ze sobą rozmawiać, ale temperatura w tej przyjaźni zdecydowanie się ochłodziła. Warto tutaj zwrócić uwagę, no to jest końcówka lat 20. No wtedy zaczęły się już naprawdę poważne kłopoty, poważny kryzys w małżeństwie Tolkiena, gdyż jego żona w związku z tym, że on przede wszystkim uprawiał wtedy bardzo ożywione życie intelektualne, to czuła się odsunięta na bok.
1: Zaniedbana.
2: Tak, ale z inną historią, na przykład taką anegdotyczną wręcz, którą gdzieś przeczytałem w jednej z biografii, jest to, że Tolkien potwornie chrapał i od pewnego momentu oni spali już w osobnych łóżkach, ale to można potraktować jako taki pewien symbol ogólnego ochłodzenia między nimi. I Edith coraz bardziej odczuwała, że ten katolicyzm, który przyjęła, to nie do końca była jej decyzja. Tolkien swoich synów bardzo mocno po chrześcijańsku wychowywał, bardzo zwracał na to uwagę, po katolicku. No i pojawiały się tutaj protesty ze strony żony. No i jeszcze do tego wszystkiego ten okropny Lewis, w związku z czym no, być może też i pewne naciski ze strony żony sprawiły, że panowie troszkę mniej po pewnym czasie zaczęli się ze sobą...
1: Nie siedzieli co wieczór już nad kuflem piwa.
2: No, jeszcze zdążyli posiedzieć w najważniejszym ze swoich klubów, ale o tym za chwilę.
1: Jaki był ten najważniejszy z ich klubów?
2: Klub ten został założony w 1933 roku i nazywał się The Inklings. Cóż to słowo oznacza? To słowo to nie da się go tak jednoznacznie na język polski przetłumaczyć, gdyż ono ogólnie oznacza przeczucie albo coś takiego, co w potocznym języku nazywamy zajawką, jakiś niewielki dźwięk, który o czymś przypomina, czy pierwsze słowa, wzmianka. Natomiast tam jest też słowo ink, które oznacza atrament, czyli można powiedzieć, że to są osoby, które parają się pisaniem, a przy tym to ta końcówka link to oznacza coś małego, czyli atramenciki, klub atramencików, no ale ważniejsze jest jednak to znaczenie ci, którzy przeczuwają, tak? Tutaj gdzieś to zostało tak przetłumaczone.
1: Jacyś tacy wieszczowie, tak? Którzy coś wiedzą nieco więcej niż zwykli zjadacze chleba.
2: Tak, z naciskiem na to nieco.
1: Nieco. Tak, dlaczego ten klub był tak ważny? To jest 4 lata przed wydaniem, drukiem Hobbita. Tolkien wznosi się na fali powodzenia akademickiego. Dlaczego właśnie ten klub, ci Inklingowie, książki już powstają od kilkudziesięciu lat właśnie o klubie Inklingów. Dlaczego on jest tak ważny?
0: Może ze względu na te dwie postacie, Lewis i Tolkien, która po prostu też ich literatura jest uważana jako kanon literatury chrześcijańskiej, no bo nie możemy powiedzieć katolickiej ze względu na Lewisa, ale też na pewno jakby tradycje, też właśnie też, że spotykają się w pubie, to jest też ważne. On się chyba, zdaje się, nazywał The Eagle and the Child.
2: The Eagle and Child. Tak. Orzeł i dziecko, co przerobiono na Baby and the Bird pod ptakiem i niemowlakiem.
0: Albo pendrakiem, też jest takie tłumaczenie. To jest po prostu legenda też, jaka narosła wokół tych ludzi. Być może gdyby oni nie odnieśli takiego sukcesu jako twórcy, no to by wspominano, to by mówiono może to o ciekawostka. To jest symbol pewien. Symbol pewnej literatury, symbol pewnej myśli literackiej, jaka u tych dwóch no, bardzo ważnych postaci w literaturze światowej jednak no, jest to związane z nimi.
2: Miałem przyjemność osobiście pić piwo w Oxfordzie w Eagle and the Child. No, króluje tam w tym momencie piłka nożna na dużych telewizorach, ale pewne rzeczy się nie zmieniły.
1: Zanim Hobbit został wydany, czyli pierwsza książka przybliżająca czytelnikom, szerokim czytelnikom, jak to się teraz już mówi, uniwersum Śródziemia, bądź uniwersum tolkienowskie. Tolkien chwalił się, jeśli można tak powiedzieć, właśnie na spotkaniach Inklingów tymi swoimi próbkami literackimi. Mogli jego koledzy z klubu zatrzymać wydruk tej książki, albo popchnąć go do jej wydania?
0: Tak, zwłaszcza, że Tolkien był osobą, która była bardzo, był perfekcjonistą. Być może, że gdyby choćby nawet zauważył grymas niezadowolenia na twarzy któregoś ze swoich kolegów, być może by ten tekst zelował aż do bólu. Ale tu, jeśli się to spotkało no, z życzliwością, to on to wydawał. Na filmie Shadowland, Cienista Dolina, widać fragment właśnie, jak ten klub działał. Film jest poświęcony Lewisowi, ale to widać, jak Lewis przedstawia fragment świata Narni, prawda, kiedy, jak to ma wyglądać, przejście, prawda, ze świata rzeczywistego, znaczy naszego, do świata Narni. Być może tak samo to przedstawiali.
1: Pan Jarema wspominał o tym, że ostatecznie tutaj takim językiem uwagi, czy wydać, czy nie wydać tą książkę, był jednak mały człowiek, dziecko, które zadecydowało o tym, że tą książkę pierwotnie pisaną dla dzieci wydano. Sam Tolkien chyba nie był do końca przekonany, czy to jest dobry pomysł, czy w ogóle odniesie sukces wydawniczy. Sukces przerósł oczekiwania chyba wszystkich, łącznie z wydawcą.
0: Tak, to jest to, co żeśmy wspominali w poprzedniej audycji, że dziecko napisało recenzję z końcówką, że myślę, że będzie się to dzieciom podobać. Wydawca postanowił zaryzykować i wydał, i rzeczywiście oczywiście książka się zaczęła cieszyć olbrzymią popularnością i jest też pewna z tym związana taka rzecz z hitlerowskimi Niemcami. Właśnie kiedy książka miała się ukazać w tłumaczeniu, on zdaje się dostał pytanie od Goebbelsa, szefa niemieckiej hitlerowskiej propagandy, czy jest Aryjczykiem. Więc profesor oczywiście napisał w swoim akademickim stylu, że czy myślisz, czy jestem Aryjczykiem, tu zaczął tak dokładnie mówić, że co jak, ale myślę, że panu myślał, że mam na myśli, czy jestem z pochodzenia Żydem. Chciałem powiedzieć, że nic nie wiem, abym był, jak on napisał, chyba spokrewniony z tym wybitnie uzdolnionym narodem. W związku z tym Hobbit musiał poczekać, musiał minąć rok 45, żeby się ukazał
1: w języku niemieckim.
2: Tak. Uzupełnię, że tym dziesięciolatkiem, który napisał ową recenzję Hobbita, był Rainer Unwin, syn jednego z właścicieli wydawnictwa Allen & Unwin, które następnie Hobbita wydało. Natomiast kiedy ten Hobbit się pojawił, to do pewnego momentu koledzy Tolkiena z uniwersytetu nic o tym nie wiedzieli, aż wreszcie w Timesie ukazała się recenzja autorstwa Lewisa. No i rozpoczął się festiwal szyderstw. Tolkiena klepano po plecach i pytano, jak się tam ma ten twój Hobbit? No, z tym, że taki był początek, ale potem nagle okazało się, że książka ta okazała się sukcesem.
1: Hobbit okazał się sukcesem wydawniczym, i chyba od razu zaczęto zachęcać Tolkiena do pracy nad
0: kontynuacją.
1: W niektórych opracowaniach znajdujemy takie stwierdzenie, że w momencie wydania Hobbita Tolkien jeszcze nie zdawał sobie sprawy, może się wydawać dziwne, że akcja tej jego paśni dzieje się w tym samym świecie, w którym działy się te znacznie starsze historie, które on pisał od 1917 roku. Dla tych elfów tworzył alfabety, ich języki, i on tego jeszcze nie potrafił powiązać. Kiedy takie powiązanie nastąpiło?
0: No właśnie to jest, można powiedzieć, że Tolkien jakby nie wyszedł z tego świata, który tworzył, z tego Śródziemia, z kraju ludzi, elfów, krasnali, hobbitów. Wszystkie właśnie jego opowieści się dzieją w takim, byśmy dzisiaj powiedzieli, lekko baśniowym klimacie. To jest, można powiedzieć, że on był cały czas w tym świecie.
1: Potem przychodzi Druga wojna światowa, znowu kolejne doświadczenie, tym razem Tolkien nie jest już oficerem, nie bierze udziału bezpośrednio w wojnie, ale wielu krytyków Tolkiena, krytyków jego twórczości, twierdzi, że również ten okres 5 straszliwych lat miał wpływ na to, co się w końcu ukazało jako Władca Pierścieni. Jak sądzicie?
0: No niewątpliwie mógł mieć wpływ, zwłaszcza, że jeden z synów był pilotem RAF-u, także na pewno no, Tolkien, choćby nawet czasami był surowy i tak dalej, ale na pewno no, czuł lęk o syna. A na pewno też widział jakieś tam echa dochodziły do wojny. Oczywiście ja nie mówię, proszę państwa, że ludzie byli na bieżąco informowani, co się dzieje w niemieckich obozach koncentracyjnych, prawda, czy egzekucje na ulicach okupowanych miast Europy, ale na pewno dochodziło, no, krwawe bitwy, czy coś, co było, że tak powiem, układem krwionośnym Imperium Brytyjskiego, co się dzieje na oceanach, prawda,
1: uboty,
0: nieograniczona wojna podmorska.
2: Była wyjątkowo trudna sytuacja wtedy w Anglii, jeżeli chodzi o żywność, o wodę. No, tak naprawdę synowie gdzieś wyszli z domu, tylko w zasadzie córka, no Christopher też został. Ale w tym trudnym czasie pisanie Władcy Pierścieni było dla Tolkiena swego rodzaju wytchnieniem.
1: Ale robił to dość wolno, prawda? Bo Władca Pierścieni nie powstał w pół roku, ani nawet w rok, tylko to trwało i trwało i trwało latami. Niektórzy mówią, że chociaż Tolkien się chyba od tego odcinał, że historia wojny o pierścień to jest tak naprawdę jakaś metafora II wojny światowej. No bo wróg jest gdzieś na wschodzie. Dla Anglika, Niemcy, to jest jednak gdzieś na wschodzie świata. Co sądzicie, panowie, o tym?
2: Tolkien zdecydowanie sprzeciwiał się wszelkim takim alegorycznym interpretacjom nie tylko jego dzieł, ale ogólnie baśni czy też mitów. Tutaj jak mówi biograf, czynienie z baśni powieści z kluczem, której właściwy sens odsłaniałaby dopiero interpretacja alegoryczna, jest nieporozumieniem, tak mówi Tolkien. Także o ile ten wpływ był, to sądzę, że prawdopodobnie nieświadomy.
0: No podświadomy, znaczy to musiało być podświadome, bo na pewno on wiedział, co się dzieje, bo choćby nawet, że sam przeżył pierwszą wojnę światową, z prasy czy z radia wiedział, co się dzieje na frontach, ale to być może też chciałby odpocząć, stąd te czasami opisy, no może czasami jest i bitew we Władcy Pierścieni dosyć mocnych opisów, ale też mamy też opisy piękne sielankowe.
2: Zresztą mit ma według Tolkiena, czy baśń, odzwierciedlać te najważniejsze, najgłębsze, wręcz filozoficzne problemy człowieka, a nie jakieś... No,
1: i teraz, tak, a nie tu i teraz.
2: Nie, tak. Wydarzenia historyczne, jednak mniejsze w porównaniu do tych filozoficznych problemów.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I wracamy do naszego Tolkiena. Skończyła się Druga wojna światowa. Wydany zostaje Władca Pierścieni, czy też właśnie historia wojny o pierścień. No i tu jest ten czas w naszej audycji, żebyśmy trochę bardziej naświetlili ten świat stworzony przez Tolkiena, o którym możemy przeczytać, to baśniowe uniwersum, i spróbowali sobie odpowiedzieć na bardzo ważne, wydaje mi się, pytanie, jak to jest, że ta cała jego twórczość przez niego samego nazywana była twórczością katolicką, kiedy tam nie ma żadnych kościołów, księży, nie ma Jezusa Chrystusa, czyli czegoś, co jest kogoś, tak, który jest, kto jest no, osią naszej wiary. Tak na pierwszy rzut oka w twórczości Tolkiena nie ma nic z chrześcijaństwa, a jednak on uparcie twierdził, że jest to twórczość religijna, chrześcijańska, a nawet katolicka.
0: Co ludzi mogło pociągać na pewno w świecie Tolkiena? Przedstawienie Boga. Tu mamy Iluvatara. Jest też pokazany bunt, prawda? Tak jak mamy bunt w chrześcijaństwie, bunt aniołów, tu mamy także, prawda?
1: Czyli taka jakby opowieść Księgi Rodzaju.
0: Tak. Też jest pięknie przedstawiona i alegorycznie, czym jest zło. Że właściwie zło jest hałaśliwe i się tylko powtarza, a dobro jest subtelne, delikatne i cały czas gdzieś krąży wokół nas. Ale to nie jest ten, jak ten lew ryczący. To jest pierwsza rzecz. Potem powstają rasy mądre, wyższe, stare rasy, jak to jest pokazane, czyli właśnie elfy, które są bardzo zdolne, dysponują własnym językiem.
1: Tu warto zaznaczyć, że elfy u Tolkiena to nie są takie małe skrzaciki ze skrzydełkami, tak?
0: Przeciwnie, to są najwyższe fizycznie postaci, ale też szlachetne. Ale czym się charakteryzują? Są bardzo tak jakby surowe, bez wyższych uczuć. Zawsze są jak przedstawiane, także one są raczej takie powściągliwe. Można powiedzieć, że to są niemal jak anioły.
1: Są zrównoważone emocjonalnie, tak?
0: No i pojawiają się też inne rasy. Ludzie, prawda, czy skrzaty krążące gdzieś pod ziemią. Czyli co się mogło ludziom podobać? Proszę państwa, powrót do najpiękniejszych lat życia, czyli do dzieciństwa. Baśń, ale dla trochę starszych, bo tam nie ma żadnych postaci, tego nie znam. Są krasnoludy, są ludzie, są jakieś stwory, prawda, znaczy postaci tak jak elfy, bo na pewno coś występuje. I ludzie jakby weszli w ten nowy świat, ale ze starymi znajomymi. To być może pociągnęło, że to nie było całkowicie jakieś nowum, które ludzi mogło odstraszyć.
1: No tak, ale tego rodzaju opowieści znajdujemy, czy podobne znajdujemy właśnie u braci Grimm, u Andersena, a żaden z tych twórców nigdy nie aspirował, właściwie byli to bardziej zbieracze i przetwarzający, zasłyszane gdzieś ludowe historie, ale żaden z nich nie aspirował do tego, żeby mówić, iż jego twórczość jest twórczością chrześcijańską, a Tolkien tak wprost mówił. Dlaczego?
2: Zacytuję tutaj Humphreya Carpentera, biografa Tolkiena, który relacjonując jego słowa mówi, że tworząc mity i różne mitologie oraz zaludniając świat elfami, smokami oraz goblinami, opowiadający człowiek w istocie współtworzy Boże dzieło i przekazuje nam drobny, rozszczepiony refleks prawdziwego światła. I teraz tak, Hans Christian Andersen, no to oczywiście jak większość ludzi w tamtym czasie prawdopodobnie był osobą ochrzczoną, ale jego relacje z Bogiem i z tamtejszymi kościołami, no bywały, że tak powiem, różne. Prawdopodobnie podobna historia jest w przypadku braci Grimm, natomiast jeżeli chodzi o Tolkiena, to on świadomie, przesycony sam tym duchem chrześcijańskim, dobierał takie elementy z różnych historii i baśni, że ostatecznie ten odblask tej Bożej prawdy był, jak sądzę, najbardziej wyraźny u niego.
1: Ale to jest ciekawa rzecz, dlatego że w całym świecie, w całym uniwersum tolkienowskim nie spotyka się żadnych kościołów. Te istoty dobre, o których tu pan Michał wspominał, czyli po pierwsze elfy, tak, czyli ci starsi, tacy jakby doskonali ludzie, tak? Bo elfy są w gruncie rzeczy czymś w rodzaju ludzi albo ludzi, jakimi ludzie chcieliby być, tak? Niestarzejący się, wolni od chorób, piękni, szczupli, tak? Zawsze zdrowe zęby mają.
0: Nie łysieją.
1: Tak? Potem pojawiają się ci ludzie, jakimi my jesteśmy, czyli śmiertelni, tak? Skazani na śmierć. To jest nasze przeznaczenie. W świecie Tolkiena to jest szalenie ważne. Śmiertelność ludzi oraz inne rasy, te nazwijmy w cudzysłowie dobre, one nie mają żadnych świątyń. Jest Bóg Iluvatar, który stworzył ten świat, ale żadna z tych istot nie oddaje mu w żaden religijny sposób czci.
2: Na tym polega istota mitu, który nie odzwierciedla naszego świata, nie mówi o nim wprost, tylko w Śródziemiu całe życie tych ludzi, ich podróż, to jest to, co u nas jest podróżą wewnętrzną i duchową najczęściej, bo mało kto z nas ma możliwość walki ze złem w sposób tak bezpośredni, jak walka powiedzmy z orkami czy goblinami u Tolkiena, a jednocześnie ta walka się dzieje, tylko że u nas ona się dzieje na poziomie duchowym, a tam, żeby była obrazowa, to pokazana jest na poziomie jak najbardziej fizycznym.
1: Istoty z drugiej strony barykady, czyli istoty złe. Tutaj też spotkałem się z kilkoma zarzutami z prawej strony, nazwijmy to, internetu, że czy to jacyś tradycjonaliści katolicy, czy tradycjonaliści w ogóle mówią tak, no, u Tolkiena pojawiają się takie postacie jak smoki, jak jakieś demony, orkowie, tak, to nie są ssaki morskie, drapieżne, tylko są to jakby humanoidy, ale ewidentnie złe, jakieś trolle, jakieś upadłe anioły, i one w jakiś sposób mogą być fascynujące, że jest tam takie przeładowanie tym ogniem w tych opisach, kiedy bohaterowie stykają się z tymi siłami zła, że to może w jakiś sposób fascynować. Czy ten zarzut nie jest trochę naciągany?
2: Gdyby diabeł jako taki, ten realny, nie miał w sobie czegoś fascynującego albo nie mógł przybierać takiej postaci, to nikogo by nie zainteresował swoim działaniem. A jak widzimy z historii ludzi, no to bardzo wielu się tym działaniem aktywnie zainteresowało. Także to jest punkt dla Tolkiena, że w ten sposób to przedstawił. No i w pewnym sensie skutkiem ubocznym tego jest, że zawsze będą tacy, którzy tym złem będą się inspirować, jak na przykład muzyk...
1: Barzum, Varg Wilkernes.
2: Tak, znany jako twórca projektu Burzum, co oznacza w języku orków ciemność.
1: To jest dla mnie niesamowite. Powstające zespoły black metalowe, ludzie przybierający sobie pseudonimy sceniczne z postaci ewidentnie złych z Tolkiena i się tym chełpiące, chlubiące. Nie potrafię tego zrozumieć w ogóle.
2: No, ale jeżeli na to spojrzeć, to tak samo z Biblii wybierają sobie imiona tych wszystkich najgorszych.
1: Upadłych w aniołów.
2: Behemot chociażby,
1: tak, żeby znaleźć na naszym siermiężnym polskim podwórku. Powiedzmy coś tutaj o tych sprawach ciemnych, skoro one się tam pojawiają, magia. Wiemy i z Biblii, i z nauczania Kościoła, że magia jest czymś ewidentnie złym i człowiek nie powinien się tym parać. W żadnej sytuacji. Nie ma czegoś takiego jak podział na czarną i białą magię. Z punktu widzenia nauczania Kościoła każda magia jest czarna. U Tolkiena pojawiają się postacie z tej dobrej strony w całym jego uniwersum, które posługują się siłami nadnaturalnymi, tak? Mhm. Czynią dobro i to też bywa zarzucane z prawej strony naszej, tak, współczesnych krytyków, czy katolickich, czy chrześcijańskich, że to nie jest takie do końca oczywiste. Ci niby dobrzy bohaterowie Tolkiena, używający magii, mogą współczesnego, nieukształtowanego chrześcijańskiego czytelnika skierować na jakieś manowce.
2: Cóż, w świecie Tolkiena akurat to, że można dokonywać pewnych czynności, które my nazwalibyśmy magicznymi, jest jak najbardziej naturalne. Natomiast jednym z największych problemów, chociaż ja wiem, że jacyś skrajni charyzmatycy, no to będą mówili o tym inaczej, natomiast jednym z największych problemów, tak jak się spojrzy na katechizm Kościoła katolickiego z magią, to jest to, że magia jest wciskaniem ludziom wiary w bzdury, które realnie nie istnieją, i te bzdury zajmują miejsce zaufania do Boga. Nic takiego nie ma miejsca u Tolkiena, gdzie po prostu pewne czynności są wykonywane przez Gandalfa, są na przykład tak naturalne jak u nas uderzenie młotkiem i wszyscy wiedzą, że to po prostu tak jest. Być może, to już idąc trochę dalej w interpretacji, to czego używa Gandalf na przykład, a co tam nazywane jest magią, przez nasze racjonalne umysły byłoby odkryte jako pewien rodzaj techniki. Więc nie jest to na pewno odwołanie się do jakiejś mocy.
0: Zresztą też warto zobaczyć, które postacie posługują się Tolkiena magią, a które są tych zdolności pozbawione. Niektórzy właśnie nie zwracają uwagi, można powiedzieć, na ten drobny szczegół.
2: Ja bym powiedział, że u Tolkiena to nie jest tak naprawdę magia, tylko to, co my w chrześcijaństwie nazywamy cudem, prawda? Bo Chrystus też w pewnym sensie łamał pewne zasady fizyki, ale robił to no, zdecydowanie w taki sposób, że magią tego nie można było nazwać.
1: W żadnym wypadku, tak. Jeszcze zamykając tutaj listę zarzutów, ja się trochę bawię w takiego adwokatu z diaboli, dlatego że słuchacze nieraz mogą zetknąć się, czytając Tolkiena, czy czytając o Tolkienie, z pewnymi zarzutami w stosunku do jego twórczości, więc warto, żebyśmy sobie pewne sprawy wyjaśnili. Pan Michał wcześniej mówił o tym, że powieści i cała twórczość, uniwersum Tolkiena jest takie bardzo męskie. Bohaterowie są tacy męscy. I to też jest jeden z zarzutów stawianych mu przez współczesną polityczną poprawność, że tam są bohaterami prawie sami mężczyźni, że świat jest patriarchalny, w związku z tym niepostępowy, zacofany i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie tu wyobrazić całą litanię zarzutów. Co panowie o tym sądzą? Mimo wszystko Tolkien się dalej sprzedaje, ten patriarchalny, zacofany Tolkien.
2: Mało jest w pewnym sensie tak feministycznych książek jak Władca Pierścieni, gdzie kobieta po prostu jest jednym z najdzielniejszych wojów. Mówię o wspomnianej Eowynie, gdzie druga kobieta, Arwena, no też przeżywa różne koleje losu i widać, że ma niesamowitą siłę wewnętrzną i wpływ na losy świata. Co więcej, Władca Pierścieni był bardzo lubiany przez ruch hipisowski jako symbol takiej wojny antysystemowej przeciwko ówczesnej Ameryce, która kojarzyła im się z Mordorem. Także o tyle fajną, o tyle doskonałą książką jest Władca Pierścieni, że jeżeli w jakiejkolwiek ideologii jest choćby ziarno prawdy, to można to ziarno prawdy właśnie Władcą Pierścieni zilustrować lub też dostrzec.
1: W takim razie pomyślmy sobie, nasza audycja powoli ku końcowi zmierza, co z Tolkiena zostało dzisiaj, w dzisiejszym świecie, co zostanie być może w przyszłości i czy wydaje się wam, że to akcentowanie powiązania Tolkiena z katolicyzmem jest sensowne, czy warto byłoby to nawet bardziej jakoś wzmacniać i jeszcze mocniej akcentować?
0: No myślę, że jest ważne, bo sam Tolkien przyznawał, że jeśli szukał recenzji, to zawsze zaczynał od czytania pism katolickich i dla niego recenzje w tych pismach były ważniejsze niż w pismach fachowych. A co zostało? No na pewno on będzie do końca świata kojarzony z Władcą Pierścieni i z Hobbitem. A jeśli się komuś to spodoba, no to trzeba sięgnąć po dalsze jego dzieła. No co jest też dziwne, Tolkien okazał się, jak to ktoś kiedyś napisał, najbardziej płodnym pisarzem po swojej śmierci.
1: Co to znaczy, najbardziej płodnym po swojej śmierci?
0: Że po prostu idąc na fali popularności spowodowanej przede wszystkim Władcą Pierścieni, zaczęto wydawać te jego wcześniejsze napisane książki, a niedokończone.
1: Które trafiły do szuflady.
0: Tym zajmował się głównie jego syn Christopher. Kolejną rzecz, zwłaszcza jeśli chodzi o przede wszystkim kulturę popularną, to są nazwy zespołów. Już właśnie wspomniany wcześniej Burzum, ale...
1: No za tym nie przepadamy.
0: No ale znany być może państwu, no może mniej więcej ludziom w naszym wieku, Marillion pochodzi, to jest nic innego jak trochę skrócona nazwa jak od Silmarillion.
1: Szkocki zespół.
0: Szkocko-angielski. Chociaż teraz to raczej już typowo angielski. Aragon, kolejny zespół, który jest, prawda, także nawiązuje nazwa. Nawet gdzieś się pamiętam, że na jakimś demotywatorach widziałem taką ilustrację, że masę właśnie różnych nazw z Tolkiena i ktoś właśnie napisał, że Tolkien, twórca, prawda, tam współczesnego metalu czy tam muzyki. To jest bardzo ważne. I przede wszystkim ludzie zawsze będą jednak w książkach poszukiwać jakby jakiegoś poświęcenia. I to książki braterstwa. Bo tak naprawdę my, niektórzy, może dzisiaj nie mówimy o tym głośno, ale tak naprawdę poszukujemy jakiegoś właśnie, że liczymy, że jakaś postać, choćby nawet może w nas samych się taka obudzi, że przejmiemy na siebie jakiś trud i będziemy dobrot, prawda, wypowiemy walkę złu. I o tym mówią przede wszystkim te dwie najważniejsze książki Tolkiena. Najważniejsze, czyli najbardziej popularne, Hobbit i Władca Pierścieni.
2: Ja bym powiedział coś jeszcze. podróż zarówno Bilba w Hobbicie, jak i Froda następnie we Władcy Pierścieni jest taką historią, która będzie trafiać także do serc ludzi w naszym wieku, gdyż mówię tutaj o 30-40-latkach. Psychologia próbuje to jakoś po swojemu nazywać kryzysem wieku średniego. Jest taki moment, kiedy to, co robiliśmy do tej pory, całe starania o pieniądze, o budowanie własnego ja, to się zaczyna wydawać wyjątkowo miałkie i mamy ochotę wyruszyć w wielką podróż. Oczywiście wiele osób robi to w sposób głupi, interesując się sportami ekstremalnymi na przykład, co ostatecznie prowadzi tylko do jakichś większych wrażeń. Natomiast są takie koncepcje, które mówią, że ten kryzys wieku średniego to jest wezwanie do odnalezienia swojego jakiegoś prawdziwego sensu, czyli do rozpoczęcia jakiejś tej właśnie wewnętrznej podróży człowieka i w takiej sytuacji te dzieła Tolkiena mogą bardzo inspirować. No, zainspirowały swoją drogą, choć pewnie w trochę inny sposób, między innymi Led Zeppelin, który jest jednym z największych zespołów rockowych wszechczasów i co do tego się zgadzamy, choć co do Burzuma możemy tutaj się kłócić. I tutaj chociażby takie utwory jak The Battle of Evermore czy Rumble On, bardzo mocny wpływ Tolkiena tam widać.
0: No, tak samo można też nawiązać przecież do zespołu Rush, utwór The Tree. Prawda, też jest. W muzyce rockowej właśnie bardzo wiele spotkamy echa z Tolkiena, czasami mówiące wprost, czasami delikatnie, jedynie sugerujące. No to też świadczy o tym, że polecamy też dobrą muzykę rockową.
1: Na samym początku naszego spotkania, w poprzedniej jeszcze audycji o Tolkienie, pan Piekutowski powiedział, że Tolkien miał takie jakby dwie dusze. Jasną, wesołą i tą widzimy na zdjęciach, kiedy otoczony wianuszkiem przyjaciół z nieodłączną fajką jest zawsze uśmiechnięty, pogodny i miał taką smutną duszę, przepojoną smutkiem, raczej pesymizmem.
0: Melancholią.
1: Melancholią. Jego ostatnie lata chyba były też dość smutne. Mało kto wie o tym, że niezbyt pochlebnie wyrażał się o Soborze Watykańskim II. I do samego końca swego życia zmarł, przypomnijmy, to był rok?
0: Wrzesień 73.
1: 73 rok, czyli przez te kilka ostatnich lat swego życia, gdy patrzył na te zmiany w kościele, przejście z mszy trydenckiej na mszę nowego rytu w językach narodowych, to był chyba taki dodatkowy impuls dla niego do tej melancholii. W 73 roku odszedł pisarz, lingwista, twórca wspaniałego świata.
0: No, współtwórca fantasy, współczesnej kultury.
1: Ale zarazem tradycjonalista, katolik, o czym trzeba pamiętać. Jego twórczość tutaj, tak jak pan Michał powiedział, żyje własnym życiem i dalej funkcjonuje. Warto chyba, żebyśmy biorąc kolejną książkę Tolkiena, czy wyprawiając się na kolejną ekranizację, bo jestem więcej niż pewien, że powstaną następne po Hobbicie. Przecież historii z tego uniwersum jest mnóstwo, właściwie niewyczerpana ilość. Warto, żebyśmy pamiętali o tym, że to wszystko zapewne by nie powstało, albo powstałoby zupełnie inne, gdyby nie ten jego stosunek do kościoła, do religii. Głęboki, tak jak pan Jarema wspominał, głęboko przenikający jego duszę. Moimi i państwa gośćmi w dzisiejszej audycji poświęconej Tolkienowi byli pan Michał Gruszczyński.
0: Dziękuję bardzo państwu, dziękuję panom.
1: I pan Jarema Piekutowski. Ja państwu także dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła.
3: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i myślę, że nikogo nie zaskoczę, jeżeli powiem, że bardzo się cieszę, że przed nami kolejna wspólna godzina. Zacznę ją od zagadki. Zagadki, którą sama wymyśliłam. Jestem z niej szalenie dumna. Bez czego nie da się wyjść do pracy i o czym przypominają codziennie, co rano ciocie w żłobkach, panie przedszkolanki. No i co możemy dostać w milionie wariantów, już właściwie w niemal każdym sklepie. Bidon na wodę. To jest kluczowy element naszego codziennego funkcjonowania. Chciałabym powiedzieć, że jest nim także picie wody, ale wiem, że z tym jest różnie. No, picie wody stało się modą. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych mód, która może przynieść nam wiele korzyści, dlatego że chyba nie ulega wątpliwości, że woda jest nam potrzebna. Gdzieś przeczytałam, że już utrata 10% wody w organizmie może się wiązać z różnymi chorobami, a 20% to już jest w ogóle czarna rozpacz. Natomiast dane mówią, że już nawet co szósty Polak nie wypija nawet litra wody dziennie. Tu niestety kobiety wypadają gorzej, dlatego że co piąta Polka deklaruje, że pije niecały litr wody. Na drugim biegunie są osoby, które piją od 3 do 4 litrów, no ale ich jest już zdecydowanie mniej. Woda jest nam potrzebna. Czy znamy odpowiedź na pytanie dlaczego? Nie wiem. Czy wiemy, jak ją pić, żeby pić ją mądrze i naprawdę sobie pomagać? Wiem, że to brzmi absurdalnie, jak pić mądrze wodę, no ale czasami chyba łatwo się zakręcić w tych różnych instagramowych, internetowych poradach, wskazówkach, właściwie wytycznych, bo tam jest bardzo wiele osób, które z wielką pewnością mówią, co wolno, a czego absolutnie nie wolno. Ja pomyślałam, że spróbuję ten problem rozwiązać i zaprosić do drogowskazów ekspertkę. Osobę, która o żywieniu człowieka wie naprawdę bardzo wiele i to jest pani doktor Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, związana z Centrum Medycznym Enelmed. Witam w drogowskazach.
2: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Chciałam inaczej zacząć naszą rozmowę, no ale teraz po tym moim troszkę przydługim wstępie tak sobie pomyślałam, czy pani uważa, że taka rozmowa o wodzie, o tym, jak my ją rozumiemy, jak my ją traktujemy, jak my ją włączamy w swoją codzienność, to jest naprawdę temat, który wymaga rozmowy?
2: Oczywiście, że tak, dlatego że w swojej praktyce zawodowej widzę ewidentnie u pacjentów szeroko pojęte objawy nienawodnienia, odwodnienia i bardzo często my zapominamy o piciu jakichkolwiek płynów, już nawet nie mówiąc o samej wodzie. I myślę, że tutaj moda na te bidony zrobiła nam bardzo dużą robotę. Niemniej jednak nadal ten problem z piciem, z nauką picia odpowiedniej ilości i częstotliwości płynów wody jest bardzo istotny.
1: Kiedy mówiła pani o tym, że pijemy za mało, to jest temat, który wraca do nas przede wszystkim latem, kiedy zmierza do nas kolejna ogromna fala upałów, to temat rzeczywiście jest podnoszony. Zdaje się, że wiele samorządów już też wychodzi naprzeciw i wystawia w miejsca ogólnodostępne jakieś beczkowozy czy bezpłatną wodę. Swoją drogą, no wszyscy czekamy na ten moment, kiedy wzorem innych państw kranówka w ogóle będzie bezpłatna, na przykład w obiektach użyteczności publicznej czy w restauracjach, ale to chyba jeszcze droga daleka. Dlaczego picie wody jest tak istotne? No bo to się wydaje naprawdę niewiele. Woda, ona jest kluczowa właściwie dla każdego układu i organu w naszym organizmie.
2: Dokładnie tak. Po pierwsze musimy sobie przypomnieć trochę informacji na temat naszej budowy, naszej biologii i tutaj w zasadzie w 80% składamy się z tej wody. Nasze komórki głównie zawierają w swojej budowie płyn, jakim jest woda. Jeżeli weźmiemy pod uwagę budowę naszego mózgu, to tam 70% to stanowi woda. Wszelkiego rodzaju przemiany biochemiczne, wszelkiego rodzaju rozkład na przykład węglowodanów albo pozyskiwanie energii z komórek tłuszczowych, budowa i produkcja hormonów, to wszystko dzieje się w środowisku wodnym. Jeżeli ta komórka nie jest odpowiednio nawodniona, no to niestety te wszystkie mechanizmy siłą rzeczy będą działać nieadekwatnie albo w sposób mocno spowolniony. Również weźmy pod uwagę taki sam fakt, który możemy samodzielnie obserwować w ciągu dnia. Jeżeli boli nas głowa, jeżeli mamy podwyższone ciśnienie, to bardzo często to jest wynikiem odwodnienia, ponieważ naczynia krwionośne się zwężają, tego płynu jest mniej, organizm nie może do wszystkich części ciała dostarczyć odpowiednich substancji, a płynem transportowym jest właśnie woda. Stąd też potem mamy bardzo duże objawy odwodnienia, podwyższonego ciśnienia, bóli głowy, wręcz z problemami takimi jak zawroty głowy, gorsze widzenie, problemy nawet z koncentracją. Bardzo często wydaje nam się, że jeżeli nie możemy zapamiętać jakiegoś tekstu albo przypomnieć sobie coś, co się działo parę dni wcześniej, wydaje nam się, że to nasz umysł szwankuje, bo mamy jakieś niedobory witaminowe. Natomiast może być to kwestia prozaiczna, po prostu nieodpowiednie nawodnienie, słaba ilość wypijanych płynów. Wcześniej było wspomniane o tym, że pamiętamy w sezonie letnim o nawodnieniu bardziej. Natomiast ja tutaj muszę zwrócić uwagę, że w sezonie letnim właśnie pamiętamy i pilnujemy, żeby się nawadniać, dlatego że poczucie pragnienia, kiedy są wysokie temperatury, jest dosyć intensywne. I dzięki temu my pamiętamy, żeby w lato pić tą wodę, a w szczególności jak jest gorąco. Natomiast problem zaczynamy mieć w sezonie zimowym, kiedy już to poczucie łaknienia jest nieco słabsze, a mimo wszystko nasz organizm tak samo potrafi się odwadniać. Pamiętajmy, że też często pracujemy w otoczeniu kaloryferów, które de facto też nas odwadniają. I tutaj wbrew pozorom istnieje większe ryzyko nieodpowiedniej ilości wypicia wody czy innych płynów, bo my po prostu nie czujemy tak intensywnie jak w sezonie letnim. W zimie też niechętnie pijemy chłodne płyny. Jesień i zima stanowi większe wyzwanie, żeby organizm prawidłowo nawodnić.
1: Zaraz wrócę do picia wody chociażby zimą, ale miałam takie wrażenie, że spora część objawów, o których pani mówiła, to są takie objawy niespecyficzne, które łatwo jest pomylić z tym, że jesteśmy niewyspani, jesteśmy przemęczeni, właśnie przebywamy w pomieszczeniu, które jest słabo wentylowane, tak jak są biura, w których jest klimatyzacja, nie można otworzyć okna. I chyba to jest też kolejny kamyczek do ogródka, jeżeli chodzi o to, dlaczego my bagatelizujemy objawy, chyba nie od razu odwodnienia, ale takiego niedoboru wody dla naszego organizmu.
2: To, że my czujemy ból głowy, na przykład wtedy, kiedy pijemy za mało płynu, to trzeba o tym pamiętać, że to nie jest pierwszy sygnał, który organizm nam wysyła. To jest już taki sygnał ekstremalny, gdzie mówi nam nasze ciało, wypij wodę, bo jest źle. I często my powinniśmy wcześniej zadbać o to, żeby się nawodnić. Również jest taki problem wśród nas, że jesteśmy dosyć mocno zaganiani, zapracowani i kiedy ta głowa nas boli, a to jest taki pierwszy objaw niedoboru płynu, to wolimy wziąć tabletkę przeciwbólową, bo jest szybciej, bo jest łatwiej, niż zastanowić się, czy ja dzisiaj piłam odpowiednią ilość wody, płynów i poczekać, aż ta głowa przestanie nas boleć. To już są sygnały, które organizm uruchamia w dosyć mocnej intensywności i to już jest za późno. My musimy pilnować takich rzeczy wcześniej. To również są niespecyficzne objawy, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. I tutaj bardzo często pierwszym pomysłem, który powinien przyjść do głowy, właśnie powinno być, ile ja dzisiaj wypiłam, albo czy może wypiłam nieodpowiednie płyny, które predysponują do tego, żeby jeszcze odwadniać organizm. Problemy z koncentracją, tak jak wcześniej wspomniałam, to jest wszystko efekt tego, że ten płyn jest potrzebny do transportu różnych związków, różnych substancji, hormonów, enzymów i to jest taki sygnał od naszego ciała, że hej, zapomniałeś o czymś i źle pracuje fabryka.
1: Powiedziała pani przed momentem coś, co no, z takiej perspektywy laika brzmi aż absurdalnie, że pijemy płyny, które predysponują nas do odwodnienia. I to jest treść mojego kolejnego pytania. Mówimy o wodzie, ale czy tylko woda gwarantuje nam nawodnienie? Chyba jesteśmy świadomi, że kawa, jeżeli zależy nam na nawodnieniu organizmu, jest takim średnim wyborem. Soki to pewnie dietetycy mają inną perspektywę, jeżeli chodzi o cukry, jeżeli chodzi o różne inne składniki. No ale jest też herbata, no i jest cała masa historii pod tytułem płyny izotoniczne. Oszczędzę już może tym słodkim napojom, bo mam nadzieję, że to też jest już lekcja, którą mamy odrobioną.
2: Powiem więcej, że nawet sama woda jest w wodzie nierówna, więc tutaj musimy się też zastanowić, co tak naprawdę nas nawadnia, bo nie nawadnia nas sam płyn jako woda. Nawadnia nas to, co jest w tej wodzie i pytanie, czy w tej wodzie jest coś, czy może nie ma nic. Mam tutaj na myśli minerały, bo tak naprawdę poziom odpowiedni różnego rodzaju minerałów będzie właśnie wskaźnikiem i drogowskazem, czy ta woda będzie dla nas efektywna, czy nie w procesie nawadniania. Mamy wody, które są dostępne na rynku w wersji butelkowanej, czyli Te butelkowane możemy podzielić na wody źródlane, wody stołowe i wody mineralne. Każda z nich ma zupełnie inny poziom minerałów w swoim składzie. Jeżeli rozmawiamy o wodach stołowych i źródlanych, to one mają zdecydowanie mniejszą zawartość składników mineralnych. I one są świetnym rozwiązaniem dla małych dzieci, dlatego zawsze pamiętamy, że maluchy do 3 roku życia nie powinny pić wód wysoko mineralizowanych, bo tam jest za dużo minerałów dla ich małych, dopiero co rosnących, rozwijających się nerek, bo te nerki muszą te nadmiary przefiltrować i czasem jest ciężko, jeżeli tych minerałów jest za dużo. Dlatego też te wody mineralne, one będą dla dzieci powyżej 3 roku życia i dla nas dorosłych najlepszym rozwiązaniem, bo mają bardzo dużo minerałów. Głównymi minerałami, które tak naprawdę transportują do komórki albo z komórki wodę i dzięki temu my możemy powiedzieć właśnie, że jesteśmy dobrze nawodnieni albo słabo nawodnieni, to jest magnez i potas, który, mówiąc kolokwialnie, wpycha nam tą wodę do tej komórki i to jest właśnie prawidłowe nawadnianie. I mamy też sód, który będzie działał odwrotnie, będzie wyciągał nam tą wodę z komórki i będzie działał odwadniająco. Tak więc wody mineralne są chyba najlepszym rozwiązaniem, ale tutaj znowu moja uwaga taka, aby sprawdzać, czy mamy w tych wodach odpowiednią kompozycję minerałów. Wody stołowe i wody źródlane są lepsze dla osób z chorobami nerek i dla małych dzieci. No i mamy jeszcze wodę w kranie. I tutaj trzeba się nad tą wodą w kranie troszeczkę pochylić, dlatego że z reguły ją pijemy filtrowaną. I tutaj trzeba sprawdzić, czy nasz filtr przypadkiem oprócz bakterii i metali ciężkich nie będzie troszeczkę nam filtrował też minerałów. I bardzo często jest w mojej praktyce tak, ponieważ mam w przychodniach Enelmed możliwość sprawdzenia nawodnienia pacjentów poprzez takie badanie, które nazywamy bioimpedancją elektryczną. I często pacjenci, którzy przychodzą, deklarują, że przecież wypijam bardzo dużo wody, piję ponad 2 litry, a okazuje się w tym badaniu, że jest po prostu ten organizm odwodniony i wtedy

0: udział minerałów. No i wcześniej wspomniane już napoje izotoniczne. Istota tych dostępnych na rynku i to, dlaczego one zostały stworzone, to są wszelkiego rodzaju sytuacje, kiedy mamy bardzo intensywny wydatek energetyczny i fizyczny. Więc
1: sportowcy chyba.
0: Sportowcy, tak. Ale też trzeba pamiętać, że no tacy sportowcy, którzy trenują dosyć długo, bo jeżeli ćwiczymy na przykład pilates przez 15-20 minut, to taki napój izotoniczny nam nie jest kompletnie potrzebny, bo on również oprócz tych elektrolitów będzie miał dużą zawartość wszelkiego rodzaju cukrów bądź słodzików. Te płyny zostały stworzone dla sportów wytrzymałościowych, takich jak piłkarze, kolarze, osoby, które trenują mocno enduro. I wtedy tak, można korzystać z takich płynów. Trzeba pamiętać, że trening, po którym albo w trakcie którego możemy użyć taki płyn, to jest godzina bądź więcej. Natomiast kiedy my idziemy na siłownię, robimy tam trening 45-minutowy bądź trenujemy w domu, spokojnie wystarczy nam taka typowa woda mineralna.
1: Oj, myślę, że zepsuła pani humory wielu osób, które idąc na siłownię, to muszą mieć z sobą ten kolorowy izotonik. Śmieję się, mówię pół żartem, pół serio, bo oczywiście wszystko, co wspiera to, że na tą siłownię się ruszymy, należy w sobie budować. Myślę, że w tym momencie możemy zakończyć pierwszą część naszego spotkania. Trochę te tematy, które pojawiły się przed momentem, będziemy rozwijać w drugiej odsłonie drogowskazów. Konkretnie będzie to robiła dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, związana z Centrum Medycznym Enelmed, z którą rozmawiam dzisiaj o wodzie, a tak naprawdę o nawodnieniu. O tym, dlaczego ono jest tak kluczowe dla naszego organizmu, no i co zrobić, żeby ono było efektywne, bo jak już się okazało, co przyjmuję z pewnym rozczarowaniem, nie zawsze te domowe sposoby, które wydają się tak super pomyślane, są dla naszego organizmu najlepsze. Mam nadzieję, że słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z Wami już po raz drugi i z wielką radością rozpoczynam drugą odsłonę drogowskazów na antenie Eski Rok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i goszczę dzisiaj dr Ewę Zygmanowską, która jest dietetykiem klinicznym, dziekanem Lubelskiej Akademii WSEI. Związana jest z Centrum Medycznym Enelmed. Woda. Dosyć dużo już na ten temat w pierwszej odsłonie drogowskazów powiedziałyśmy, ale co wydaje mi się szczególnie ważne, zagaiłyśmy sporo wątków, które będziemy rozwijać teraz. Pani doktor mówiła o tym, jak zwracać uwagę na to, co w wodzie, którą pijemy, się znajduje, bo nie chodzi tylko o to, żeby ona była czysto mikrobiologicznie, co oczywiście jest fundamentalne, no ale też, żeby zawierała kompozycję, powtórzę po pani, minerałów, która naszemu organizmowi służy. Zapytam jeszcze o wątek, który się nie pojawił, a który ja pamiętam z dzieciństwa, że to dla każdej babci było kluczowe, żeby dziecko piło wodę przegotowaną. Czy gotowanie wody, którą pijemy, nam służy? Oczywiście nie mówię o wodzie na herbatę, tylko po prostu chcemy się napić wody, no więc mamy dzbanek, w którym mamy zawsze trochę przegotowanej wody. To jest dobry pomysł, czy taki umiarkowany?
2: Raczej umiarkowany. Mam wrażenie, że to wywodzi się z ryzyka zanieczyszczenia tej wody. I chyba ta idea naszym babciom przyświecała, żeby ta woda była przygotowana, bo wtedy jest mniejsze ryzyko zakażenia jakimiś wirusami czy bakteriami, mniejsze ryzyko biegunek, a ponieważ dzieci mają delikatne brzuszki, dlatego nasze babcie nam wciskały wodę przygotowaną, bądź kompociki, które tak naprawdę, jeżeli nie są dosładzane mocno, są świetnym rozwiązaniem jako alternatywa dla nielubiących picia czystej wody. Natomiast woda przygotowana, zwróćmy uwagę, że jak gotujemy wodę, to osadza się kamień w czajniku. I właśnie ten kamień to są te elektrolity, które po części powinniśmy dostarczać do organizmu, więc woda przygotowana na pewno jest bezpieczniejsza dla małych brzuszków, ale też będzie miała mniej tych składników, które de facto nas nawadniają.
1: Czyli przygotowana, no ergo wyjałowiona.
2: Dokładnie tak, ale jeżeli jesteśmy w miejscu niepewnym, to znaczy pozyskujemy wodę ze studni albo jesteśmy za granicą i w takim miejscu, gdzie nie mamy pewności, czy na pewno ta woda nie jest jakimiś bakteriami zanieczyszczona, zawsze lepiej przygotować i napić się takiej, niż nie pić w ogóle.
1: Zanim przejdziemy do elektrolitów, o których pani już wspomniała, wrócę na moment do tematu wody w butelkach, bo trochę już na ten temat rozmawiałyśmy. Wyniki raportu Enelmedu analizują nasze preferencje dotyczące bąbelków. Mówię o tym z pełną świadomością, dlatego że chodzi o wodę gazowaną i niegazowaną. Otóż prawie połowa z badanych woli wodę niegazowaną. 38% w tym badaniu potwierdziło, że woli wodę gazowaną. Czy dla naszego organizmu to ma duże znaczenie? Czy pijemy wodę gazowaną, czy niegazowaną?
2: Dla zdrowego organizmu kompletnie nie. Jeżeli ktoś woli wypić wodę gazowaną, bo wie, że więcej tej wody w ciągu dnia wypije, proszę bardzo. Natomiast pamiętajmy, że bąbelki mają tendencję do rozciągania naszego żołądka, a rozciągnięcie ścianek żołądka to jest nasz fizjologiczny sygnał do tego, aby mózg zainicjował proces wydzielania kwasu solnego w żołądku. Więc de facto, kiedy ta woda gazowana wpada, to organizm myśli, że tam jest jedzenie. I to może być pewien problem dla osób, które mają dolegliwości bólowe żołądka z powodu stanów zapalnych, nadkwasoty, refluksu, bo wtedy, jeżeli nie ma w tym żołądku pożywienia, to ten kwas solny będzie troszeczkę podrażniał naszą śluzówkę żołądka i może przyczyniać się właśnie do powiększenia się tego stanu zapalnego w żołądku. Tak więc osoby ze zdrowymi żołądkami, proszę bardzo, mogą pić niegazowaną, gazowaną, średnio gazowaną. Natomiast ci, którzy mają problem z refluksem, z wzdęciami, ta woda mineralna niegazowana będzie dla nich lepsza. Pamiętajmy, że ci, którzy chcą dbać o płaski brzuch, też również powinni tą wodę gazowaną odstawić na boczne tory.
1: No to a propos dbałości, kłania się też temat dbałości o planetę, bo wiadomo, że wody mineralne, wody gazowane to są wody, które możemy kupować właściwie wyłącznie w butelkach, chociaż teraz pojawiły się już różnego rodzaju maszyny, które taką wodę domowymi sposobami pomagają nam nagazować.
2: Mam tutaj niestety pewien dysonans, ponieważ muszę to powiedzieć, że najlepiej właśnie nawadnia woda mineralna, którą możemy tylko dostać w butelkach plastikowych. I tutaj, jeżeli będziemy pamiętać o tym, że te butelki będziemy recyklingować, no to chyba jesteśmy troszkę rozgrzeszeni. I wtedy tak, warto kupować te mineralne wody w butelkach. Jeżeli jednak jesteśmy bardzo proekologiczni, to świetnym rozwiązaniem, taką alternatywą może być woda, którą filtrujemy w dzbankach domowych albo przez inne różne filtry, woda kranowa, i nosimy ją we wcześniej wspomnianych bidonach, ale dodajmy do niej elektrolity i wtedy mamy problem z plastikiem rozwiązany.
1: Tu ukłania się kolejny wątek, na którego poruszeniu bardzo mi zależało, dlatego że poza osobami, które nadal chcą filtrować wodę, ale bardziej zadbać o organizm, te elektrolity i różne dosmaczacze są stosowane przez osoby, które nie lubią pić wody. Takie są, znam je osobiście, które mówią, że po prostu woda rośnie im w ustach, że to nie smakuje, że nie umieją wyrobić w sobie tego nawyku, po prostu nie i nie i nie. Ale jak tam sobie czegoś trochę dodadzą, to jest lepiej. Jak to jest z tymi elektrolitami, dosmaczaczami? Jak kupować je, żeby kupować je mądrze, żeby nie dać się nabyć w butelkę, a przede wszystkim, no, żeby o siebie zadbać?
2: Ja tutaj kompletnie nie jestem przeciwnikiem takich preparatów. Uważam, że akurat w przypadku wody cel uświęca środki. Proszę bardzo, kupujmy, ale kupujmy z głową. Ważne jest to, aby wybierać odpowiedni preparat elektrolitowy, dlatego że jeden drugiemu nierówny i musimy zwrócić uwagę na to, czy w takim preparacie są takie substancje jak magnez, jak potas, jak chlorki, mała ilość sodu i uwaga, mała ilość cukru, a także czy nie ma nieodpowiednich słodzików. I
1: wtedy słodzik słodzikowi nierówny,
2: dokładnie,
1: prawda?
2: Dokładnie tak. Lepiej wybierać te dobrze przebadane, te, które nie mają podejrzanego wpływu na nasz organizm, i mam tutaj na myśli takie jak ksylitol, jak erytrytol. Są też dostępne elektrolity, które w ogóle nie mają dodatku cukru i takie możemy na co dzień używać. I jeżeli to spowoduje, że będziemy wypijać 2 litry wody dziennie, a wcześniej nie piliśmy wcale, proszę bardzo, na pewno to będzie bardziej korzystne dla naszego organizmu.
1: Waham się, czy zadać to pytanie, no ale zapytam o wody smakowe. Czy to w ogóle ma sens?
2: Ha, to jest dobre pytanie. Najbardziej, jak najbardziej tak. Zwróćmy uwagę, że mamy wody smakowe, takie, które są dosładzane i tym mówimy nie, bo cukru mamy w nadmiarze w naszej diecie, ale mamy na rynku takie, które są wodami smakowymi z naturalnymi sokami i dodatek tego cukru w tych wodach jest naprawdę niewielki. Natomiast zwróćmy też uwagę bazowo, jaka tam jest używana woda, bo to nie będzie zapewne woda znów, no niestety, mineralna, tylko znowu źródlana. No i nasze koło poszukiwań się zamyka.
1: Przejdźmy teraz, jeżeli zgodzi się pani, do różnych porad, które funkcjonują na temat picia wody. Pierwsza z nich to jest ta słynna szklanka ciepłej wody z cytryną o poranku. Doszukałam się różnych tłumaczeń, dlaczego warto ją pić. Jedno mówi o tym, że to oczyszcza organizm, drugie, że to zakwasza organizm, trzecie, że to po prostu daje takiego kopa metabolizmowi, w związku z tym wspomagamy się trochę w kwestii odchudzania.
2: Pierwsza rzecz to cytryna. Cytryna jako owoc chemicznie ma pH zasadowe, więc na pewno nie będzie naszego organizmu zakwaszać i z reguły ta cytryna czy sok z cytryny nie ma jakiegoś większego znaczenia dla naszego metabolizmu, zdrowia, odchudzania. To jest tylko dodatek smakowy, aby przyjemniej tą wodę się piło. Natomiast ciepła woda to jest odpowiedni płyn, który pobudza wydzielanie tak zwanych soków trawiennych, czyli my, wypijając ciepłą, a nie zimną wodę na pusty żołądek, będziemy de facto go przygotowywać do lepszego trawienia śniadania. No i sama woda to jest taki wytrych, który przymusza nas trochę do tego, żeby już rano troszeczkę ten organizm nawodnić, a pamiętajmy, że w nocy no nie pijemy, wytracamy z potem, ze skórą tą wodę, więc to też będzie taki fajny starter przed tą typową czarną kawą rano w trakcie pracy.
1: Kolejna rzecz, o którą chciałam zapytać, to jest kwestia ilości płynów. Pamiętam, że jeszcze kilkanaście tak naprawdę lat temu to było minimum 1,5 litra wody i to był taki przykaz, który pojawiał się we wszystkich, nie wiem, czy magazynach lifestyle'owych, czy programach o tej samej tematyce, niezależnie od tego, jaki kto miał tryb życia, jaką miał wagę, żelazne 1,5 litra wody dziennie, teraz jest więcej, teraz to się chyba zwiększyło do 2, 2,5, ale czy w ogóle istnieje taka jedna konkretna stała wytyczna dotycząca ilości płynów?
2: Według WHO jest ta stała wytyczna i to, co wcześniej wybrzmiało, to właśnie te 2 litry dla kobiety, 2,5 litra dla mężczyzny. Natomiast my w żywieniu, w dietetyce lubimy precyzyjne dane. Na wszystko mamy odpowiednie przeliczenia cyfrowe, więc jeżeli chcielibyśmy sami dla siebie wyliczyć, ile to ja, moje ciało potrzebuje tego płynu, to możemy dokładnie sobie to wyliczyć, a mianowicie swoją masę ciała pomnożyć przez 35-40 ml i dobowo to jest dla naszego organizmu ilość płynów, ale tutaj powtórzę płynów, nie samej wody, ile powinniśmy dostarczyć z dietą. A płyny to między innymi też będzie zupa, to będzie płyn, który znajduje się w jogurcie, jeżeli takowy zjemy, to będzie też kawa, herbata, to będzie woda. Natomiast my zawsze zachęcamy, że ta wartość, która nam wyjdzie, jeżeli ją podzielimy na pół, to jest ta ilość, którą powinniśmy wypijać w postaci czystej takiej wody.
1: Co z porą? Ja zapytałam o tą słynną szklankę wody rano, ale sama złapałam się kiedyś na tym, że miałam bardzo intensywny dzień, wiedziałam, że za mało wypiłam i zaczęłam bardzo kolokwialnie tankować tę wodę po południu wieczorem, a później zaczęłam się zastanawiać, czy jeżeli nie piję przez pół dnia, a potem wleję w siebie na hejnał 1,5 litra wody, to raz, czy to w ogóle ma coś wspólnego z nawodnieniem, dwa, czy to nie jest przeciwskuteczne?
2: To jest trochę tak jak z tym podlewaniem kwiatków, prawda? Jak wylejemy wiadro wody, to po prostu nam się przesączy przez ziemię i wyleci bokami. I tak samo jest z naszym przewodem pokarmowym. I tutaj musimy wyobrazić sobie, jak działa proces mechaniczny transportu tego płynu. Jest regulowany ruchami perystaltycznymi naszych jelit. Więc jeżeli wypijemy bardzo dużo tej wody na raz, no to niestety ona po prostu przeleci przez tą naszą rurę, jakim jest przewód pokarmowy. I ważne jest, aby właśnie w ciągu całej doby wypijać tą wodę drobnymi, małymi łykami. My z reguły szacujemy, żeby to była szklanka wody raz na godzinę. I dzięki temu nasze komórki, kolonocyty są w stanie sobie tą wodę pobrać, wchłonąć i wykorzystać do potrzeb organizmu.
1: To na zakończenie tej części naszej rozmowy zadam pytanie z gatunku tematów niepopularnych. Mianowicie wprowadzamy do organizmu określoną ilość płynów, no i później również tych płynów musimy się pozbyć. Mnie to zawsze frustrowało w momentach, kiedy postanawiałam, że tak, ja teraz zacznę pić wody, miałam te ogromne bidony z motywacyjnymi napisami i przychodził moment rozgoryczenia, że wszyscy opowiadają, że trzeba pić wodę, a nikt nie zwraca uwagi na to, co zrobić, jak co 15 minut trzeba biegać, szukać toalety, zwłaszcza w takich sytuacjach jak podróż pociągiem, lot samolotem, czy też ważne spotkanie w pracy. I ktoś mi właśnie w pracy powiedział, że to jest kwestia przyzwyczajenia organizmu, że jak ten organizm mi się przyzwyczai do tego, że tak dużo pije, to już tak często nie będę biegała.
2: Dokładnie tak jest. I to w zasadzie nie chodzi o nasz cały organizm, tylko o ten worek, który mamy na dole, czyli pęcherz moczowy. Bo pęcherz moczowy jest mięśniem. I jeżeli zaczniemy go trenować, tak jak trenujemy mięśnie na siłowni, żeby on pomalutku się rozciągał i gromadził tam coraz więcej płynów, to z biegiem czasu przyzwyczajimy go do tego, że może trochę więcej tego płynu zmagazynować na raz i wtedy to bieganie do toalety już nie będzie tak częste jak na początku. Ale tutaj liczy się wytrwałość. Pierwsze tygodnie i miesiące trzeba przetrwać i potem na pewno będzie już lepiej.
1: Miesiące nie zabrzmiały tu optymistycznie, no ale prawda jest taka, że im później zaczniemy, tym później sobie ten mięsień wytrenujemy. Bardzo się cieszę, że również miejsce na taką odpowiedź, taką wskazówkę na naszej antenie się znalazła, a konkretnie, że udzieliła jej dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, która jest związana z Centrum Medycznym Enelmed. Dwie dotychczasowe części drogowskazów poświęciłyśmy wodzie, nawodnieniu, temu jak robić to najbardziej efektywnie, ale też żeby żeby przy tym wszystkim nie zwariować. W ostatniej finałowej odsłonie drogowskazów trochę zmienimy temat. Postanowiłam skorzystać z okazji, jaką jest zaproszenie tutaj dr Zygmanowskiej, dlatego że zawodowo zajmuje się także wspomaganiem leczenia terapią żywieniową. Dotyczy to różnych jednostek chorobowych. Mam nadzieję, że ten temat rozwiniemy w finałowej części drogowskazów, dlatego że rola jedzenia odpowiedniej diety w procesie leczenia wydaje mi się, że często bywa przez nas bagatelizowana. Mam nadzieję, że słyszymy się już za kilka minut, kiedy drogowskazy wrócą na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Kala.
0: Eska Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas na finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach na antenie Eski Rock. No, skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI. Pani doktor jest związana z Centrum Medycznym Enelmed. Już odpuszczamy trochę wodzie. Wydaje mi się, że sporo na ten temat padło. Na pewno nie wyczerpałyśmy tematu, ale sądzę, że już na własną rękę różnych odpowiedzi można poszukać. W dalszym ciągu jestem zdruzgotana tym, co się dzieje, jeżeli przefiltrujemy wodę przez dzbanek, bo jak się domyślacie, takowy posiadam. Ale jak powiedziałam, kiedy kończyłyśmy drugą część naszego spotkania, pani doktor zajmuje się także pomocą czy wspomaganiem leczenia terapią żywieniową. Ja drugi raz powtarzam tę frazę, właściwie robię to po to, żeby zapytać panią, na czym to dokładnie polega, o czym my rozmawiamy.
2: Terapia żywieniowa może być różnorako rozumiana w kontekście różnych jednostek chorobowych. Po pierwsze, terapie żywieniowe stosujemy w sytuacjach, kiedy mamy pacjenta niedożywionego białkowo i wtedy dbamy o to, żeby wzmocnić tego pacjenta odpowiednią podażą białka. My na co dzień nie mamy świadomości, że niedożywienie białkowe, czyli jeżeli pacjent ma zbyt małą ilość tego białka w diecie, może na przykład zwiększyć ryzyko zgonu o 30% po na przykład rozległych operacjach. Tak więc wzmocnienie tego pacjenta jest bardzo kluczowe, aby on potem przeszedł dobrze zabieg operacyjny i żeby potem szybko w procesie rekonwalescencji wyzdrowiał. Bardzo często również stosujemy terapię immunożywieniem i tutaj wspieramy się takim immunożywieniem u pacjentów, którzy mają problemy, choroby onkologiczne albo choroby autoimmunologiczne, takie jak na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, takie jak choroba leśniowskiego Crohna albo wrzodziejące zapalenie jelita grubego. I w tej sytuacji dbamy o to, aby wprowadzić odpowiednie produkty, które mają odpowiednie substancje aktywne, wpływające na obniżenie stanu zapalnego. Również możemy zastosować takie leczenie żywieniowe u pacjentów, którzy są w procesie, w terapii onkologicznej i przyjmują chemię bądź radioterapię. Tu jest bardzo istotne, aby zadbać o to, aby wzmocnić organizm, aby ich morfologia, krwinki czerwone były na odpowiednim poziomie, ponieważ jeżeli te parametry będą znacznie obniżone, to niestety, ale dawka kolejnego leku będzie wstrzymana, a to, jak wszyscy wiemy, no niestety, ale powoduje intensywniejszy rozwój komórek nowotworowych. Tak więc u takich pacjentów dostarczamy odpowiednie produkty, które mają dużą zawartość niezbędnych do produkcji krwinek czerwonych składników. I my troszkę widzimy sam produkt, jeśli chodzi o dietę, natomiast musimy pamiętać, że w produktach, czy to są odpowiednie warzywa, czy to są owoce, produkty mleczne, mamy szereg różnych składników, dzięki którym możemy modulować nasze zdrowie i nasze procesy regeneracyjne w naszych organach przy różnego rodzaju schorzeniach.
1: Pozwolę sobie wrócić do początku pani wypowiedzi, bo wtedy powiedziała pani o niedożywieniu białkowym.
2: Tak.
1: Myślę, że intuicyjnie możemy rozumieć, o co chodzi, ale może zgodzi się pani trochę więcej na ten temat powiedzieć i co do tego prowadzi.
2: Bardzo często widzimy pacjentów, którzy nawet nie mają niedoboru masy ciała, czyli nie widzimy osoby, która jest chuda, szczupła. Zwykle tacy pacjenci, takie osoby mają nawet nadmiar tkanki tłuszczowej i na oko widzimy, że mogą nawet mieć nadwagę. Natomiast kwestia dzieje się w środku organizmu. Jeżeli sprawdzimy skład ciała, to bardzo często się okazuje, że takie osoby mają bardzo małą zawartość tkanki mięśniowej. Z czego to wynika? Mianowicie przy jedzeniu bardzo małych ilości białka organizm korzysta z zasobów tego białka z mięśni. I jeżeli pomyślimy sobie, że to białko jest też niezbędne do produkcji składników budulcowych, do produkcji hormonów, enzymów, również do budowy mięśni szkieletowych, na przykład takich, które odpowiadają za odpowiedni proces oddychania, to jeżeli mamy niedobór takiego białka, to możemy sobie wyobrazić, że takie osoby będą miały płytszy oddech, będą bardziej narażone na powikłania i bardzo często nie będą miały siły również takiej witalnej, aby wyzdrowieć i również będą narażone na różnego rodzaju problemy związane z intensywnymi zakażeniami bakteryjnymi.
1: to jest taka gorzka refleksja, ale że do takiego niedożywienia mogą prowadzić kwestie finansowe.
2: No niestety właśnie u nas w kraju tak jest, bo produkty, które mają dużą zawartość tego białka, to z reguły to jest dobrej jakości mięso, ryby. Chyba wszyscy wiemy, jakie ceny ryb mamy w naszym kraju. To jest również nabiał, przetwory mleczne i bardzo często głównie osoby w wieku senioralnym, osoby, które mają niskie emerytury, osoby, które są schorowane i muszą tę emeryturę przeznaczyć na leki, niestety już im nie starcza na kupowanie dobrej jakości tych produktów albo w ogóle na kupowanie tego typu produktów i wolą na przykład wtedy kupić zdecydowanie tańsze produkty zbożowe, na przykład ryż, na przykład kaszę czy makarony. Również mamy i obserwujemy taki problem u osób, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe. Wdowy, wdowce, osoby, które wcześniej miały dużo osób do zadbania, często deklarują, że nie chce im się gotować posiłków, robić obiadów takich pełnowartościowych dla ich samych. Nie mają dla kogo gotować, albo to, co słyszę bardzo często w gabinecie, ugotuje dużą ilość tego posiłku i potem nie chce jeść tego przez tydzień, więc wolę sobie zjeść pieczywo, wolę sobie zjeść jakąś samą kaszę bez tego mięsa. A to w długofalowej perspektywie niestety prowadzi do tego, że dochodzi do zaniku mięśni, dochodzi do też obniżenia odporności, no bo w końcu komórki naszego układu odpornościowego to też jest białko.
1: To bardzo ważne, żebyśmy zastanowili się, czy w naszej rodzinie, w bliskim otoczeniu nie ma osób, które no właśnie żyją w pojedynkę i te różne zachowania no, mogą być im bliskie. Osoby, które rzeczywiście nie mają ochoty gotować tego samego albo które po prostu mają problem, żeby według tych standardów własnych przyzwyczajeń gotować dla jednej osoby, bo to rzeczywiście może być trudne. Kiedy zaczęłyśmy tę część naszej rozmowy, ja miałam w głowie takie zalecenia, które pojawiają się, wydaje mi się, regularnie, które słyszymy od lekarzy, czy wychodząc ze szpitala, czy kończąc jakieś leczenie i które często brzmią bardzo podobnie, dlatego chyba łatwo jest na nie machnąć ręką, czyli proszę ograniczyć czerwone mięso, proszę ograniczyć ilość używanej soli, jeść dużo owoców i warzyw. I to się pojawia w kółko, wszyscy mamy świadomość, że to są ważne zalecenia i rzeczywiście nasz organizm kiepsko sobie radzi z nadmiarem tej soli, czy czerwonego mięsa. Z drugiej strony czasami trudno jest to uznać za taką bardzo kierunkową wskazówkę od lekarza, która może realnie wpłynąć na nasze zdrowie, zwłaszcza po tym leczeniu, które przeszliśmy.
2: Tak, no bo niestety, ale bagatelizujemy te zalecenia. Wydaje nam się, że zalecenie im prostsze, tym na pewno będzie miało mniejsze działanie. A ja przypomnę, że praktycznie 70-80% współczesnych leków, ich substancje czynne, to były substancje chemiczne odkryte z produktów spożywczych, z różnego rodzaju ziół, roślin. I tylko i wyłącznie teraz modyfikacje, które są w tych lekach, wpływają na ich intensywność działania. Natomiast pierwowzorami były te, które można było znaleźć czy w warzywach, owocach, ziołach czy roślinach. Więc niby proste zalecenie, ale tak naprawdę zastanówmy się, skoro te zalecenia są takie proste, czy dziennie zjadamy 0,5 kilograma warzyw, tak jak rekomenduje nam WHO, i czy dziennie zjadamy chociaż jeden owoc, nawet jabłko, nasze polskie typowe jabłko, które ma dużą zawartość błonnika, okazało się, że jedzenie przez 3 lata jednego jabłka dziennie zmniejsza ryzyko raka jelita grubego o 15%. Samo jabłko. Kto z nas dzisiaj jadł jedną porcję owoców bądź warzyw? I z reguły jest tak, że my wymagamy wygórowanych zaleceń, natomiast gdybyśmy sami zaczęli od takich najprostszych działań, to większość dolegliwości, schorzeń, problemów zdrowotnych moglibyśmy sami wyleczyć bądź zaleczyć w naszym domu.
1: Kiedy mówiła pani o tych owocach, to uświadomiłam sobie, że bardzo dbam o to, żeby mój syn do każdego posiłku miał owoce, miał warzywa i rzeczywiście staramy się jeść większość posiłków razem, ale o ile jem dużo warzyw, to z tymi owocami jest zdecydowanie gorzej i na pewno do każdego śniadania nie jem owoców. Na koniec naszej rozmowy chciałam zapytać panią o różne wspomagacze, dlatego że w trakcie naszej rozmowy już z kilkoma mitami czy z kilkoma sprzedażowymi hitami się rozprawiłyśmy. w telewizji pojawiają się reklamy różnych specyfików, które mają zachęcić zwłaszcza osoby starsze do tego, żeby trochę więcej jadły, mają poprawić ich apetyt. Również na rynku jest sporo produktów, ja tutaj jestem ostrożna, dlatego, że to są produkty medyczne, wysokokaloryczne, które mają dostarczyć energię i podejrzewam, że różne składniki osobom właśnie w trakcie leczenia, chociażby onkologicznego. Też od bliskiej osoby słyszałam, że mam sobie to pić sama, bo jest to obrzydliwe. Mam nadzieję, że jest to kwestia tylko i wyłącznie gustu. Jak do tych różnych środków podchodzić? Czy być może sprawdzi się tu stara dobra rada, żeby konsultować się po prostu z lekarzem?
2: Na pewno z lekarzem bądź z dietetykiem nie zaszkodzi się skonsultować. Niemniej jednak te preparaty, pamiętajmy, że one są dla osób, które nie są w stanie uzupełnić swojego zapotrzebowania energetycznego i na makroskładniki, czyli na białko, tłuszcz i węglowodany w sposób naturalny. I takie preparaty mają bardzo wysoką kaloryczność w swojej małej objętości i mają też w swoim składzie niezbędne składniki, które są potrzebne w procesie leczenia, takie jak większej ilości żelaza, większej ilości innych minerałów, stąd też ich specyficzny smak i zapach. Natomiast nasz przewód pokarmowy ma taką tendencję, że zdecydowanie lepiej wchłania i efektywniej wszelkiego rodzaju substancje, które pochodzą ze źródeł naturalnych. I jeżeli mamy bliską osobę, pacjenta, siebie samych, gdzie jesteśmy w stanie pokryć to zapotrzebowanie ze źródeł naturalnych, czyli jeść dobrej jakości jogurty, twarogi, porcji mięsa, to zawsze lepszym rozwiązaniem jest spożywanie tych składników w naturalnej formie. Ale jeżeli mamy osoby, które niestety nie mogą uzupełnić tego zapotrzebowania, tutaj mamy bardzo duży problem z osobami, które są w trakcie chemii, gdzie ten smak, zapach jest bardzo zmieniony, gdzie nie mogą zjeść odpowiedniej ilości, to wtedy się posiłkujemy takimi substancjami w formie różnego rodzaju jogurcików, płynów i drinków. Natomiast to jest kwestia indywidualna. Pamiętajmy, że w procesie leczenia również żywieniowego istotny jest efekt, więc jeżeli ktoś nam deklaruje, że nie jest w stanie zjeść pełnego posiłku, no to możemy jak najbardziej wtedy się wspomóc. Natomiast zawsze warto zwrócić uwagę, czy to jest preparat, który faktycznie ma w swoim składzie niezbędne składniki, czy może jest tylko dostarczycielem cukrów i różnego rodzaju substancji, które niekoniecznie dla naszego organizmu są potrzebne. Takim weryfikatorem jest na pewno po pierwsze kupowanie w aptece, a nie w internecie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dany preparat nam pasuje, odpowiada i czy będzie dobry dla nas, no to właśnie skonsultujmy się z lekarzem bądź z dietetykiem. Pamiętajmy też, że te preparaty mają różny skład i te substancje są w różnych ilościach, dlatego nie każdy będzie odpowiedni dla osoby z daną jednostką chorobową, bo jeżeli mamy pacjenta z chorą wątrobą, to musimy tutaj dbać o to, aby podawać takie preparaty z mniejszą ilością tłuszczu, a jeżeli mamy pacjenta z niewydolnością nerek, to z mniejszą ilością białka. Więc na własną rękę nie polecam tutaj zakupów.
1: Bardzo się cieszę, że właśnie taka wskazówka kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Zwrócenie uwagi, żeby wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania naszego organizmu, planowane przez nas zmiany, jednak konsultować z ekspertami, niekoniecznie opierać się na własnej intuicji albo na propozycjach z internetu. Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za wszystko, co Pani powiedziała, no a przede wszystkim za to, że podzieliła się Pani ze mną, a tak naprawdę z naszymi słuchaczami swoją wiedzą.
2: Bardzo dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI. Pani doktor jest też związana z Centrum Medycznym Enelmed. Wydaje mi się, że to była rozmowa z gatunku tych, które naprawdę mogą wpłynąć na nasze codzienne funkcjonowanie. Mam tu oczywiście na myśli te dwie pierwsze części związane z piciem wody. Tak, cały czas jestem myślami przy moim dzbanku filtrującym, ale na szczęście mam też wskazówki, co zrobić, żeby jednak sobie tych minerałów nie odbierać. Mam nadzieję, że z tej rozmowy skorzystacie także i wy. Tym bardziej zachęcam was do tego, żeby zajrzeć na nasze kanały na YouTubie, na Spotify, ponieważ tam zapis tej rozmowy już się znajduje i można jej przesłuchać raz jeszcze. Na Facebooku pojawiają się informacje na temat kolejnych odcinków, a także gości, osób, które zapraszamy. No i wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. No i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia. Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek, Michał Poklękowski, zapraszam. Awantura i protest w obronie proboszcza w Grójcu koło Oświęcimia. Parafianie nie zgadzają się na odwołanie księdza Józefa Zborka po prawie 30 latach posługi i żądają pilnych wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
2: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje! Wykorzu!
1: Słychać w nagraniu opublikowanym w internecie. Diecezja bielsko-żywiecka w wydanym oświadczeniu informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnieniu tego urzędu. Zaznaczono, że zastosowano procedury i przewidziane przez prawo kanoniczne. Ksiądz miał pełne prawo do obrony, a decyzja nie wynika z czyjkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za Kościół. Komornik przejął bazę Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Gmina Pisz odzyskała teren nad Śniardwami po prawomocnym wyroku sądu. O szczegółach Anita Zalewska.
3: Działka została ogrodzona, a pomieszczenia zaplombowane. Część sprzętu z niemal 50-letniej działalności Mazurskiej Służby Ratowniczej nadal pozostaje na miejscu. Ma zostać odebrana w ciągu miesiąca.
4: Sprawa zakończyła się tak, że przed komornik zablokował, zaplombował wszystkie szybkie pomieszczenia i budynki. Postawione zostały kamery przez gminę.
3: Mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Ratownicy nie zamierzają rezygnować ze służby.
4: W tej chwili wszystkie środki ratownicze mamy zgromadzone w kontenerach, więc nasz czas reakcji też będzie znacznie gorszy. Dzięki wspaniałomyślności naszego komandora udostępnił nam swój prywatny domek.
3: Dodaje Gwiazdowski. Była to jedyna jednostka na Straży Bezpieczeństwa na Śniardwach.
1: Szczepan Twardok z nagrodą literacką Nike dostał ją za powieść Nul opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo to jest właśnie literatura, mówił autor ze sceny.
5: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
1: Szczepan Twardok to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Od końca 2022 roku jest zaangażowany w pomoc dla Zbrojnych Sił Ukrainy. Zebrał dotąd w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych i osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i sprzęt wojskowy na front. Biały Dom monitoruje doniesienie o możliwym przypadku dżumy w Rosji. Sprawa dotyczy śmierci 28-letniej pracownicy Instytutu Badającego Groźne Choroby w obwodzie irkuckim. Niemal 200 osób, które mogły mieć z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie służby sanitarne nie potwierdziły jednak, że kobieta chorowała na dżumę. Po latach projektowania, przygotowań i budowy w końcu otwarta kładka łącząca Kazimierz z Ludwinowem. Mieszkańcy Krakowa po raz pierwszy skorzystali z nowej przeprawy przez Wisłę. Jest przeznaczona dla pieszych i dla rowerzystów. Jak się podoba? Zdania są podzielone.
6: Podoba mi się. Konstrukcja bardzo ciekawa. Jako, że mam lęk wysokości, nie wiem, czy przeszłabym górą.
7: No smutna. Zlewa się z otoczeniem. No czemu jesteśmy tacy zawsze posępni? Wszystko widzimy w czarnych kolorach, szarach.
8: A Bernatka jest jakaś taka bardziej plastyczna, bardziej artystyczna.
9: Ona jest po prostu zawsze, jak każdy most, łączy, spina, pozwala na szybszą komunikację. Wkładek w stosunku do 12 mostów to my tak za dużo w Krakowie nie mamy.
1: Dodawał Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa. Kładka Kazimierz Ludwinów nie ma jeszcze oficjalnej nazwy. Urzędnicy zapowiadają, że zaangażują mieszkańców w jej wybór. Prez Grupa Deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu mistrzem Polski. Toruńskie Anioły zapewniły sobie złoto w meczu ze Spartą Wrocław już w dziesiątym biegu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 44-46. W strefie kibica w Toruniu emocje sięgały zenitu. Na miejscu była nasza reporterka Maria Nowak.
10: To, jakie to jest uczucie?
11: Nie wierzyłem, że w 10 biegu już dojedziemy w finał.
12: Jadą naprawdę świetnie chłopacy.
13: Nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak szybko. Bardzo się cieszymy.
14: A Pator wygrał, będzie miał to mistrzostwo.
15: Dzisiaj wygrają i za rok.
16: Tylko miejmy nadzieję, że za rok już u siebie na stadionie będziemy świętować.
17: Będziemy świętować u siebie i będziemy kibicować jak zawsze Patorowi.
1: To już szóste żużlowe złoto w dorobku toruńskiego klubu, jednak pierwsze obronione. Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Polscy piłkarze przegrali wyjazdowy mecz z Bośnią i Hercegowiną w ramach rozgrywek Ligi Narodów. W całym kraju oficjalnie wystartowały zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku.
5: SK Rock. Raport.
4: Punktualnie 6, Michał Poklękowski, zapraszam. Pożar w sali chorych szpitala Rydygiera w Krakowie, od tego zaczynamy. Ogień pojawił się na 10 piętrze lecznicy. 38 pacjentów zostało ewakuowanych, 10 osób potrutych gazami pożarowymi, personel i pacjenci trafili na SOR. Sytuacja jest już opanowana.
5: To jest raport.
4: Gol z karnego odebrał polskim piłkarzom szansę na punkty w Zenicy. Biało-czerwoni przegrali 0-1 wyjazdowy mecz z Bośnią i Hercegowiną w ramach rozgrywki Ligi Narodów. Bramka dla Bośniaków padła w 84 minucie meczu. Śledził go dla Was nasz reporter Michał Rawa.
6: Pierwsze pół godziny meczu stało pod znakiem agresywnej gry Bośniaków. Dopiero pod koniec pierwszej połowy biało-czerwoni zamknęli rywali w ich polu karnym, co powinno zakończyć się bramką dla Polaków, ale piłkę po uderzeniu Szymańskiego Bośniacy wybili z linii bramkowej. Druga połowa rozpoczęła się od gola dla Bośni. Sędzia jednak odgwizdał spalonego. W 78 minucie również offside uratował nas przed rzutem karnym dla rywali. Nic nie uratowało jednak Polaków kilka minut później, kiedy Bednarek faulował jednego z Bośniaków w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Naszym zawodnikom nie udało się już wyrównać. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą bronili się jedynie przed spadkiem do dywizji C.
4: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził, że wycofanie bombowców B-1 z bazy Fairford w Wielkiej Brytanii miało ścisły związek z zagrożeniem ze strony Iranu. Trump zasugerował też, że Iran stał za próbą porwania samolotu linii Fly Dubai.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: W całym kraju oficjalnie wystartowały zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku, a jedna z takich regionalnych inauguracji odbyła się w Kielcach. Ze spragnionymi wiedzy i też nowych pasji seniorami rozmawiała Weronika Wawrzczyk.
7: Różne spotkania, potrzeby i spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy mogą seniorom pomóc pod każdym względem i fizycznego rozwoju, psychicznego rozwoju, dbania o zdrowie.
8: Sekcja taneczna, sekcja teatralna, ogród mamy wspaniały. Uśmiech i żart to pozwala człowiekowi, nieważne czy ma 20 lat czy 100, no pozwala funkcjonować.
9: Też nas łamią różne tam bóle i te inne kręgosłupy, kolana. Jesteśmy stare dziadki, dajemy jeszcze rady.
4: Jak podkreślają seniorzy, zdobywanie nowej wiedzy i stała aktywność to najprostszy sposób na zachowanie sprawności ciała i umysłu oraz oczywiście dobrego samopoczucia.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
10: No jest tu, nie ma Wojtka, będę musiała robić za pogodynkę, a jak wiemy już, jak ja coś powiem, to się nie sprawdza. Więc na razie mogę powiedzieć, jak jest. Jest spoko. Znaczy w Warszawie jest dość ciepło. Nawet wiążam sweter, jest mi w nim za ciepło. W Koszalinie trochę pada, ale jest też bardzo ciepło. Jest 14 stopni w Koszalinie. Wyobrażacie to sobie? Jest godzina 6 rano, jest 14 stopni. To jest zupełnie spoko. No i na razie wygląda na to, że przynajmniej do czwartku będzie nam się utrzymywała złota polska jesień. Wyszło mi to? Udało się?
11: Bardzo dobrze.
10: Coś powiedzieć sensownego?
11: Bardzo dobrze, kochana. Brawo. Mecz Polska-Bośnia obejrzałem wczoraj i powiem Państwu, że...
12: Nudzi mnie to po prostu. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
11: Dzisiaj zapytamy o to, jakich informacji macie dosyć. No takich, że Polska znowu przegrała.
10: No właśnie, a mnie to na przykład nuży też, jak tego pana, co wyszedł z kina. W związku z tym takich informacji to ja nie chcę. Na szczęście mamy Michała Poklękowskiego, który
4: ja
10: daje takie informacje.
4: Ja bym chciał zawsze przekazywać dobre informacje.
10: No to rób to.
11: Ale mi nie idzie.
4: Ale mi nie idzie.

0: To
1: co
0: była,
1: to było?
0: No to była piosenka, którą usłyszeli Bośniacy, gol, gol, gol, chcemy gola, aha, i strzelili. Polacy aha, jej nie słyszeli.
1: Aha, no widzisz, czyli oni, krótko mówiąc, znają się na polskich piosenkach. No i robią to najwyraźniej lepiej. Dzisiaj się pytamy was, jakich informacji macie dosyć. Ja dzisiaj rano tak po prostu przy kawie na tempo, że tak powiem, jeszcze przerzucam mojego Instagrama i myślę sobie, kurczę, tu w Glasgow ktoś zginął. Mhm. Tu w Barcelonie płoną kosze na śmieci i są protesty i już nie mówiąc o tym, że są potworne ulewy i pół Katalonii zalało. I myślę, Boże, dlaczego mi się to dzieje z rana? Ja wiem, że różne rzeczy się dzieją na świecie, ale mam wrażenie, że ten przepływ informacji jest tak szybki i tak natychmiastowy, że efekt jest tego taki, że my jesteśmy bombardowani beznadziejnymi informacjami.
0: Otóż to, Jaśka przyszła, mówi, dajcie jakąś fajną ciekawostkę, jakąś miłą informację i my mówimy, że Polska przegrała tylko 1-0. A mogło być gorzej, prawda? No i państwo ten mecz też oglądaliście i wiedzieliście, że właściwie nie ma się czego spodziewać.
2: Dzwoniłem wczoraj do Dawida i mówiłem, że ten mecz to będzie dla Polaków bułka z masłem. No i co? Sprawdziło się.
0: A to tylko jeszcze wytłumaczmy i przypomnijmy wszystkim tym, że nasz bramkarz nazywa się Bułka. I niestety wczoraj 0-1.
1: No dobrze, ja ciekawa jestem tylko, czy Dawida to interesuje tak samo jak mnie?
0: Tak myślę, że właśnie tak jak ciebie.
3: Poranne 6 na 9 w S.

0: Dobry, dzień dobry, ale trzeba patrzeć na te pozytywy tego meczu. Krychowiak bez żółtej, a Szczęsny z czystym kątem. Pozdrawiam.
1: 6 na 9 w SC Rock.
2: Reklama.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
4: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Reklama.
1: SK Rock Warszawa.

0: Powiem Państwu, że wiele rzeczy mnie dzisiaj od rana próbuje wyprowadzić z równowagi, bo telewizor, który mamy włączony, ciągle przypomina mi tą tabelę. Na trzecim miejscu w grupie jesteśmy za Bośnią i Hercegowiną, za Szwecją. Wyprzedzamy tylko Rumunię, którą pokonaliśmy, kiedy Rumunia grała w osłabieniu, bo zawodnik wyleciał za czerwoną kartkę.
1: Matko!
0: Masakra!
1: Jak ty wiesz takie rzeczy w ogóle, to jest po prostu super. A ja się uczę całe życie i w końcu będę może wiedziała, o co w tym wszystkim generalnie chodzi. Już wiem, że są jakieś grupy A, B, C, a jest D?
0: Tylko po co? Pewnie tak. Tylko, znaczy, zobaczymy, jak nisko spadniemy i wtedy ci powiem, jakie są kolejne grupy na niższych poziomach. Chciałem powiedzieć jedną rzecz tylko, drodzy Państwo, bo dzisiaj sobie dyskutujemy na temat tego, o tych informacjach, których mamy dosyć. No ja mam naprawdę dosyć informacji dotyczących biało-czerwonych piłkarzy.
1: Właśnie, ja to z kolei ani ziemi, ani grzejer. Ja na przykład u mnie jest taka sytuacja, że jestem zameldowana u mojej mamy. No i w związku z tym wszystkie w razie czego polecone, te takie, wiesz, różne takie niefajne pisma, to przychodzą tam na jej adres. I ja bardzo nie lubię tych sytuacji, jeśli chodzi o informacje, kiedy ona dzwoni i zmienia to, nie mówi tak, słuchaj, przyszedł do ciebie polecony. I to jest ten moment, kiedy po prostu cierpnie mi skóra, bo myślę, Boże, jaki polecony, co jest, bo ale mało, ale otwórz, ale przeczytaj. I to są takie informacje, których nie lubię. I to jest najśmieszniejsze jest to, że od razu czujesz w tonie, że coś jest inaczej.

0: inaczej, nie, nie, w zasadzie, kochanie, właśnie zrobiłam tutaj, nie wiem, szarlotkę. I wtedy mówi to innym tonem, mówi, przyszedł do ciebie polecony. O, myślę,
1: jest źle.
0: Jest źle.
1: Jest niedobrze. A jak do piłkarskich, to ja wrócę na sekundę do tych emocji piłkarskich. Dołożymy jeszcze to, że nasza młodzieżówka wczoraj też dostała wciry od Włochów. No to już w ogóle masakra. Drodzy państwo, a państwo jakich informacji macie naprawdę dosyć?
2: W temacie dnia najbardziej nie chcę słyszeć takiego zwrotu, co to wykroczenie Darwin Kotor przewiduje.
0: Oj, złapali pana.
3: 6 na 9.

0: Jest 6.30, raport Westerogi, Michał Poklękowski.
1: SK Rok. Raport.
2: Zapraszam. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił 64-letnią kobietę na przejściu dla pieszych. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w pobliżu jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Zgierskiej w Łodzi. W wieku 109 lat zmarł kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz, poinformowały wieczorem Wojska Obrony Terytorialnej. Kapitan Lutak był najstarszym kombatantem Wojska Polskiego i zarazem najstarszym mężczyzną żyjącym w Polsce.
1: To jest raport.
2: Wczoraj w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę alerty RCB dostali niektórzy mieszkańcy województwa lubuskiego, to na zachodzie Polski. Była to pomyłka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Centrum już za nią przeprosiło. Województwo lubelskie zostało pomylone właśnie z lubuskim.
1: SK Rok. Sport.
2: Zasłużyliśmy na lepszy wynik, mówił po meczu z Bośnią i Hercegowiną selekcjoner Jan Urban. Polska, przypomnę, przegrała na wyjeździe 0-1 i po czterech meczach Ligi Narodów ma na koncie tylko 4 punkty. Jedyny gol padł po rzucie karnym.
3: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika, tam jest walka o pozycję.
2: Mówił selekcjoner Jan Urban. W drugim meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0. Do Skandynawów tracimy już 6 punktów, a do Bośni 4.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: My jeszcze Państwu dzisiaj nie powiedzieliśmy, że dokładnie 19 lat temu wystartowała telewizja informacyjna TVP Info i dlatego Państwa pytamy, jakich informacji macie dosyć. No Jaśka ma taką informację, z cyklu to się w pale nie mieści.
1: Naprawdę, bo ja przeczytałam tę informację i myślę, Boże, ja nie wierzę, że takie rzeczy się dzieją, ale dzieją się tylko we Włoszech oczywiście, bo oni są jedyni w swoim rodzaju. Wyobraźcie sobie, że jeden z największych banków we Włoszech został okradziony. Jak to się wydarzyło? Wydarzyło się to tak, że prezes jednej z filii tego banku dostał wiadomość głosową, klasyczną głosówkę, rozumiesz, po prostu na jednym z komunikatorów, rzekomo od dyrektora generalnego całego banku i pomyślał sobie, Jezu, no znam ten głos, to przecież to Giorgio, jest to jasne, przecież, no, przecież byliśmy ostatnio, widzieliśmy się, byliśmy razem na wakacjach, no to na pewno Giorgio. A Giorgio w tej głosówce, czy tam jakiś inny Andrea, powiedział, słuchaj kochany, ty mnie weź i rozumiesz i zrób mi przelewy na 95 milionów euro. Trochę do Hongkongu, trochę do Chin, tam podał numery kont. Oczywiście w związku z tym tenże prezes filii, zamiast się podrapać w głowę swoją i pomyśleć, kurczę, może jednak to sprawdzę, może niech zadzwonię tak na normalny telefon albo wyślę do niego maila, żeby mi potwierdził, to nie, to przelał te 95 milionów euro. Co się potem okazało? Oczywiście się okazało, że głosówka została wygenerowana przez AI, podszyli się pod numer tego pana przez komunikator, no i poszło 95 milionów euro z dymem.
0: Tak, ten dyrektor to nie był Giorgio.
1: Nie.
0: To był Stupido.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Dzisiaj pytamy o to, jakich informacji macie dosyć. Ja na pewno mam dosyć informacji o piłce nożnej, bardzo przepraszam, a już troszkę tego dosyć. Biegają ci faceci w tych podkolanów, w kaurusach, w tych krótkich gaciach i po prostu cały świat się tym jara, albo mówi, o Jezu, znowu, o Jezu, my Polacy. Myślę, ja pierniczę, znowu po prostu w ogóle, co to jest za jazda? Ja w ogóle mam taki apel, żebyśmy może raz na przykład w SC Rock zrobili jeden dzień samych dobrych informacji.
1: Aha.
0: Ja nie wiem, co Michał Poklękowski na to, ale można by było go przekonać do tego, że jest same dobre.
1: Ja się uśmiecham oczywiście, bo odsłuchujemy Państwa głosówki, mamy dość informacji na temat piłki nożnej i wczorajszego meczu biało-czerwonych.
0: Jeszcze, sam zacząłeś!
1: Jeszcze dzisiaj tylko tak, o każdej pełnej i później co pół godziny te informacje u nas w raportach będą się pojawiały i Państwo niestety też ciągle do tego wracacie.
2: No, czego mamy dosyć? Witam. Oczywiście informacje o tym są niezmienne. Nasi znowu nie zawiedli. Nic się nie stało, Polacy. Nic się nie stało.
0: No, super.
1: Sprawdzamy dalej, proszę bardzo.
3: Żeby chłopaki grali tylko z samą Bośnią, to byłoby super i naprawdę byśmy wygrali na bank. Tylko, że no zawsze ta Hercegowina przeszkadza. No. I przeciwko dwóm naraz, no to tak się nie da. To tak nie można. Jakiś protest do UEFA złożył, nie wiem, no.
0: Ale to akurat było strasznie śmiesznie. Wszystko przez tę Hercegowinę.
1: Otóż to, drodzy Państwo, informacje, których macie już dosyć. O takowe dzisiaj pytamy. Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji.
4: Przychodzi blondynka do informacji PKP i pyta. Ile będzie z Warszawy do Krakowa? Chwileczkę. Dziękuję. 6 na 9.

0: O tej porze dnia mój dom jeszcze śpi.
1: Mój też, tam nikogo nie ma.
0: Aha, to pewnie dlatego.
1: Więc śpię, swoją drogą, tak a propos niedobrych informacji, jakie możemy usłyszeć, tam jak dzwoni sąsiad pod tytułem: proszę pani, wie pani co, bo się leje.
0: Otóż to.
1: O, ja tak przeżyłam w zeszłym roku, to jakaś masakra, dobrze, żeby chatę miał ubezpieczoną, się okazało, że jak mi puściła bateria nawanowa, jak poszło w ścianę, u mnie słuchał się sąsiada, proszę cię, potop, no i zrobiła się awantura na 100 fajerek i takich informacji nie lubię.
0: Dlatego pytamy o tych informacje, o te informacje, jakich macie dosyć.
2: Cześć, mama. A ja jako, że od 3 miesięcy latam ciągle po lekarzach i to już mam dość informacji, a my nie wiemy, co panu jest.
1: Tak, tak, tak. Albo wie pan co, to może, a może by pan jeszcze zrobił na przykład to, jeszcze to, tu za 600, tu za 700, tu za 1200, tu za 1500, 100, 900. No i potem się okazuje, że w sumie to człowiek zdrów i oby tak było.
0: Takich informacji nie pragniemy, ale takie, jakie przedstawimy państwu za sekundę, są mile widziane.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bo YouTube nie próżnuje.
1: Nie, ale w ogóle ja tak sobie pomyślałam, a może w ogóle poprośmy państwa, żeby przysyłali informacje, które chcieliby usłyszeć. To jest dopiero koncepcja na życie. A tymczasem YouTube Silencio, czyli zapowiedź zupełnie nowej płyty, która ukaże się 13 listopada.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Skolim gościł w Halo tu Polsat i mówił o synach. Gdybym nie miał dzieci, byłbym smutny. Bez przesady. Miał być jeszcze parówki.
2: Słuchajcie, ja tym razem przeczytałam taki nagłówek. Tymczasem w Paryżu. I w ogóle podoba mi się ten początek. Wiesz, to takie trochę statusa dezo. Wtem minęło 356 strzałów w nikąd. No więc kontynuuję. Tymczasem w Paryżu Naomi Campbell zdezynfekowała rower i popylała nim w lateksowych rękawiczkach. Za nią gnał go ochroniarz z drogą torebunią. I ja tak sobie myślę, kurczę, ciekawe, czy ten ochroniarz to on też został zdezynfekowany?
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Pożar w sali chorych w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się na 10 piętrze i został już ugaszony. Hulajnogi elektryczne z kolejnymi ograniczeniami idą poważne zmiany.
2: SK Rock. Raport.
1: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Dramatyczna noc w krakowskim szpitalu Rydygiera. Od tego zaczynamy. Tuż po północy na jednym z oddziałów wybuchł pożar, a strażacy musieli w trybie pilnym ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
1: Przyczyny pożaru są teraz wyjaśniane. Nie ma zagrożenia dla pozostałych oddziałów szpitala.
4: To jest raport.
1: Do tragedii doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy z psem na smyczy. 50-latek zginął na miejscu.
5: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km. Na godzinę.
1: Mówi prokurator Justyna Rataj. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. W tej sprawie zatrzymano też inną osobę, która brała udział w wyścigu.
5: Zatrzymano również 20-letniego mieszkańca Sądeczyzny. To zatrzymanie miało miejsce w sobotę w godzinach popołudniowych. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
1: 21-latkowi, który uderzył w pieszego na pasach, może grozić nawet 20 lat więzienia. Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w czasie nielegalnego wyścigu ulicami miasta. Hulajnogi elektryczne z kolejnymi ograniczeniami przygotowywane przez resort infrastruktury zmiany w przepisach mają wyeliminować z dróg pojazdy, z których usunięto fabryczne blokady prędkości. Niektóre zmodyfikowane urządzenia potrafią osiągnąć prędkość rzędu 60, nawet 70 km na godzinę. Odpowiedzią na ten problem mają być tak zwane hamownie.
6: Chcemy z budżetu również pewną część wyodrębnić na zakup tak zwanej hamowni, czyli urządzeń, które będą mogły być stosowane przez policję i straż miejską, aby sprawdzać, z jaką faktycznie prędkością dana hulajnoga może jechać, czy użytkownik tej hulajnogi ściągnął tak zwaną blokadę, czy zmieniał parametry tego urządzenia.
1: Mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Oprócz tego uporządkowana ma zostać kwestia parkowania wypożyczonych hulajnóg. Sprzęt będzie można zostawiać wyłącznie w specjalnie wyznaczonych strefach.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Polska przegrywa na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1 widzę narodów. To pierwsza w historii porażka biało-czerwonych z ekipą z Bałkanów. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, Kuba, jakie są komentarze po tym meczu?
7: Kibice w większości są zawiedzeni. Kilka dni wcześniej wygraliśmy z Rumunią 6-0, więc porażka z Bośnią jest po prostu bolesna. Zasługiwaliśmy na więcej, mówi selekcjoner Jan Urban.
8: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej.
7: Jedyny gol padł po rzucie karnym. W polu karnym rywala faulował Jan Bednarek.
8: Rzut karny dla mnie to jest, takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje.
7: W Lidze Narodów mamy 4 punkty po 4 meczach, zajmujemy 3 miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
9: Ja to nie wiem jak w barażach, wiem jak w garażach. Na barażach się zdecydowanie nie znam, ale jak patrzę na mapkę dzisiejszej pogody, to będzie pięknie, naprawdę będzie ładnie. Słuchaj, Kondzio, ty możesz na rower już, bo to ja wiem, że dzisiaj będziesz pedałował, w związku z tym możesz spokojnie pedałować, bo będzie nawet 21 stopni w Warszawie, w Koszalinie 16, w Gdańsku 17. Tak będzie dzisiaj, tak będzie właśnie. W Krakowie 22 jest naprawdę spoko, cieszmy się i radujmy, póki możemy.
10: A przypomnij właśnie, kiedy to załamanie? Z czwartku na piątek podobno?
9: No podobno, ale poczekajcie, nie ma co się stresować. My dzisiaj mówimy o tym, teraz zmieniliśmy tę sytuację. Jakie informacje chcielibyście usłyszeć? Ja wam powiem, będzie pięknie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. SK Rock 6 na 9.
11: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
0: Od 6 do 9
11: w SC Rock.
10: Przynajmniej jedna osoba z tego towarzystwa już w piątek wybiera się na dwudniowe grzyby. Michał, czy to będziesz ty?
12: Nie.
9: Nie, ja też nie, więc teraz zgadnij kto. Grzyb idzie na grzyby.
1: No, no właśnie chciałem to powiedzieć.
10: W raportach.
9: Ale ja mogę.
1: W raportach będzie Gdynia i ostry spór o głośne dzbony.
9: Mhm. No i bardzo pięknie, a my pytamy was dzisiaj, jakie informacje chcielibyście usłyszeć.

0: Good morning, rise and shine.
1: Escaroc.

0: a że w 1948 roku, dokładnie 6 października, pokazano 2CV-kę, a że w 1955 roku Citroena DS-a. To są dobre informacje,
1: Boże, to
0: nie?
1: To są dobre informacje. I teraz na przykład jaką ja bym chciała usłyszeć informację, na przykład taką, że pani Joanno, mamy dla pana Citroena Citroena DS. I ja takiego DS-a mogłabym spokojnie mieć. 2CV-kę zresztą też, ale jednak po prostu DS to była bogini. To był samochód, który zrewolucjonizował absolutnie w ogóle motoryzację. W europejską to na pewno myślę, że zdecydowanie światową, za tym piękny jest. Ja bym taką informację mogła usłyszeć.
0: Otóż to, czyli w dniu, w którym pytaliśmy, jakich informacji macie dosyć, teraz pytamy, jakie informacje chcielibyście usłyszeć.
2: Hej, z wiadomości, które człowiek chciał usłyszeć, no to właśnie ostatnio byśmy się dowiedzieli, że w przyszłym roku Faith No More jedzie w trasę i teraz tylko kwestia, gdzie pojechać na koncert.
1: No, dobrze, spoko, to są też dobre informacje, to prawda, co jeszcze?
0: Na takie dobre informacje od państwa czekamy.
3: Z informacji, które chciałbym usłyszeć, to jedną już usłyszałem. Mam zaproszenie na waszą imprezę urodzinową. Ha! No, przydała mi się jeszcze jedna, że ten kupon, który wczoraj wysłałem w Totolotka, to jest ten, o którym każdy marzy.
1: No, to prawda jest, ale to, bo taka duża kumulacja jest. To chyba każdy chciałby usłyszeć. Czekaj, a kiedy mamy zabranie z szefem? W czwartek. Chciałbyś usłyszeć, Konradzie, robisz świetną robotę, myślę, że należy ci się premia.
0: No my wszyscy w mediach robimy dobrą robotę.
4: To bardzo intensywnie, znakomicie, perfekcyjnie i z dużą znajomością mediów robiona dezinformacja.
5: 6 na 9.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: Tak sobie myślę, powiem więcej. Mm-hmm. Jestem właściwie pewien, że informacją, którą chcielibyście Państwo dzisiaj usłyszeć, jest informacja, że to Was właśnie zapraszamy na Rocktoberfest 2026 i jeszcze w tej godzinie, jeszcze do godziny 8 do kogoś zadzwonimy, zaproszenie wręczymy, zachęcamy tylko skrock.pl. Tam proszę wejść i zrobić to wszystko, o co Was poprosimy.
1: No i to naprawdę będzie dobra informacja. Już niektórzy z Was te zaproszenia dostali, a niektórzy jeszcze je dostaną. W związku z tym to jest ten moment i to jest Wasza szansa. Jakby na to nie patrzeć, chyba lubimy w ogóle dobre informacje. W związku z tym dzisiaj umówmy się, że będziemy się zastanawiali, jakie dobre informacje chcielibyśmy usłyszeć.
0: Teraz Zaśki wychodzi samo dobro, ze mnie wyjdzie to zło i te złe informacje też.
1: No.
0: Te dobre, od nich zaczynamy, proszę bardzo.
2: Dzień dobry, tak, w temacie dnia to ja to najchętniej bym usłyszała gratulacje, dostała pani podwyżkę, albo brawo tutaj, proszę, wygrała pani w totka, albo gratulacje, jest pani w ciąży.
0: O, to ładne, brawo, to możemy, ładne. Brawo możemy pani załatwić.
1: O, poczekaj, proszę.
0: Z całą resztą tak. To ja nie mogę.
1: Znaczy, możesz, ale nie chcesz.
0: Dobra.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Skąd wiesz, że nie chcę?

0: Najpierw sprawdzimy, czy to naprawdę był dobry rok i myślę, że był, a za chwilę potem Michał Poklękowski i raport.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
1: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Zapraszam. Co najmniej jedna osoba zginęła, 6 zostało rannych na skutek ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski w Rosji, podały lokalne władze, cytowane przez Reutersa. Według nieoficjalnych doniesień zaatakowany został też największy magazyn paliw w regionie. Pentagon ogłosił, że Nidal Hassan, skazany na karę śmierci za masową strzelaninę w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie w 2009 roku, zostanie stracony przez rozstrzelanie. Będzie to pierwsza egzekucja w amerykańskiej armii od ponad 60 lat.
3: To jest raport.
4: Polskie urzędy stanu cywilnego transkrybowały łącznie 516 aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. 198 dotyczyło małżeństw kobiet, a 318 mężczyzn, przekazało dziś rano Ministerstwo Cyfryzacji.
3: SK Rock Sport.
4: Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną. W czwartym meczu Ligi Narodów biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0-1. Gol padł z rzutu karnego po faulu Jana Bednarka. W listopadzie, na zakończenie fazy grupowej, Polacy zagrają na wyjeździe z Rumunami i u siebie ze Szwedami. A z porażką też młodzieżowa reprezentacja Polski. Kadra do lat 21 przegrała z Włochami 2-6. A w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy biało-czerwoni mają jeszcze szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszych spotkań.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: No, dzisiaj jest Dzień Borsuka, ale nie o tym. Dzisiaj pytamy o informacje. Zaczęliśmy pytać was o informacje, które chcielibyście usłyszeć. I czasami człowiek naprawdę nie docenia, że usłyszał dobre informacje. Ja na przykład taki miałam secik fajny w zeszłym tygodniu, bo najpierw poszłyśmy razem z córką obie na przegląd dentystyczny. Mhm. I wiesz, jak to, wiesz, to koszt kosztuje. Myślę sobie, kurczę, jak będziemy obie naprawiać teraz zęby, to ja po prostu się w życiu nie wypłacę. Ale się okazało, że obie jesteśmy bezpróchnicowe, bezdziurowe. Myślę, że o rany ekstra. Mhm. Przeoszczędziłam. Potem zawiozłam do lekarza mojego smarcika. Tak po prostu na przegląd, normalnie okresowy, bo już mu się należy. To sobie myślę, Jezus, smart, błagam cię. I pan mój mechanik powiedział, smarcik zdrowy. Myślę sobie, ja cię kręcę. Dwie dobre informacje. Słuchajcie, w jednym tygodniu.
1: Ja znam Aśki historię. Później poszły jeszcze na lalkę do kina. Rozumiem, tak, że stawiałaś bilety i popcorn.
0: Tak.
1: No to córka nie mogłaby postawić w tej sytuacji dentysty?
0: Nie, no dajże spokój, córka przyjeżdża do mnie, przecież od tego się ma matkę, że postawiła dentystę, nie?
1: To akurat
0: no.
1: Prawda, skoro jesteśmy przy dentyście.
2: A propos wiadomości, które by się chciało, to najbardziej bym chciał, jak mówię do dzieci, Leon, na zęby. I Leonek na to by powiedział, już tato, idę umyć zęby. A nie, że zdenerwowany mówię do niego, Leon, 17 raz ci mówię, umyj zęby, ale on na to, najwyżej 10.
1: Leoś, myj ząbki, bo jak nie, to skończysz tak jak pan Cezary.
3: Co wam na głowę upada przez to zdrowe zęby chyba, nie?
4: No tak.
3: To żeby piłować jak jakimś zającu.
4: Zającowi.
3: Zającowi.
5: 6 na 9. STO.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
15: Reklama.

0: Rocktoberfest 2026.
1: No i mamy urodziny i zapraszamy oczywiście naszych wspaniałych słuchaczy. Z drugiej strony mam nadzieję, że zaraz będzie Łukasz, który próbuje dojść na koncert Happy Set. Zresztą mam nadzieję, że zaraz wam o tym dokładnie opowie. Cześć. Halo? Łukasz. Halo. Cześć, kochany. Dokąd żeśmy się dodzwonili? Gdzie ty mieszkasz?
2: W Warszawie.
1: To będziesz miał blisko w razie czego do nas na nasze urodziny. Słuchaj, ty jakoś nie możesz z żoną dotrzeć na koncert Happy Set.
2: No tak wyszło. Byliśmy kiedyś raz, dawno temu. I postanowiłem, że pójdziemy drugi raz. Bo to jest jedyny zespół, na którego koncert żona byłaby skłonna pójść razem ze mną. Aha. Bo troszeczkę innych gatunków muzyki słuchamy. No i koncert, a 2 godziny przed koncertem dostaję SMS-a, że został odwołany ze względu na warunki pogodowe i naruszenie konstrukcji dachu.
1: Ja cię, ale po prostu, słuchaj, no to my możemy załatwić ten temat absolutnie bez problemu, ponieważ na naszych urodzinach, jak wiesz, zagra Happy Set, a my mamy wielką przyjemność cię tam zaprosić.
2: Super, dzięki wielkie.
3: Wiesz, Aśka załatwiła wszystko, bo ja już sobie przygotowałem wiersz pani Wisławy Szymborskiej. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny i tak dalej, i tak dalej. I chciałem powiedzieć, że skoro raz byliście na Happy Setzie, to nie ma szans na drugie, wiesz. A tutaj proszę.
1: No proszę bardzo. Matko, ale kądzież, wzruszyłam się po prostu jak stary siennik, jak mawia mój ojciec. Łukaszu, gratulacje wielkie, bierz żonę pod pachę i widzimy się na naszych urodzinach.
3: Pozdrawiam.
2: Ja też jestem wzruszony i dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Trzymaj się.
0: Rocktoberfest 2026. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: No, to też jest kolejna zapowiedź kolejnej nowej płyty Nickelback, Make Me Love You, która okaże się już 30 października.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: TikToker Karol Wiewiórski przez kilka miesięcy zbierał plastikowe butelki. Wynajął dostawczaka, żeby odzyskać kaucję. Ale musieli być ci wszyscy w kolejce za nim.
2: To prawda. U mnie z kolei Justyna Gradek, kimkolwiek jest, zarzeka się, że nie związała się z Filipem Plejnem, kimkolwiek jest, dla pieniędzy. Jezus, myślę, jestem dobra. Przecież nikt nie pytał.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
6: Autoglas naprawia, autoglas.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.

0: SK Rock Warszawa. Są zarzuty dla kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie, który w lipcu staranował kilkanaście aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym. Resort obrony zaprezentował nowe mundury dla polskiego wojska.
1: SK Rock. Raport.
0: 8.1. Michał Poklękowski, zapraszam. Może trafić za kratę na 8 lat. Są zarzuty dla kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie, który w lipcu staranował kilkanaście aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym przy rondzie Zesłańców Syberyjskich. W wypadku rannych zostało 6 osób, a 15 ma w śledztwie status pokrzywdzonych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, kierowca tłumaczył wtedy, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Czy ustalenia śledczych są inne?
2: To prawda i początkowo także prokuratura prowadziła śledztwo pod kątem usterki technicznej, przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
3: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
2: A ta wykazała, że w momencie wypadku systemy hamowania i kierowania autobusu były sprawne. Czesław Eś usłyszał więc zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, otrzymał dozór policyjny. Śledczy podkreślają, że konieczne będzie przeprowadzenie jednorazowego badania psychiatrycznego kierowcy i uzyskanie uzupełniającej opinii toksykologicznej. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Rysie zamiast panter. Resort obrony zaprezentował nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który dostał oznaczenie K03 Ryś. A więcej o tym Michał Rawa.
4: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Przy ich projektowaniu korzystano z doświadczeń specjalsów. Ministerstwo Obrony zapewnia, że rysie są stworzone z trwalszych i lżejszych materiałów od panter. Będą w wersjach męskiej i żeńskiej, ale przede wszystkim zapewniają o 30% lepsze maskowanie.
5: Ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
4: Podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. W przyszłym roku resort obrony wyda na zamówienie kolejnych 1 mld zł. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: I jeszcze Gdynia i spór o dzwony bijące w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dla części okolicznych mieszkańców są one za głośne, są nie do zniesienia. Do Urzędu Miasta wpłynęła skarga. Wszczęliśmy standardową procedurę, mówi nam rzecznik gdyńskiego magistratu Tomasz Złotoś.
6: W tym wypadku mieliśmy skargi dwóch osób dotyczące dzwonów w tej właśnie parafii. No i trwa postępowanie w tej sprawie. Urzędnicy przeprowadzili badanie poziomu hałasu zgodnie z ministerialnymi wytycznymi. No i rzeczywiście okazało się, że te normy hałasu w czasie bicia tych dzwonów zostały przekroczone.
0: Pytanym przez nas mieszkańcom dzwony nie przeszkadzają, a niektórzy są wręcz oburzeni.
7: Proszę pana, ja jestem oburzona. To jest zabytkowy dzwon. Wszyscy żeśmy składali poszczególne metale. Mnie to nie przeszkadza, mieszkam tu.
8: Każdy, kto tu mieszkał, widział, że tu jest kościół i musi się z tym liczyć, tak?
9: Tam, to jest chwila.
7: Mnie to nie przeszkadza. 12 godzina w południe, co to ktoś śpi?
0: Nieoficjalnie wiadomo, że skargi pochodzą od mieszkańców nowego osiedla wybudowanego tuż obok kościoła.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
11: 12 w południe, czy ktoś śpi? Pyta pani Jasia, powiedz pani.
12: Nie, 12 w południe, ja się budzę, skoro świt na Teleexpress, ale chciałam powiedzieć, że ja we Włoszech w Monopoli mieszkałam właśnie przy takim zegarze, który wybijał godzinę. Bim, bam, i wiecie, że to było ekstra, bo on robił tak, że na przykład jak była godzina, to w sensie co 15 minut wybijał, tylko te minutówki były takim małym ding. I można było policzyć, było ding, jest 15, po ding, dwa razy, to znaczy, że było w pół, i ding, ding, ding, znaczy, ale... że było 45. I jak Boga kocham, nie musiałam patrzeć na zegarek.
11: No, ale to świetnie, wiesz, to teraz wiele tłumaczy, tak naprawdę wytłumaczyłaś mi, w jaki sposób, że tak powiem, spędzałaś swoje życie wcześniej.
12: Duża godzina była ding, no. A 15 minutówki ding, ding.
11: A też bym oszalał, gdybym tak bez przerwy słuchał i na co dzień.
0: To było jajko Tamaguchi, to nie był dzwon.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: Bo jeszcze prośba z sali była.
13: Ja bym chciała usłyszeć, że taka pogoda jak dzisiaj, przynajmniej w Wielkopolsce, będzie się utrzymywać przynajmniej
9: do maja, a potem będzie już tylko, tylko cieplej.
11: Ale kto by tam się przejmował pogodą w pogodzie, prawda?
12: Dajcie spokój, ja powiem tylko w pogodzie, że na przykład patrzę na biometr i on jest w większości korzystny albo neutralny, nie jest źle.
11: Potwierdzasz? Potwierdzam. Mm-hmm. Kiwnięciem głowy.

0: No właściwie zrobił nam się dzień dobrej informacji. To chyba cieszy w pewnym sensie, prawda?
1: Wiesz co, ja słuchajcie, mam taki pomysł na to. A na przykład gdybyśmy dostawali tak zwany alert RCB, ostrzegamy państwa, że dzisiaj to będzie dobry dzień na przykład. Albo, że dzisiaj będzie ładnie i że będzie pogodnie i będzie fajnie tak. Dzisiaj. Żeby takie na przykład rzeczy człowiek dostawał SMS-em.
0: Dokładnie, a nie, że w Szczecinie informują, że nalot
1: tak,
0: dronów.
1: Dokładnie, że im się myli Lubuskie z Lubelskim. To też jest niezły numer swoją drogą.
0: Drodzy państwo, my już mówiliśmy o tym, w 2007 roku wystartowała telewizja informacyjna TVP Info. Do telewizji się nie odnosimy, o informacje pytamy. Zaczęliśmy pytać o informacje te, których macie dosyć, ale później szybko skręciliśmy w kierunku tych informacji, tak naprawdę, które chcielibyście usłyszeć, prawda?
1: No bo to jest fajniejsze jednak, że człowiek chciałby usłyszeć, dzisiaj na przykład jest kumulacja no, tutka, można by na przykład trachnąć taką szóstkę w kumulacji i komu by to przeszkadzało?
0: No to słuchamy państwa.
2: Cześć, poranna ekipa. To drugie pytanie z sali. Co by pan chciał usłyszeć? Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciał najbardziej usłyszeć. Dziękuję.
0: No tak, cytat ze słynnego filmu.
1: Tak, to jest świetne.
0: Jeszcze sprawdźmy tutaj.
3: A ja bym chciał usłyszeć dwie rzeczy. Za trzy dni, że moje badania w szpitalu przebiegły pomyślnie i wszystko ze mną jest git. Drugą wiadomość, jaką chciałbym usłyszeć, to, że w tę niedzielę w Krakowie będzie ładna pogoda i przez wybory nie będzie zaburzony bieg połówki krakowskiej.
0: Znaczy, ja słaby jestem w bieganie.
1: Ja też jestem słaba w bieganie, to prawda. Może byśmy coś zrobili z tym tematem, chociaż ty jesteś dobry w pedałowanie, a ja dzisiaj na przykład pobiegam trochę po lesie.
0: Ja uważam, że połówkę krakowską można zrobić wszędzie.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Tylko trzeba mieć kompana.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break.
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Hej Ania, dokąd jedziesz?
13: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
12: Opowiadaj!
13: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
14: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Oby w tym Krakowie faktycznie była dobra pogoda, bo tam, przypominamy, połówkę będą biegli już w najbliższy weekend.
1: Połówkę, ale właśnie słuchacz się martwił, że mu odwołają. Powiedzieli, że połówkę krakowską to można zrobić wszędzie, ale telefon jest w tej sprawie.
2: Kądziu, kądziu, połówka na dwóch to jest dobry pomysł pod warunkiem, że jeden nie pije.
0: No coś w tym jest.
3: Pół litra to pachnie mi malizną.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Oczywiście to jeszcze nie koniec rozdawnictwa biletów i zaproszenie Was na urodziny Eski Rock, czyli na Rocktoberfest, ale najpierw raport i Michał Poklękowski.
1: Autopromocja. Eska Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Szaciłowski.
2: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie mijającego roku? Koncert Steel Panther w Warszawie w czerwcu w klubie Progresja. Coś niesamowitego. Pełen rock'n'roll, a w dodatku piękne kobiety tańczące na rurach.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Zapraszam. Wojska rosyjskie zaatakowały rano most na rzece Dniepr w Zaporożu na południowym wschodzie Ukrainy. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Ministerstwo Skarbu USA ostrzegło zagraniczne instytucje finansowe, które nadal prowadzą interesy z Iranem, że mogą zostać objęte sankcjami przez Waszyngton bez wcześniejszego ostrzeżenia.
3: To jest raport.
4: Podczas wczorajszego protestu w Barcelonie wybuchły ostre zamieszki, doszło do starć z policją. W kraju od 2 tygodni trwają manifestacje przeciwko potężnemu kryzysowi w mieszkalnictwie.
3: SK Rock Sport.
4: 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy 3 miejsce w grupie i do 2 dającego prawo gry w barażach tracimy już 4 punkty.
5: Będziemy robić wszystko, aby kolejne 2 spotkania wygrać, a czy to wystarczy na to, żeby zająć co najmniej 2. pozycję, to już zobaczymy.
4: Mówi selekcjoner Jan Urban. W 2. meczu naszej grupy Szwecja wygrała z Rumunią 1-0. Reprezentacja Rosji zagra na przyszłorocznych mistrzostwach świata kobiet w siatkówce. Wczoraj federacja ogłosiła listę wszystkich 32 drużyn.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: takie wiadomości człowiek chciałby usłyszeć dobre. Jest tyle dobrych wiadomości, które ja bym chciała usłyszeć, że po prostu rany. I w ogóle mam tak, że czasami wstaję rano, myślę, Kondzio, ty zresztą jesteś świadkiem tego, że ja czasami wstaję, jak przychodzę do pracy, mówię, ej, niech się zdarzy coś fajnego.
1: Tak.
0: I chcę się, czasami to tak jest, że nagle tak. Potem przydarza się coś ekstra, bo ktoś dzwoni, mówi, słuchaj, jest
1: dokładnie.
0: Fajna sprawa. I myślę sobie rany i takie dobre informacje robią człowiekowi
1: dokładnie.
0: Robotę.
1: Dokładnie. Klaudia wpadła do nas do studia. Mam dla was dobrą informację, powiedziała. Lecimy w to piękne, ciepłe miejsce z naszymi słuchaczami na świetny koncert. Polecą ci sami, co lecieli w zeszłym roku, a mnie w zeszłym roku tam nie było. To jest dobra informacja.
0: Ale dla mnie to jest dobra informacja, bo ja tam byłam i myślę sobie, kurczę, polecę jeszcze raz. Zupełnie to jest dobra informacja.
1: Tak. Ja te dobre informacje dla państwa, które chcielibyście usłyszeć.
2: A dzień dobry. Ja dużo życia nie chcę. Z dobrych informacji to, że pogoda w czwartek się nie załamie i do wtorku jeszcze pojeżdżę na motorku, a jeszcze jedno właśnie, że benzyna będzie po 9,15, po 5,19.
3: A mówił, że po 5,19 będzie.
1: No,
0: pan Kazik. Widzisz, no.
1: Zupełnie bez związku z tym koncertem, o którym mówiliśmy wcześniej.
4: 6:9 w Esce Rock.
5: Reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
13: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
14: Doradczyni klienta.
13: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
15: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Reklama. Esca Rock Warszawa.

0: Rocktoberfest 2026.
1: No i bardzo pięknie. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mieli po drugiej stronie Dominika. Halo?
2: Jakiś dinozaur. Halo.
1: Dlaczego dinozaur?
2: No, daj spokój, ja już wiem, co tu się będzie za chwilę działo.
1: Cześć Dominik.
3: Witam.
1: Słuchaj, kochany, wysłałeś nam naszą rock'n'rollową historię. Powiem ci, 25 lat z jedną żoną to jest rock'n'rollowa historia.
3: No na pewno.
1: No. Kądzie kiwa głową. Ja nawet nie pytam, jaki ty masz staż, chłopaku, ale... No,
2: jak to się zaczęło, opowiedz. Proszę, dlaczego wytrwałeś tyle lat? Czemu ona wytrwała z tobą? Na czym polega to, że potraficie się po tylu latach ciągle dogadać?
3: Tego nikt nie wie.
2: No właśnie.
3: Ciężko powiedzieć.
2: To jest ta tajemnica faktycznie, której nikt nie zgłębił jeszcze.
1: Ja myślałam, że Dominik ci powie, jak to ci powiedział, że się dogadujemy.
2: Okej.
1: Okay. Słuchaj.
3: A to już inna rzecz.
1: Dominik, bierz żonę pod pachę na 25-letnie lecie twojego ślubu i przybywaj do nas na urodziny.
2: Otóż to, zapraszamy.
3: Się cieszę bardzo.
2: To mamy odtrąbione, czyli na 25. rocznicę ślubu ty prezent już masz, a ona tobie co podaruje, jak myślisz?
3: No nie wiem, już byliśmy na wyjeździe we Włoszech, to teraz może coś innego.
2: Czym jest jakiś marny wyjazd do Włoch w porównaniu z naszą imprezą urodzinową?
3: Oczywiście.
2: Tego się trzymajmy.
1: Do zobaczenia w takim razie, mój drogi, na naszych urodzinach eskorokowych w progresji 22 października.
0: Rocktoberfest 2026.

0: przerokuje.
1: Właściwie o tym kawałku i zespole mógłbym dowiedzieć się wszystkiego, no ale po co? Łatwiej, prawda, zaprosić do naszego studia Klaudię Antoszewski, Klaudię, która rozmawiała z zespołem.
2: No właśnie, a jak się ich wymawia? Palais Royal, dobrze mówię.
3: Palais Royal. Rozmawiałam z nimi wczoraj i na pytanie, co kojarzy im się z Polską, odpowiedzieli, że pierogi z kapustą i grzybami.
1: Naprawdę?
3: Tak, więc myślę, że to dobrze opisuje ten zespół. Poza tym będą otwierać trasę koncertową w Polsce już w lutym albo w marcu, więc zobaczymy ich na pewno niedługo.
2: No i super, patrzcie, zjedli pierogi z kapustą, z grzybami i żyją.
3: Żyją.
1: To nieprawdopodobne, jednak posłuchajmy zatem ich nowego numeru.

0: Informacja, którą chciałabyś usłyszeć, to już koniec na dzisiaj.
1: Ale co, że już?
0: No.
1: Ale że do domu?
0: Do domu.
1: Ale że tak normalnie znaczy, już koniec jest?
0: Nie, Joanno, do innych obowiązków, żeby
1: do innych
0: jutro...
1: Do obowiązków, tak. Żeby nie było po prostu, że my tak od razu prosto do domu. Nie. Ale wrócimy to jutro.
0: Dziękujemy, znikamy przez garaż.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Wychodzę z pomieszczenia i mnie nie ma.
2: Joanna Ziętarska.
4: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych.
5: Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
2: Łukasz Bąk.
6: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
2: W każdą sobotę drift Terzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! Nowy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
9: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Autoglas wymienia.
16: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
18: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
19: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
18: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. O decyzji poinformował szef resortu obrony. Resort zdrowia chce zmienić sposób kształcenia pielęgniarek i położnych. Dlaczego? O tym już za chwilę.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. Szpital funkcjonuje normalnie, przekazała nam Edyta Przybylska, rzeczniczka szpitala Rydygiera w Krakowie. W nocy na 10. piętrze lecznicy wybuchł pożar. Według komunikatów Straży Pożarnej 38 pacjentów zostało ewakuowanych. Jak sytuacja na miejscu teraz?
2: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na SOR-ze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru. Do godziny na stronie internetowej szpitala ma zostać opublikowany oficjalny komunikat. Koło południa ma odbyć się briefing prasowy, więc do tematu będę jeszcze wracać.
0: O czym z Krakowa informowała Ula Bienia, a nie Syczyńska.
3: To jest raport.
0: Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję podjął wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreśliła Lubelszczyzna, obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet oraz dronów, a mieszkańcy bardzo często dostają tutaj związane z tym alerty RCB.
4: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
0: Szef MON-u przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a około 13 tysięcy z 44 tysięcy położnych nie wykonuje obecnie zawodu, zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia. Resort chce zmienić sposób kształcenia pielęgniarek i położnych. Jednym z pomysłów jest model, w którym jedna osoba mogłaby zdobyć kwalifikacje zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Przeciwko tym zmianom protestuje Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. Więcej o tym na koniec. Krzysztof Płowecki.
5: Przedstawiciele związku obawiają się, że zmiany mogą osłabić samodzielność położnych. Ich zdaniem w najbliższych latach zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło, a zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia, mogą doprowadzić do braków kadrowych. Związek przekonuje, że najpierw trzeba ustalić, jakiej opieki potrzebują kobiety w ciąży i po porodzie, a dopiero później można zdecydować, ile położnych potrzeba w systemie.
6: Podejście takie, jak chce Ministerstwo Zdrowia wykazać, że jest nas za dużo, że nas za dużo się kształci, to też jest takie troszkę krótkowzroczne.
5: Mówi Patryk Korpal, członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizacja ma też swój plan na walkę z kryzysem dzietności. Przekonuje, że najpierw trzeba określić, ile dzieci chcemy, żeby rodziło się w Polsce, a potem dostosować do tego opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie.
7: Pogoda.
0: Wtorek przyniesie w większości kraju pogodną i ciepłą aurę, choć na północy, na Pomorzu, Warmii i Mazurach po południu nie zabraknie chmur i przelotnych opadów deszczu. Na termometrach dziś od 16 stopni na Wybrzeżu i na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.

0: Sobierajewicz.
1: Pośmiali się Państwo rano, w programie 6 na 9 było pewnie sporo żartów, a teraz będzie smutno, bo to jest taki dzień, kiedy będziemy wspominać dwóch wybitnych muzyków, którzy odchodzili 6 października, rok po sobie. Jacy to muzycy? O tym się Państwo przekonają, żeby nie było, że tylko o śmierci, to będą też daty związane z większą dozą radości i uśmiechu. Ale tak to ubywa w kultowych historiach. Nie wszystko u mnie jest radosne i wesołe. No, drodzy Państwo, no nie da się. Burn It Down i Linkin Park. I pan Jaro mówi dzień dobry.

0: całej piosenki Around the World, Red Hot Chili Peppers. Najbardziej lubię to zakończenie. Nie dlatego, że piosenka się kończy, tylko dlatego, że on jest po prostu świetnie zrobiony, lekko transowe na koniec. Red Hot za nami, a przed nami wspomnienie tego, którego żegnaliśmy 7 lat temu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 6 października 2019 roku zmarł Ginger Baker. Facet słynący z wybuchowego temperamentu, z burzliwego stylu życia, no też z używek, o których opowiadał w autobiografii Hellraiser. Miał barwne i trudne relacje z otoczeniem. One zostały z kolei uwiecznione w głośnym filmie dokumentalnym Beware of Mr. Baker. Ale z jednej strony to był człowiek, który mógł mieć ksywę kontrowersje, ale z drugiej strony naprawdę wybitny perkusista. Jeden z największych w historii muzyki. I to nie tylko tej rockowej. Gościu nowatorsko łączył różne rzeczy w swojej grze. Jazz z polirytmią afrykańską. A w roku, jako jeden z pierwszych muzyków, zaczął na stałe używać dwóch bębnów basowych, czyli tak zwanych central. To był człowiek, który pod koniec lat 60. oczywiście zasłynął jako współzałożyciel i członek pewnego przełomowego rockowego tria. Cream.

0: Jeśli chodzi o Toma Pettiego, to chwilę temu była rocznica jego śmierci. Też już parę lat minęło, 9 dokładnie od odejścia gościa, który dla Państwa teraz z płyty grał numer Free Falling. Narzekają Państwo, że zgłaszają się na stronie roktoberfest.skrok.pl, a my nie odzwaniamy, a Państwo chcą wybrać się na nasze 22 urodziny. To ja taki teraz, jak to mówią moje dzieci, przedstawię Państwu protip, albo jeszcze się mówi jakoś inaczej, mądre słowa po angielsku, które oznaczają dobre porady. I teraz, jeżeli ktoś na przykład zgłaszał się 2-3 tygodnie temu, to jego zgłoszenie może być zakopane już przez te, które przyszły później. Więc polecam co jakiś czas, jeśli jeszcze do Państwa nie odzwanialiśmy, odświeżać, wysyłając nawet taką samą historię, którą pisali Państwo te 2 tygodnie temu. I może na taką będzie mi łatwiej trafić. Dziś do Państwa też będę w sprawie podwójnych zaproszeń na nasze urodziny dzwonił, ale jeszcze nie w tym momencie.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Reklama.
10: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
11: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

New Radicals i You Get What You Give w Esterok. Dwie najbardziej znane muzykalne rodziny w Polsce to rodziny Steczkowskich i Pośpieszalskich. Tak się składa, że jeden z rodziny Pośpieszalskich był producentem płyt pani Justyny Steczkowskiej, więc można powiedzieć, że te rodziny ze sobą współpracowały. Zresztą ponoć się dość dobrze znały i znają nadal. Jeżeli chodzi o rodzinę Pośpieszalskich, 9 dzieci, Donaty i Stanisława z Częstochowy, najstarszy Antoni, rocznik 49, najmłodszy Mateusz, 9 z rodzeństwa, rocznik 65. I ten najmłodszy ma dzisiaj 61 urodziny. I on też oczywiście maczał swoje palce w zespole, w powstaniu i graniu zespołu WW. Wszystkiego najlepszego dla pana Mateusza, który ma dzisiaj 61 urodziny.

0: Już kiedyś o tym opowiadałem Państwu, że gdyby ktoś w Westerok wpadł na pomysł zmiany nazwy audycji, której teraz Państwo słuchają, czyli Kultowych Historii, to tytuł tej piosenki byłby ewentualnie najlepszym zastępstwem. Koła czasu. No a propos czasu, tuż za moment 10. Raport Eski Rok przed nami.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Uwaga Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
8: Reklama. 21-letni kierowca czeka na przesłuchanie i postawienie zarzutów. To po tragicznym w skutkach wyścigu ulicznym w Nowym Sączu. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie dżumy w Rosji.
9: SK Rock. Raport.
8: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym autem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. 50-latek nie miał żadnych szans. Zginął na miejscu. Kierowcę zatrzymano. W policyjnym areszcie jest również drugi uczestnik wyścigu.
10: Ulicami Nowego Sącza odbywał się nielegalny wyścig samochodowy. W tym momencie mamy wytypowane te dwa samochody. Natomiast będą prowadzone w dalszym ciągu czynności, które będą miały za zadanie wyjaśnić i ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także zweryfikować, czy jeszcze inne osoby brały udział w tym wyścigu.
8: Mówiła Justyna Rataj-Mikietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy. Słyszymy od mieszkańców poruszonych tragedią.
11: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
12: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
13: Prawo na najbliższy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
14: No jeżdżą, bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało, więc powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światła.
15: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
8: 21-letniemu kierowcy grozi nawet 20 lat więzienia.
9: To jest raport.
8: Trwają intensywne poszukiwania 88-letniej kobiety, która wczoraj poszła na grzyby do lasu w rejonie Krzyżówki. W powiecie nowosądeckim poszukiwania są trudne, bo teren jest rozległy.
16: Kobieta wyszła na grzyby około południa, od tej pory nie ma z nią kontaktu. Są duże masy leśne, przecięte paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju i też brak takiego punktu dla ciebie.
8: Mówił Mateusz Wiater z krynickiej grupy GOPR. Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie dżumy w Rosji, mówi Donald Trump i oferuje wsparcie. Przypomnę, w Irkucku na Syberii zmarła pracownica Instytutu Zwalczania Dżumy. Rosyjskie władze twierdzą, że przyczyną zgonu jest zapalenie płuc o nieustalonym pochodzeniu. Prawie 200 osób, które miały kontakt z kobietą, jest objętych profilaktyczną obserwacją. Nie jest do końca wiadomo, czy przyczyną śmierci była naprawdę dżuma. Jeśli tak, to jakie miała objawy choroby? Amerykański prezydent przed wylotem do Nebraski skomentował te doniesienia, przyznając, że sprawa jest niepokojąca.
17: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
18: Eskarok Biznes.
8: Leasing pozostaje najczęściej wybieraną formą finansowania samochodów firmowych w Polsce. Wskazuje go łącznie 36% przedsiębiorstw, podczas gdy zakup za gotówkę wybiera 20% firm. Tak wynika z raportu polskiej firmy na motoryzacyjnych zakupach. Wydarzenia korporacyjne i motywacyjne stanowiły w ubiegłym roku ponad połowę rynku konferencyjnego w Polsce. Wynika z raportu Polskiej Organizacji Turystycznej. Rośnie konkurencyjność Polski jako miejsca organizacji międzynarodowych konferencji oraz kongresów. Wzrost cen części piw i win bezalkoholowych oraz energetyków zapowiadają producenci i handel w związku z planowaną podwyżką VAT, podaje Puls Biznesu. Związek Browary Polskie ostrzega, że po wejściu w życie tych przepisów zakwestionuje je przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeszcze aktualne ceny walut: za dolara płacimy 3,86 zł, za euro 4,36 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,61 zł i funt brytyjski na 5,12 zł.
17: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
18: Pogoda.
8: Wtorek przyniesie w większości kraju pogodną i ciepłą aurę, choć na północy, na Pomorzu, Warmii i Mazurach po południu nie zabraknie chmur i przelotnych opadów. Na termometrach dziś od 16 stopni na Wybrzeżu i Podlasiu, przez 20 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.

0: Historię zaprasza Jarosław Rajewicz.
1: Jako, że zakładam, że słuchają nas w tej chwili ludzie, którzy nie chodzą do szkoły już, mają szkołę za sobą, zapytam, jak się Państwu w tej szkole podobało. To był dobry czas, nie był stracony, bo w tej godzinie będziemy mówić o pewnym muzyku, który wspominał swoją dawną szkołę, która sporo mu dała, ale też, jak sam wspominał, sporo zabrała. A mimo to się na nich, na nauczycieli i dyrekcję nie obraził. O szczegółach opowiem

0: Johnny B. Zespół The Hooters. A teraz będziemy w Anglii.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Tak się zawahałem, bo w sumie nie byłem w tej miejscowości, w której historia zaczęła się na peronie drugim stacji kolejowej. Dartford. To miejscowość, która położona jest w tym autostradowym ringu, w środku autostradowego ringu Londynu, choć samym Londynem oczywiście nie jest. Tam w lipcu 1960 roku, właśnie na drugim peronie, doszło do spotkania Keitha Richardsa i Micka Jaggera i zaczęła się historia, która potem zmieniła się w The Rolling Stones. Panowie byli jeszcze wtedy w czasie szkolnym, ale szkoła raczej im nie przepadła do gustu, szczególnie Jaggerowi, który rzucił ją rok później w pieruny. A po latach okazało się, że ta jego szkoła zaczęła być dumna z tego krnąbrnego wcześniej ucznia, a on to docenił, przekazując dokładnie 24 lata temu 100 tysięcy funtów, sporo kasy, na instrumenty muzyczne powstałego wtedy muzycznego centrum w szkole. Do legendy przeszło to, co powiedział, gdy pojawił się na otwarciu tegoż centrum, które zresztą nosi imię właśnie piosenkarza. Miał ponoć pod nosem powiedzieć: no i teraz mógłbym tu chodzić z przyjemnością. Under My Thumb, The Rolling Stones.

0: Imprezka Rock Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: 2 to róże Europy. Państwo czasem piszą teraz w związku z tym Rocktoberfestem, że jak nie mamy rokowych przeżyć, to co? To już tych zaproszeń nie dostaniemy, bo wy chcecie usłyszeć jakieś pikantne historie, jakieś fantastyczne spotkania z muzykami, a my czasem no nie robimy nic i dla nas ta impreza wasza urodzinowa jest czymś największym, najważniejszym w roku. I państwo mówią, że no my to wyjściówek nie dostaniemy, nie? No to, jak to się ładnie mówi, proszę podtrzymać mi piwo.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Oto Emil przy telefonie, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Emil, już jest wszystko w porządku, tak?
2: Jesteś oczywiście. Teraz...
0: Jest okej, okay, tak?
2: Tak jest.
0: Ten ktoś, z kim jechałeś, jest już w jakiejś odległości od ciebie.
2: Tak, jestem już tam, rozmawiam tylko z tobą.
0: Okej. Okay. Nie, bo nie chciałem przeszkadzać, po prostu o to mi chodziło.
2: Nie, spokojnie.
0: Ja chciałbym powiedzieć tak, że jestem ojcem dwójki już mocno wyrośniętych dzieci. Jedno jest pełnoletnie, drugie się zbliża do tej pełnoletności. Bardzo chciałem te dzieci mieć. I akurat miałem taką partnerkę, która tych dzieci na początku mieć nie chciała i obiecałem, że będę zawsze przy niej i że będę się tymi dziećmi zajmował i słowa dotrzymałem. I dlatego doceniam takich ludzi jak Emil. Słuchajcie, on nigdzie nie był. Nic nie zrobił ciekawego. No generalnie nudziarz. Straszny. Mogłem powiedzieć tak? Tak czy nie? No mogłem tak powiedzieć.
2: Oczywiście.
0: No a ten facet, słuchajcie, zamiast chodzić na imprezki, pić browarki, poszedł sobie na 5-tygodniowy urlop ojcowski. No i co? Co to powiedzieć, no? Ja tylko mogę powiedzieć jedno. Brawo! Brawo, stary! Takich facetów nam w kraju trzeba. Jeszcze swoje zdążysz zobaczyć. Jeszcze sobie chlapniesz raz czy drugi, chyba że nie pijesz alkoholu, to nie?
2: No właśnie dla tego dziecka zrezygnowałem.
0: No widzisz, no i to jest właśnie to. Jak napisał, mniejsza pensja i brak premii, nic to nie zastąpi czasu spędzonego z małą córką. To pierwsze dziecko w twoim życiu?
2: Tak. Pierwsze i jedyne.
0: Ale będzie kolejne, mam nadzieję, bo przecież potrzebujemy takich
2: ciężko,
0: ludzi.
2: Ciężko w tym momencie na ten temat mówić, jest naszym skarbem i chcielibyśmy, żeby tak pozostało.
0: Okej, okay, no dobrze. No, nasz kraj potrzebuje takich ojców i takich dzieci kochanych, no więc ja zachęcam absolutnie. No dobrze, Emil, mam nadzieję, że znajdziesz chwilę wolnego na nasze urodziny 22 października.
2: Na pewno.
0: No i to mi się podoba. Ja to bardzo szanuję. Proszę przyjść się przywitać, przybijmy piąteczkę i...
2: Oczywiście.
0: Ojcowskie, może wtedy jakieś małe coś tam zrobimy wspólnego.
2: Bezalkoholowe.
0: Powiem ci potem, co tam trzeba robić dalej, bo na początku jest fajnie, a potem... A, dobra, nie, cofam, nic nie chciałem powiedzieć. Dobra, nie, gryzę się w język.
2: Ale ja muszę powiedzieć, że do 6 roku życia... tak jak słyszałem, ile uwagi i czasu poświęcimy dziecku, to będzie procentowało na przyszłość.
0: Ja słyszałem coś innego, że do 6 roku życia dzieci jeszcze mieszczą się w oknie życia. Ale to chyba nie miałem tego mówić. Dobrze.
2: To nie moje.
0: Emil, wszystkiego dobrego. Moje. Do zobaczenia 22 października na naszym Rocktoberfeście.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break.
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
11: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Hej Ania, dokąd jedziesz?
15: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
14: Opowiadaj!
15: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
16: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
17: Reklama.
18: Eska Rock Radar.
19: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Za Metallicą już pierwszy weekend koncertowy w ramach wyczekiwanej rezydencji w kuli sferycznej w Las Vegas. Grupa zagrała dwa pokazy, które przyciągnęły tłumy chcące na własne oczy zobaczyć imponujące widowisko. Po dwóch pokazach pewne jest już jedno. Metallica trzyma się zasady No Repeat Weekend i specjalnie na tę okazję odkopuje muzyczne perełki, po które na żywo nie sięgała na przykład 18 lat. Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
18: Eskarok Radar.
20: Hi, this is John Entwistle.
21: And this is Pete Townsend.
20: Of The Who.
22: Hi, this is Carlos Santana.
23: Hey, my name is Skin.
24: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Eska Rock.

Mama Lady Punk w tytule piosenki pisanym przez U, w odróżnieniu od późniejszej nazwy zespołu, której ta piosenka dała nazwę. A teraz będzie kapela o bardzo, bardzo ciekawej nazwie, R.E.O. Speedwagon. Kapela, która ma swoją nazwę od czasów, gdy klawiszowiec nowo powstałego w tym zespołu, Neil Doughty, wybrał się na zajęcia z historii transportu na Uniwersytecie w Illinois i zobaczył na bodaj tablicy napisaną nazwę spółki, która w tamtych latach, kiedy zakładali zespół, zaczynała produkować coś, co nazywamy pick-upami, czyli samochodami, które jednocześnie będąc autami osobowymi mogą przewozić dużo towarów. Jednocześnie są szybkie, stąd to Speed w nazwie zespołu. Ale nie o Neilu, czyli przyszłym klawiszowcu kapeli chciałem gadać, tylko o wokaliście, czyli Kevinie Patricku Croninie, który ma dziś 75. urodziny. Wszystkiego najlepszego.

0: I jak się Państwo zapatrują na obecność Feyenoord na naszej polskiej ziemi? Już niebawem? Pod koniec wiosny grają na festiwalu Mystic. Niektórzy też kombinują, jak to zrobić, żeby zobaczyć ich dwa razy, bo przecież jeszcze jedno zaplanowali spotkanie w tej okolicy z fanami u naszego południowego sąsiada, czyli w Czechach. A może się uda zobaczyć ich dwa razy. Bardzo bym chciał. Feyenoord jeszcze stoi jeszcze za nami, a przed nami... raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja, autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
7: Oby w tym Krakowie faktycznie była dobra pogoda, bo tam przypominamy, połówkę będą biegli już w najbliższy weekend.
8: Połówkę, ale właśnie słuchacz się martwił, że mu odwołają. Powiedzieli, że połówkę krakowską to można zrobić wszędzie, ale telefon jest w tej sprawie.
9: Kądziu, kądziu, połówka na dwóch to jest dobry pomysł pod warunkiem, że jeden nie pije.
7: No coś w tym jest.
10: Pół litra to pachnie minimalizmu.
8: Justyna Gradek, kimkolwiek jest, zarzeka się, że nie związała się z Filipem Plejnem, kimkolwiek jest, dla pieniędzy. Dobra, dobra, przecież nikt nie pytał.
11: TikToker Karol Wiewiórski przez kilka miesięcy zbierał plastikowe butelki. Wynajął dostawczaka, żeby odzyskać kaucję. Ale musieli być ci wszyscy w kolejce za nim.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
16: Poznań, płatność zakończona.
17: Kraków, ruszamy dalej.
18: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
23: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
24: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
25: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
26: I zrobiła nam super pokój.
27: Mamo, dzięki!
28: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
29: Są zarzuty dla 21-latka, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił na pasach pieszego. Dwa statki handlowe zostały zaatakowane przez drony morskie i powietrzne w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii.
30: SK Rock. Raport.
29: 11. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. 21-latek, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił na pasach pieszego, usłyszał zarzuty. Mężczyzna wyraził skruchę, przyznał się do potrącenia mężczyzny, ale w trakcie przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się też do udziału w nielegalnym wyścigu, mówi Justyna Rataj-Mikietyn, rzeczniczka prokuratury w Nowym Sączu.
0: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
29: Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił za kratki, grozi mu do 10 lat więzienia. W sprawie zatrzymano także drugiego kierowcę, który brał udział w nielegalnym wyścigu. Dziś ma być przesłuchany.
24: To jest raport.
29: Kolejny atak dronów na Morzu Czarnym. 2 statki handlowe zostały zaatakowane przez drony morskie i powietrzne w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Płynęły pod banderą Togo i Palau. Jeden z nich zatonął, drugi jest poważnie uszkodzony. Na pokładzie wybuchu pożar. Przepływający w pobliżu bułgarski prom uratował 18 marynarzy. Z jednego z uszkodzonych statków 2 są osoby poważnie ranne. Los załogi z drugiego statku, który zatonął, pozostaje niejasny, przekazał premier Bułgarii Rumen Radev.
2: W momencie
29: zdarzenia w pobliżu znajdował się bułgarski statek. Załoga była świadkiem eksplozji, skierowała się na miejsce zdarzenia. Odnaleziono jednak jedynie przewróconą łódź, 3 odwrócone tratwy ratunkowe oraz kamizelki ratunkowe. Przypomnę, wczoraj zaatakowany został turecki statek, który był naładowany kukurydzą i płynął z Ukrainy do Włoch. Włodymir Załęski poinformował, że życie stracił kapitan, a 11 członków załogi udało się uratować. Rumuńskie władze z kolei informowały o 2 ofiarach śmiertelnych.
24: Słuchacie raportu w SC Rock.
29: Zamiast do Lubelszczyzny, lubuskie. Rząd przeprasza za komunikatowe zamieszanie. Alerty RCB o poderwaniu polskich myśliwców przypadkowo trafiły do części mieszkańców zachodniej Polski, którzy do takich komunikatów nie są przyzwyczajeni.
3: Wiadomo, że się pomylili. Nie lubuskie. Lubuskie, tylko lubelskie powinno być, nie? Ktoś tam poszedł za daleko, tak się wyrażę, bo tam ciągle były jakieś kłopoty z tymi alertami, tak. Nie? No to poszli na całość.
4: Przeczytałam. Nie widziałam już po czasie.
5: No nie powinno, no bo to myli ludzi strasznie.
6: Takie alerty jak przeciwpogodowe czy tego to dostaję, ale wczoraj nic nie dostałam.
29: Głosy zaskoczonych mieszkańców zachodniej Polski zebrał Krystian Machalica.
7: Pogoda.
29: Wtorek przyniesie w większości kraju pogodną i ciepłą aurę, choć na północy, na Pomorzu, Warmii i Mazurach po południu nie zabraknie chmur i przelotnych opadów. Na termometrach dziś od 16 stopni na Wybrzeżu i Podlasiu, przez 20 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.
9: Ile jeszcze, Michał, tych ładnych dni? Jutro jeszcze i czwartek?
29: Zdaje się, że coś się pokiełbasi od czwartku.
9: Ach, no właśnie, koniec tej pięknej polskiej złotej jesieni. Niestety.
7: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
9: To może być kiepska zachęta dla Państwa, by posłuchać kultowych historii w tej godzinie, bo na przykład będę opowiadać o piosence, która zdaniem czytelników magazynu Rolling Stone była najgorszą piosenką lat 80. I ja ją nawet zagram w tej godzinie. To co, zostają Państwo z nami? Mam nadzieję.

0: To Humany Polski w Esterok. Jeden z najlepszych piosenek polskich wyprodukowanych i nagranych w latach 90. Moim skromnym zdaniem. No dobrze, czas teraz na ten najgorszy kawałek z lat 80.
1: Kultowe kawałki w Esterok.
0: No właśnie, to będzie kultowa piosenka. Moim zdaniem absolutnie kultowa. Nawet jeśli jest najgorsza, to jeżeli coś jest pierwsze w czymś, nawet w tym, że jest się najgorszym, to przechodzi się do legendy. Nie wiem, czy aż tak jest to zła piosenka, ale powolutku, powoli. Na początku drugiej dekady XXI wieku magazyn Rolling Stone wymyślił sobie ankietę, badanie preferencji swoich czytelników i zorganizował plebiscyt na najgorszą piosenkę lat 80. Pierwsza piątka wyglądała następująco. Zacznę od miejsca piątego. Men Without Hats, The Safety Dance. Miejsce czwarte. Wham, Wake Me Up, Before You Go Go. To jest dobry numer, nie wiem o co chodzi. Miejsce trzecie. Lady in Red, Chrisa de Berga. Miejsce drugie. Szwedzi z zespołu Europe, The Final Countdown. A miejsce pierwsze, czyli najgorsza piosenka lat 80. według czytelników magazynu Rolling Stone, przynajmniej tych czytelników, którzy czytali 15 lat temu, to ten numer. We Build This City, Starship.

0: 21 Guns, zespołu Green Day na antenie Polskiego Radia SK Rock. No dobrze, czas chyba połączyć się z ostatnią osobą, do której mam dzisiaj zamiar zadzwonić w temacie naszych urodzin.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Oczywiście po godzinie 12 będą dzwonić kolejni, na przykład pan Michał będzie dzwonił do kolejnych słuchaczy. Ja na razie dzwonię i chyba muszę, albo mogę powiedzieć cześć tej.
2: Cześć tej, cześć i czołem.
0: Maciej, który był do pewnego czasu moim ziomem z mojego miasta rodzinnego. Teraz wyjdzie, że niby daje wejściówki poznaniakom, nie Maciej?
2: No, to kurczę, powiem ci, że nepotyzm czystej wody.
0: Ja nie lubię Poznanie. Ja naprawdę mieszkam tutaj i mówię do państwa z poznańskiego studia, dlatego, że mnie wyrzucili z Warszawy. Nie chcieli mnie tam po prostu. 6 lat temu, jak zaczęła się pandemia.
2: Codziennie rano dają tego wyraz, 6 na 9.
0: No właśnie, nie? I teraz wiesz, i teraz już mi nie pozwalają dojeżdżać, jak to było przez kilka lat, że jeździłem codziennie do Warszawy, wracałem z Warszawy codziennie do Poznania i odbierałem w Poznaniu syna z przedszkola. Teraz już mi nie pozwalają, już nie chcą mnie tam widzieć. Także muszę do państwa mówić z poznańskiego studia. Maciek, a ty w Warszawie od ilu lat?
2: Od 6.
0: No to ja mniej więcej od 6 już do Warszawy codziennie nie dojeżdżam, widzisz. No, czyli mnie zastąpiłeś.
2: Równowaga w przyrodzie musi być.
0: Tak jest, Maciek mnie zastępuje, jest naszym ambasadorem poznańskim w Warszawie. Maciek, który ma już 43 lata, jak napisał, i zaliczył rekordową liczbę koncertów w tym roku, czy w zeszłym? Jak to było? Czekaj, jak to liczysz?
2: Było napisane rok, więc policzyłem rok kalendarzowy. Rok przejdzie 12 miesięcy i trochę się tego nazbierało, bo i Iron Maiden, i Volbeat, White Lies, wszystko reklamowaliście, zachwalaliście, no i na końcu Foo Fighters. No
0: proszę, te dwa pierwsze takie szatańskie trochę, więc nie wiem, czy chcemy pana na naszych urodzinach, bo tam porządni ludzie będą generalnie.
2: No to wiadomo.
0: Panie Macieju, no, ja zapraszam serdecznie, czym chata bogata, tym rada, na nasze urodziny 22 października do warszawskiej progresji. Skoro już pan jest warszawiakiem, a pan już, że tak powiem, rzut beretem.
2: Dziękować.
0: Ależ proszę bardzo, proszę też pamiętać, że zaproszenie jest dwuosobowe. I jakby co, proszę dać znajomym znać, że te wejściówki jeszcze można u nas zdobyć. I one naprawdę nic nie kosztują.
1: Rocktoberfest 2026.
0: rocktoberfest.eskarok.pl. Tam proszę zostawiać swoje zgłoszenia.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break.
8: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
9: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
11: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.

0: Rękę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 złotych. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

0: 100 tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.
3: Hey, what's up? We're Papa Roach.
4: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
5: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.
6: Eska Rock.
7: Przemówienie z dnia siódmego, rok

to wolność? To jest pytanie, które cały czas jest aktualne. Tylko muszą sobie Państwo znaleźć na to pytanie własną odpowiedź. Zespół Kult w Eszty Rock. A teraz będzie o płycie, która w zasadzie i wczoraj można było nie powiedzieć i dzisiaj, bo wydana była najpierw 5 października roku 92 tutaj na Starym Kontynencie, a dopiero dzień później tam, gdzie w zasadzie działali, tam, gdzie się rodzili i tam, gdzie pewnie umrą, czyli w Stanach Zjednoczonych. Płyta, która była następcą albumu Out of Time i ugruntowała pozycję R.E.M. jako jednej z tych największych gwiazd światowej muzyki lat 90. Fantastyczna płyta. Automatic for the People ma 34 urodziny. Płyta trochę inna od tej wcześniejszej, bardziej melancholijna, bardziej refleksyjna, choć i na niej są oczywiście mocniejsze kawałki. Płyta, na której swoje trzy grosze dorzucił także, do której swoje trzy grosze dorzucił John Paul Jones, czyli basista zespołu Led Zeppelin, który był odpowiedzialny za charakterystyczne partie smyczkowe w kilku naprawdę dziś kultowych utworach. Ale nie zagramy teraz jednego z nich, tylko Man on the Moon, R.E.M.

0: YouTube i One. YouTube znów w składzie z Larrym Millenem Juniorem, a więc tym, który zorganizował te 50 lat temu spotkanie w kuchni swojego rodzinnego domu i który potem bębnił i bębni nadal w zespole YouTube. Ale nie będzie o nim dzisiaj wieczorem po 21, choć będzie o perkusistach, bo Larry, umówmy się szczerze, wybitnym perkusistą nie jest. Nie, że złym, ale nie jest wybitnym. A dziś po 21 będziemy opowiadać o tych, którzy moim zdaniem są tymi, którzy kultowymi pozostaną, a część z nich już nawet nie żyje i już jest kultowymi po śmierci. Zatem zapraszam po 21 dziś kultowi perkusiści, a to wszystko z okazji rocznicy niestety śmierci jednego z nich, czyli Gingera Bakera. Jarosław Bierajewicz, zatem do wieczora.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Joanna Ziętarska.
2: Najbardziej rock'n'rollową sytuacją, która przydarzyła mi się w 2026 roku, była po raz pierwszy w moim życiu wyprawa samochodem elektrycznym. Dalej, a nie tylko do sklepu i z powrotem, czy do pracy i z powrotem, pojechałam na Mazury samochodem, który ładowałam po drodze i wróciłam tym samochodem również z Mazur do Warszawy i byłam z siebie naprawdę bardzo dumna. Ba! Okazało się, że jest to duża frajda i że naprawdę ta podróż sprawiła mi dużo przyjemności. Co nie zmienia faktu, że ciągle samochody elektryczne jednak budzą różnego rodzaju moje wątpliwości.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break!
3: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
5: Bazinga!
3: A teraz kończymy 20 lat.
6: Why God, why?
3: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
7: Crazy.
3: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24,30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Reklama.
9: W akcji ABW zatrzymano byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Zarzut szpiegostwa dla byłego szefa służby wywiadowczej Niemiec. W raporcie także Świnoujście i drugi dzień rozbrajania niewybuchów.
3: SK Rock. Raport.
9: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, informuje Prokuratura Krajowa. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych?
1: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menadżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menadżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
9: Prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają.
3: To jest raport.
9: Pod zarzutem szpiegostwa zatrzymany były szef służby wywiadowczej Niemiec August Henning, informuje prokuratura federalna. W sprawie zatrzymano też jego byłego bliskiego współpracownika. Według informacji niemieckich mediów nie chodzi jednak w tym przypadku o Rosję. Według źródeł związanych ze służbami bezpieczeństwa najnowsze z odnalezionych dokumentów pochodzą z czerwca 2022 roku. Nigdy wcześniej w historii RFN nie było tak znaczącej sprawy na tym szczeblu. Henning przez kilkadziesiąt lat zajmował kluczowe stanowiska w niemieckim systemie bezpieczeństwa. Na czele wywiadu stał w latach 1998-2005. Mundurowi i zwiedzający na plaży, w wodzie neutralizacja min. W Świnoujściu trwa drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga, nie wolno wchodzić także do wody. Zapytaliśmy mieszkańców i turystów o wrażenia z całej akcji.
5: Nie widzieliśmy, słyszeliśmy tylko.
7: Komunikaty były przez megafony w kilku językach. Ludność była poinformowana.
17: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
19: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
9: Zakazy i utrudnienia mają potrwać do czwartku.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Rozmawiają o budowaniu emocji, rozpoznawaniu zagrożeń i umiejętności rozwiązywania konfliktów. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mysłowicach ruszył cykl warsztatów dla dzieci, a wszystko w ramach ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy.
20: Agata Witas, pracuję w Bibliotece Centralnej w Mysłowicach. Będziemy wskazywać, jakie mogą być gesty życzliwości, czyli że tą życzliwość tak naprawdę możemy wyrażać w prosty sposób, poprzez na przykład dobre słowo, przytulenie, uśmiech, pomoc drugiemu człowiekowi.
21: W jaki sposób można pomóc komuś?
22: Pomóc mu wstać.
21: A dlaczego warto być miłym dla innego?
22: Bo że można przyjaźnić.
9: Warsztaty dla dzieci potrwają do 19 listopada.
8: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
23: SK Rock Biznes.
9: Zjednoczone Emiraty Arabskie zniosły ograniczenia dotyczące importu polskiego drobiu i jaj, przywracając możliwość eksportu tych produktów z całego terytorium Polski, poinformowało dziś Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Decyzja strony emirackiej obejmuje 13 województw, dla których wcześniej obowiązywały ograniczenia związane z występowaniem wysoce zjadliwej grupy grypy ptaków. Oświadczenie Google w sprawie zarzutów o nadużywanie pozycji dominującej absolutnie nie rozwiewa wątpliwości UOKiK, oświadczył dziś prezes urzędu Tomasz Chrustny. Jak wyjaśnił, samo zawarcie umowy nie gwarantuje jeszcze jej uczciwych warunków. Wczoraj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o postawieniu czterem spółkom z grupy kapitałowej Google zarzutów w związku z podejrzeniem nadużywania pozycji dominującej wobec polskich wydawców medialnych, a chodzi przede wszystkim o artykuły pojawiające się w wyszukiwarce.
8: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
23: Pogoda.
9: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na północy słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany.
24: To w razie, gdyby ktoś nie wiedział, właśnie przyznano Nobla w dziedzinie fizyki za, cytuję, przełomowy wkład w rozwój obserwatorium neutrino, Ice Cube oraz odkrycie neutrin o wysokiej energii pochodzenia astrofizycznego. Czego państwo nie rozumieją, pytam. Wyróżnienie otrzymał Belg Francis Halsen. Także wielkie gratulacje za to odkrycie. 5 minut po 12. A dzień dobry, mówi państwu Michał Cieślik. Polecam się na kolejne 3 godziny tego wtorkowego popołudnia.

To był Jam w Esty Rock. To jeszcze tak a propos ogłoszonego właśnie Nobla z fizyki, mówiliśmy sobie o tym kilka chwil temu, i odkrycia tak zwanych neutrin wysokich energii. Ktoś mi napisał na naszym Messengerze, czy to przypadek, że te neutriny rymują się z kukiriny. Przypadek? Cóż, tak sobie myślę, żeby zajmować się tymi pierwszymi, no trochę oleju w głowie trzeba mieć. No nie twierdzę oczywiście, że w przypadku tych drugich tak nie jest, no ale jak tak człowiek sobie poogląda różne filmiki z popisami właścicieli tychże, no to tak zaczyna się zastanawiać. Po prostu. No nieważne, my jedziemy dalej i włączamy tryb drive. To będzie Incubus w Esty Rock. No i teraz oni będą nas napędzać w to wczesne, wtorkowe popołudnie. Drive.

0: Tak, kiedyś było takie określenie, że ktoś się wylaszczył. Nie wiem, czy państwo kojarzą. Nie wiem, czy dziś jeszcze się używa tego słowa, ale pasuje ono jak ulał do lidera Queens of the Stone Age, Josha Homme, który pojawił się ostatnio na wybiegu podczas paryskiego tygodnia mody w pokazie belgijskiej projektantki Anne de Melmester. Na ostatnim koncercie Queensów w Warszawie widziałem, że pan Josh w znakomitej formie, nie tylko muzycznej, no to chyba już wiemy, z jakiego powodu tak mocno popracował ostatnio nad swoim thesis. Wiemy. Mimo, że no one knows. Queens of the Stone Age. Już za nami Westerok. Za 25 minut będzie 13. Strachy na lachy jeszcze zmieszczono się w tej godzinie.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break!
6: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
9: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
10: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Hej Ania, dokąd jedziesz?
14: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
13: Opowiadaj!
14: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
15: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
16: Uwaga Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
17: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: Reklama.
25: Eska Rock. Radar.
26: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Wielkimi krokami zbliża się moment, kiedy to zespół Iron Maiden zagra ostatni koncert w ramach swojej tegorocznej trasy koncertowej. Nie jest tajemnicą, że po Run For Your Lives, na której grupa świętowała swoje 50-lecie, zrobi ona sobie przerwę. Ale nie do końca. Zastanawiająco bowiem brzmią te słowa Bruce'a Dickinsona o niespodziankach przygotowanych przez Ironów. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
24: Eskarok. Radar.
27: Hi, I'm Tom from Kasabian.
28: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
29: Hi, this is Keith Richards.
30: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Eska Rock.

Girl, You'll Be a Woman soon w Esther Rock, czyli wielki hit z połowy lat 90., który już na zawsze chyba będzie sklejony z filmem Quentina Tarantino z 94 roku. Tak, mowa oczywiście o Pulp Fiction, no i z tymi kultowymi tekstami, które pojawiły się w tym właśnie obrazie z tą słynną jesienią średniowiecza. Na czele Girl, You'll Be a Woman soon, Air to the Kill, to już za nami w Esther Rock. To teraz będą Strachy na Lachy, no i Grabarz, który przypomnę, rok temu na Rocktoberfeście zagrał z Pijamą Porno na tym specjalnym urodzinowym koncercie. Tym razem grupa Happy Set się pojawi w progresji już w tym miesiącu, a po 13 będę miał dla Państwa kolejne zaproszenie na nasze urodziny. Piła Tango przed nami.

0: Best of You, czyli Dave Grohl i najlepsza wersja jego samego, można powiedzieć. Foo Fighters zamykają to pierwszą godzinę wtorkowego popołudnia z Eską Rock. A my zbliżamy się do 13, to oznacza, że za chwilę najnowszy raport. Gorąco zapraszamy. My słyszymy się już po godzinie 13, też sporo fajnej muzyki będę miał dla Państwa. Wśród wykonawców pojawią się m.in. Depeche Mode i Pearl Jam.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
10: We were on a break!
9: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
11: Bazinga!
9: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why God, why?
9: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
13: Crazy.
9: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
18: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
19: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
22: Reklama.
23: ABW zatrzymało 5 menadżerów Orlenu. Za chwilę komentarze. W raporcie Hiszpania i protesty związane z kryzysem mieszkaniowym. Nagroda Nobla z fizyki przyznana laureatem Belg Francis Halsen.
24: SK Rock. Raport.
23: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. PiS oburzony akcją śledczych. Koalicja broni decyzji prokuratury. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Chodzi o zaniżanie cen paliw w czasie kampanii wyborczej przed wyborami w 2023 roku. Śledztwo prowadzi prokuratura. Menadżerów zatrzymało ABW. Usłyszeli zarzuty. Z mównicy sejmowej bronił ich dzisiaj poseł PiSu Przemysław Czarnek.
25: W
0: czasach największego kryzysu paliwowego obniżali marże na rafinerii po to, żeby Polacy płacili najniższe w historii ceny paliw w sytuacji największego kryzysu. Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
23: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni z kolei decyzji prokuratury. Jak podkreśla, działania między innymi tych menadżerów doprowadziły do straty Orlenu w wysokości 3,5 miliarda złotych.
1: My wszyscy pamiętamy tą sytuację, gdzie Polacy po prostu paliwa kupić nie mogli. Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa brakowało.
23: Przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Doprowadziło to do problemów z importem paliw do Polski i braku paliwa na kilkuset stacjach. Oficjalnie tłumaczono to wtedy awarią dystrybutorów.
24: To jest raport.
23: Tragiczny wypadek w podwarszawskim Piastowie. 20-letnia ofiara w śpiączce przebywa w szpitalu. Do wypadku doszło w niedzielę, chwilę po północy na przejściu dla pieszych. Kierowca sportowego auta potrącił młodą kobietę, nie zatrzymał się, nie udzielił jej pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia.
11: Piesza wymagała pomocy natychmiastowej, medycznej, a że nie było sprawcy, tutaj dyżurny skierował na miejsce wszystkie patrole, ogłoszono alarm. Wszyscy policjanci, którzy byli w służbie i nie tylko stawili się, bo celem było ustalenie, kto faktycznie jest sprawcą tego zdarzenia, wytypowanie go, a następnie zatrzymanie.
23: Mówi nam podkomisarz Monika Orlik z policji w Pruszkowie. Sprawca został zatrzymany kilka godzin po wypadku.
11: W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu, natomiast w jakim stanie znajdował się w momencie zdarzenia, odpowiedzą nam na to wyniki i opinia biegłego. Poruszał się razem z pasażerką, która również nie udzieliła pomocy pieszej i ona również jest zatrzymana.
23: Dziś kierowca ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Teraz Hiszpania i protesty związane z kryzysem mieszkaniowym. Wczorajszy masowy marsz w Barcelonie zakończył się zamieszkami. Doszło m.in. do starć z policją, podpaleń i budowy barykad. Według katalońskiej policji aresztowano 13 osób, w tym nieletniego, a 28 funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia. Demonstracje odbywają się w całym kraju od końca września i nasiliły się po tym, jak kongres odrzucił pakiet środków mających na celu zwalczanie kryzysu mieszkaniowego. Ignorowanie społecznych postulatów stanowi poważne zagrożenie dla demokracji. Nie ustaniemy w działaniach, dopóki prawo do mieszkania nie zostanie w tym kraju zagwarantowane. Istnieje tylko jedna droga, strajk generalny w obronie prawa do mieszkania i przeciwko gwałtownie rosnącym kosztom życia. Mówi przedstawicielka Związku Lokatorów. Po nieudanym głosowaniu w sprawie reform mieszkaniowych premier Hiszpanii ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Mają się one odbyć 29 listopada.
24: Słuchacie raportu w SC Rock.
23: Nobel za badania, które położyły podwaliny dla nowego typu astronomii. Laureatem Nagrody z Fizyki został belgijski naukowiec z Uniwersytetu Wisconsin Francis Halsen.
13: Jest to nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić, cząstek, które prawie z niczym nie oddziałują. I żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu.
23: Tłumaczył profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, a jutro poznamy laureata Nagrody Nobla z chemii.
21: Pogoda.
23: Dziś pogodnie, po południu na północy słabe przelotne opady deszczu, temperatura od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum do 22 na południu. Najcieplej teraz w Opolu i Rzeszowie 22 stopnie, a najchłodniej w Suwałkach 16, 21 stopni w Krakowie i Lublinie, 20 w Warszawie i Poznaniu, a 19 w Bydgoszczy.
6: Na zegarze już prawie 5 minut po 13. Dzień dobry, raz jeszcze mówi Michał Cieślik. We wtorek, 6 dzień października, no i polecam się Państwu w tej drugiej odsłonie naszego wtorkowego spotkania. Wspominałem, że będą depesze, że będzie Pearl Jam, ale nie mówiłem, że tę godzinę rozpoczniemy od Guns N' Roses. Proszę bardzo, Paradise City na początek.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Trwa Rocktoberfest, czyli świętujemy nasze 22 urodziny. No i punktem kulminacyjnym tego świętowania będzie urodzinowy koncert w Progresji, urodzinowa impreza, jak zwał, tak zwał. 22 października będzie zespół Happy Set. A czy Ania, wróć, czy Marta też się pojawi na naszych urodzinach? Cześć Marta, witaj.
2: Cześć, pewnie, że będę.
1: Dysponujesz wolnym dniem 22 października. Właściwie to wolny wieczór tylko potrzebny.
2: Oczywiście.
1: No dobra, to odhaczony warunek niezbędny. Marta zajrzała dzisiaj na naszą stronę skrock.pl i opisała swoje rockowe przeżycie ostatniego roku. Ja może zacznę, a ty będziesz kontynuować, dobra? Rozwiniesz tę fantastyczną historię, co by nie mówić. Moje przeżycie to wyjście nocą na szlak i dotarcie na szczyt Babiej Góry.
2: Godzinę przed wschodem słońca. Cudowne. Polecam, jeśli ktoś ma możliwość, to warto się odważyć i przeżyć.
1: No właśnie, Marta pisze, że widoki obłędne, warte zarwanej noski. No ja sobie wyobrażam, jakie to piękne obrazki miałaś przed oczami. Mam nadzieję, że gdzieś zostały uwiecznione na zdjęciu.
2: To nie raz.
1: No raczej, no właśnie. Co za pytanie w ogóle. A to twoje pierwsze takie nocne wejście o świcie na Babią Górę?
2: Tak, pierwsze i nie ostatnie.
1: Czyli rozochociłaś się po prostu tymi widokami. A kiedy jeszcze, powiedz, to się wydarzyło?
2: Na początku lipca.
1: Czyli to było letnie wejście na Babią Górę. Brawa, brawa dla tej pani. Piszesz, byłam wtedy i happy, i sad.
2: Tak, happy, bo udało się wejść bez żadnych przeszkód, a sad, bo zmarzłam tam strasznie.
1: No i trochę niewyspana. No ale oczywiście, jak wspomnieliśmy, te widoki wszystko wynagradzają. No dobrze. Skoro poskakałabyś na naszych urodzinach, jak piszesz, to my ci to umożliwimy, żeby formalności stało się zadość. Dwa zaproszenia na Rocktoberfest wędrują do ciebie.

0: To był Lenny Kravitz w Esther Rock. No tak, tak a propos jeszcze tego letniego wejścia na Babią Górę, tak sobie spojrzałem na aktualne warunki w Tatrach. No, miejscami nie jest łatwo, niektóre szlaki zasypane, no i oblodzone, także czujność jak najbardziej wskazana i ostrożność w razie, gdyby ktoś miał taki pomysł, żeby się w góry wybrać teraz właśnie. Lenny Kravitz i Fly Away, to już za nami w Esther Rock, 23 minuty do 14 nam pozostają. Limp Bizkit jeszcze zmieści się nam w tej godzinie.
1: Autopromocja. Melina. Esther Rock.
2: W Stanach codziennie umiera od broni 130 osób. To jest jak na wielkiej wojnie. Kiedy dostaliśmy alert ze szkoły Stefci, która była wtedy w liceum, że w jej szkole jest aktywny, jak to mówią, aktywny strzelec. No to jest ktoś z bronią, który...
3: Właśnie strzela, tak?
2: Otwiera ogień, tak. I to jest taki właśnie, to jest active shooter. Właśnie nie ma nawet polskiego odpalnika europejskiego, podejrzewam na to. Przez kilka godzin my z Magdą nie wiemy, czy nasza córka jest bezpieczna, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalnie dla mnie. I nie polecam tego żadnemu rodzicowi takiej... Nie życzę tego, takiej rzeczy.
4: Melina. A w najbliższej Melinie Alek Korab, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory Kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
14: Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
17: We were on a break.
16: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy. To znaczy dziękujemy.
18: Bazinga.
16: A teraz kończymy 20 lat.
19: Why God, why?
16: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
20: Crazy.
16: Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
21: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

0: Polsce.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

Październik to jest, powiedziałbym, bardzo szczęśliwy miesiąc dla świata muzyki, ponieważ właśnie w październiku na przestrzeni lat ukazywało się mnóstwo świetnych płyt. No i teraz obok siebie dwa utwory, które są potwierdzeniem tych słów właśnie. Edyta Bartosiewicz, ostatni, płyta Shock and Show 9 października, czyli w piątek będzie obchodzić swoje 31 urodziny. Jedna z najlepszych płyt lat 90., jeżeli chodzi o polską muzykę. No to teraz przenosimy się do roku 2000, też w październiku ukazała się trzecia płyta zespołu Limp Bizkit z tym właśnie utworem, który za chwilę się pojawi. No to takie dwie płyty z różnych muzycznych biegunów, no ale to były październikowe premiery. Rollin' Limp Bizkit przed nami.

0: wiesz, co chcę.
1: To był Perfekt w Este Rock. Niewiele ci mogę dać. Tak, kończymy to kolejną godzinę naszego spotkania. A ja Państwu mogę dać po 14 zaproszenia na nasze urodziny, na Rocktoberfest. Urodzinowy koncert 22 października w warszawskiej Progresji. Proszę zajrzeć na skrock.pl, opisać swoje rockowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy. Ewentualnie mogą Państwo zrobić to samo na naszym skrockowym Messengerze i wysłać do mnie głosówkę. W tej sprawie głosówki też nagradzamy tymi właśnie prezentami. 14 za chwilę, to oznacza, że lada moment, najnowszy raport w Este Rock. Zapraszamy.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: A przypomnij właśnie, kiedy to załamanie? Z czwartku na piątek podobno?
4: No podobno, ale poczekajcie, nie ma co się stresować.
3: Przynajmniej jedna osoba z tego towarzystwa już w piątek wybiera się na dwudniowe grzyby. Michał, czy to będziesz ty?
5: Nie.
4: Nie, ja też nie, więc teraz zgadnij kto. Grzyb idzie na grzyby. No
5: właśnie chciałem to powiedzieć.
6: To ja to najchętniej bym usłyszała brawo. Gratulacje, jest pani w ciąży.
3: O, to ładne. Brawo możemy pani załatwić.
4: O, poczekaj, proszę.
3: Z całą resztą tak. To ja nie mogę.
4: Znaczy, możesz, ale nie chcesz.
3: Skąd wiesz, że nie chcę?
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Este Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
17: To ja też chcę.
16: 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
0: We were on a break!
19: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
16: Bazinga!
19: A teraz kończymy 20 lat.
3: Why God, why?
19: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
2: Crazy.
19: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
19: Hej Ania, dokąd jedziesz?
10: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
19: Opowiadaj!
10: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
20: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.

0: klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.
4: Obława pod Chrzanowem. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Jutro benzyna w dół, diesel w... benzyna w górę, diesel w dół. W raporcie maksymalne ceny paliw. Kielce chcą powiększyć swoje granice. Mieszkańcy mówią stanowcze nie.
5: SK Rock. Raport.
4: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. W akcji mundurowi, psy tropiące, drony i śmigłowiec. Obława pod Chrzanowem. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
6: Został ogłoszony alarm dla chrzanowskich policjantów. Teraz trwa obława za 49-letnim synem tej kobiety, który może mieć związek ze sprawą. W tych działaniach uczestniczą oczywiście przewodnicy z psami tropiącymi. Wykorzystujemy również drony oraz policyjny śmigłowiec w naszych działaniach.
4: Relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z Małopolskiej Policji. Na miejscu tragedii, w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze, pracują teraz śledczy. Na razie nie wiadomo, co mogło być motywem zabójstwa. Benzyna w górę, diesel w dół, zgodnie z obwieszczeniem ministra energii. W środę litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,86 zł, czyli 7 groszy więcej niż dziś. Z kolei olej napędowy będzie tańszy o 2 grosze na litrze i będzie kosztował 7,80. Komisja Europejska analizuje tymczasem pakiet CPN. Chodzi o zawartą w programie ceny paliwa niżej obniżkę podatku VAT. Rzeczniczka Komisji Europejskiej w rozmowie z mediami zaznacza, unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne. Komisja uważa również, że redukcja VAT nie jest najskuteczniejszym sposobem obniżenia cen paliw dla konsumentów.
7: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
4: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rynek w najbliższym czasie będzie bardzo nieprzewidywalny.
7: Póki się nie zmieni sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu i ona nie zakończy, po prostu mówiąc wprost, działań wojennych, dopóty te ceny nie będą radykalnie niższe. Te ceny będą zmienne, raz będą spadały, raz będą rosły. To sytuacja geopolityczna ma wpływ na ich zmienność. My natomiast obniżamy podatki tak mocno, jak jest to możliwe.
4: Ale nie na wszystkie paliwa. Minister energii potwierdził, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz, bo jak tłumaczy Motyka, cena gazu w ciągu ostatnich miesięcy spadła o kilkanaście procent.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Kielce chcą się powiększyć, ale sąsiednie gminy mówią nie naszym kosztem. Wójtowie i burmistrzowie 7 samorządów, które sprzeciwiają się pomysłowi poszerzenia granicy stolicy województwa, spotkali się dziś i naradzali w Miedzianej Górze. Z kolei kieleccy radni przekonują, że większe miasto to mocniejszy potencjał inwestycyjny i gospodarczy dla wszystkich. Czy tak samo sądzą mieszkańcy sąsiednich gmin?
8: Byłyby na pewno jakieś korzyści większe dla mieszkańców.
9: O, ja jestem przeciwna. Ja wiem, jak w Niewachlów przyłączyli do Kielc. Tam nic nie robią. Tam się tą dzielnicą w ogóle nie przejmują.
10: Tutaj jest gmina tak już dobrze ułożona i raczej z naszej gminy to był taki obrzeża miasta, to tak jakby slumsy.
9: Żyje się tutaj dobrze, tak jak jest
11: bardzo
9: teraz?
11: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Widzi pani, że jest sklepów, jest i apteka, i lekarzów, dwie przychodnie.
12: Mieszkańcy się nie zgodzą jednak. Mam nadzieję, że wójt będzie walczył o nas, mieszkańców.
13: Raczej nie powinno do tego dojść.
4: A tematem zajęła się nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
0: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: SK Rock Biznes.
4: Polskie rolnictwo w czołówce Unii pod względem tempa rozwoju produkcji artykułów spożywczych w ubiegłym roku osiągnęło 4,9% wzrostu, poinformowali analitycy Banku Pekao. W tym roku dynamika jest kontynuowana. Dla porównania średnia dynamika w całej wspólnocie wyniosła 0,8%. Fiskus nie będzie wszczynał postępowań podatkowych o kwoty niższe niż 80 zł. Taka zmiana znajduje się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej. Celem projektu jest uregulowanie zasad prowadzenia przez fiskus czynności sprawdzających, na przykład ograniczenie czasu ich trwania do 3 miesięcy.
3: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
14: Pogoda.
4: Na razie jeszcze jest pogodnie i ciepło. Na południu na termometrach 22 stopnie, w centrum około 20, a na północnym wschodzie 16. Po południu na północy niebo się zachmurzy i spadnie niewielki deszcz, a na północnym wschodzie silne będą porywy wiatru. Po zmroku około 4 stopni na północnym, na południowym wschodzie, a w większości kraju około 8. Najcieplej będzie na północy 11 stopni.
15: Niemniej, kolejny dzień pięknej polskiej złotej jesieni. Proszę się tym cieszyć, bo nie wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa. 5 minut po 14. Dzień dobry raz jeszcze we wtorkowe popołudnie. Michał Cieślik się kłania, no i zapraszam na kolejną godzinę tegoż popołudnia właśnie. Skoro o Kalifornii mowa, pani Kalifornia, Red Hot Chili Peppers na początek.

I tyle na ten temat. A inny gorący temat piłki to my sobie odpuścimy, bo po co strzępić język w ogóle, prawda? Szczególnie jeszcze ta porażka młodzieżówki z Włochami. Mogło to boleć. 27 minut po godzinie 14. Było For Money, to teraz będzie For Nothing. To jest Thomas Raggi w Esterock.

0: To był Manam w Esterok. No tak, mieliśmy o piłce nie mówić, no ale to wiadomość z ostatniej chwili, ponieważ prezes PZPN Cezary Kulesza podjął decyzję w sprawie przyszłości Jana Urbana. I jak się niektórzy domyślali, selekcjoner polskiej kadry zostaje na czas jakiś jeszcze, czy komuś się to podoba, czy nie. Dobra, tyle na temat piłki. Trochę ponad 20 minut pozostaje do 15, no a my szukamy chętnych na zaproszenie na Rocktoberfest na nasze urodziny. Może pani Monika? Pani Moniko?
1: Jeśli szukacie takich gości, którzy będą z wami od samego powitania, aż po ostatnie dźwięki płynące ze sceny, to zgłaszamy się. Dajcie tylko znać, a jutro już wypisujemy urlopy.
0: Pa! O, i takich gości lubimy najbardziej, więc zapraszamy, już możecie szykować wnioski urlopowe na 22 października, bo tego dnia bawimy się w progresji właśnie.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
2: Łukasz Bąk.
4: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
2: Każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
15: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
16: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
18: To ja też chcę!
17: 24,30.
19: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
21: We were on a break!
20: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
22: Bazinga!
20: A teraz kończymy 20 lat.
23: Why God, why?
20: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
24: Crazy.
20: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
25: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Reklama.
18: Esta Rock Radar.
22: Zapraszam. Michał Prokopowicz. W połowie marca tego roku media na całym świecie obiegła szokująca informacja o śmierci Phila Campbella, wieloletniego gitarzysty formacji Motorhead. Muzyk zmarł nagle w wieku 64 lat po poważnej operacji i późniejszym pobycie w szpitalu. Nie była jednak znana oficjalna przyczyna śmierci muzyka. Aż do teraz. Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
18: Eskarok Radar.

Arctic Monkeys w Esterok. Do I Wanna Know? To już za nami. No a teraz będzie kult. No a skoro październik w kalendarzu i kult przed nami, to warto wspomnieć o pomarańczowej trasie, bo to już taka świecka tradycja od wielu, wielu lat. Ta trasa w tym roku z wiadomych powodów nieco krótsza, ale bardzo intensywna. Ten najbliższy przystanek to Londyn. 17 października kult pojawi się w O2 Forum Kentish Town, właśnie w stolicy Wielkiej Brytanii. Potem będzie Bruksela, następnie kult w Polsce już będzie grał. Łódź, dwa koncerty w Warszawie, Katowice, Wrocław i jeszcze dwa koncerty w Warszawie w drugiej połowie listopada. No i wielki finał na Teneryfie, 28 listopada, koncert w Hard Rock Hotel. No i będzie się działo, niewykluczone, że i w tym roku będziemy mieć dla Państwa prezent z tym koncertem związany, także proszę być na słuchu. Czarne słońce przed nami, to będzie kult.

0: I'm a Believer. Kiedyś grupa Monkees na własną wersję tego utworu na potrzeby filmu Shrek nagrała grupa Smash Mouth. Tak swoją drogą w przyszłym roku będzie mieć miejsce premiera kolejnej części przygód Shreka. No i ciekaw jestem, czy przy okazji powstanie jakiś wielki hit, na przykład na miarę tego, który zamyka tę godzinę i nasze wtorkowe spotkanie. Pożyjemy, zobaczymy, jak mówią. Smash Mouth już za nami. Za chwilę będzie 15, za chwilę raport, potem Dawid i wtorkowa kolumna Zygmunta, a my słyszymy się jutro chwilę po 12. Michał Cieślik, do jutra tymczasem.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
1: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
16: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało
13: i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: Reklama. SK Rock Warszawa.
20: Zatrzymania menadżerów w Orlenie i komentarz ministra sprawiedliwości w raporcie Kraków i najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera. Zamek Królewski otwiera drzwi i zaprasza na wystawę Sekretne komnaty z czasów PRL.
21: SK Rock. Raport.
20: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych straty. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.
22: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw, z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki.
20: Mówił szef z resortu sprawiedliwości, który był też pytany o ewentualną odpowiedzialność ówczesnego prezesa Orlenu, dziś europosła PiS Daniela Obajtka.
22: Ja nie chcę tutaj przesądzać, dlatego że na razie nie ma mowy tutaj o panu Obajtku. Jest mowa o 5 osobach, które pewnie staną przed sądem, ale ja również pozwalam swobodnie działać zespołom śledczym. Prokuratorzy działają samodzielnie, więc musimy poczekać.
20: Przypomnijmy, jesienią 2023 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził ceny paliw na poziomie ponad 6 zł za litr. Wywołało to masowy wykup benzyny i diesla, co doprowadziło do ogromnych braków na stacjach.
21: To jest raport.
20: 10. piętro jest wyłączone, a oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia do odwołania. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Placówka na pozostałych piętrach funkcjonuje normalnie. Będziemy organizować tymczasowe rozwiązanie, aby zapewnić opiekę internistyczną, tłumaczy dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
23: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Będziemy podejmowali działania w kierunku stworzenia jakiejś namiastki oddziału w ramach pozostałych oddziałów, którymi dysponujemy. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z innych szpitali.
20: W nocy ogień pojawił się w jednej z sal na 10. piętrze. Ewakuowano 38 osób.
24: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Straty trudno jest ocenić. W tej chwili jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone. Cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą. No nie nadaje się do użytku.
20: Informuje prezes zarządu szpitala Artur Asztapski, który podejrzewa, że przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji, ale to zbadają dopiero policjanci i eksperci. Kolejne 2 niewybuchy zneutralizowane. Takie są raporty od służb, które zajmują się wojennymi minami znalezionymi nad wodach Zatoki Pomorskiej, ponad kilometr od plaży w Świnoujściu.
25: Zakończyliśmy dzisiaj pracę nurków minerów przy neutralizacji min typu Mark 6 i Mark 4 w miejscu budowy falochronu dla przyszłego portu kontenerowego w Świnoujściu. Poszło sprawnie, bez zakłóceń. Zgodnie z harmonogramem jutro kontynuujemy pracę.
20: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Jutro o poranku specjaliści będą usuwać ostatni z 5 niewybuchów.
21: Słuchacie raportu w SC Rock.
20: Zamek Królewski otwiera drzwi dla zwiedzających. Nowa wystawa pokazuje niezrealizowany projekt luksusowych apartamentów, które w latach 70. miały służyć zagranicznym gościom władz PRL. Dziś te przestrzenie wykorzystywane są do codziennej pracy muzealników.
26: Pokazujemy też pokoje w stanie obecnym, tak jak wykorzystujemy te przestrzenie dzisiaj.
20: Mówił kurator wystawy Mikołaj Baliszewski, a luksusowe wnętrza Zamku Królewskiego można zwiedzać do 17 stycznia.
27: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
28: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
27: Pogoda.
20: Dziś pogodniej, ciepło od 17 do 22 stopni. Najcieplej teraz w Opolu, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. A najchłodniej w Koszalinie i Suwałkach, tam 16 stopni. 21 w Poznaniu, w Warszawie, Kielcach i Lublinie. 20 w Bydgoszczy, a 19 stopni w Olsztynie i Zakopanem. Po południu na północy słabe przelotne opady deszczu, a jutro jeszcze cieplej. Na południu i południowym wschodzie nawet 23 stopnie.
27: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
28: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa, w składzie Krużyńska raportuje.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i jest pięknie. Aniu, czy ty to czujesz?
2: Że jest pięknie?
1: Że mam nowy dezodorant. Ale za oknem faktycznie pachnie babie lato. A co państwo czują? Linie messengerowo-telefoniczne otwarte. Zapraszamy. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Uprising to Muse w Radiu SK Rock. A to utwór, który było słychać w zwiastunie serialu Sherlock i coraz częściej będziemy przenosić się na ekran, bo teraz ładnie, ale kiedy przyjdzie słota, to październik oferuje nam takie serialowe nowości jak Na wschód od Edenu, Netflix, Zmora, HBO Max, Scary, Prime Video i jeszcze polecajki bliższe rockowym duszom, dokument i film koncertowy pokazujący pożegnalny występ Ozziego Osborna i Black Sabbath, Back to the Beginning, do zobaczenia w kinach. A na platformę Disney Plus trafi w tym tygodniu film o dwóch zwaśnionych braciach. Film o dwóch zwaśnionych braciach i nie mówię tutaj o braciach Karnowskich. Film o powrocie Oasis w tym tygodniu w streamingu, a w kolumnie Oasis teraz.

0: Siemanko, Dawid. Ale już miałem niezły z ciebie jajcarz.
1: Ja czuję, że wróciłem już po urlopie. Już pierwsi pacjenci dali się we znaki. I czuję deszczyk. Pozdrawiam.
2: A po co czujemy, to ja czuję kanapki mojego kolegi, bo przyniósł z jajkiem. Boję się, co będzie później. A poza tym taki drugi mój kolega w pracy ma urodziny. Niby jakby można prosić o fujarki dla niego. Pozdrawiam.
3: Mów do Zygmunta.
4: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
5: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Reklama.

0: Queen w Radiu SK Rock. Zespół z Anglii, a reprezentacja Anglii gra dzisiaj z Czechami. A Polska grała wczoraj z Bośnią. I cóż ja mogę powiedzieć? Szanowni Państwo, przegraliśmy z drużyną, w której składzie grał zawodnik o nazwisku Memić. Memić! Jak Państwo wiedzą, na taką komedię odpowiedzieliśmy dramatem. A więcej, nie tylko o sporcie. Już za chwilę, w raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę drift Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu

0: Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym. Autopromocja.
1: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot. Premier Ulf Kristersson uzasadnia tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Zadaniem szwedzkiego wojska będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce, a także zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. Do tematu będziemy wracać. Teraz funkcjonariusze CBA w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Działania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Chodzi o zawiadomienie dotyczące interwencji na warszawskiej Białołęce. Media informowały, że Monika Korna Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci.
3: Potwierdzam, że czynności procesowe, które teraz się odbywają w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, są związane ze śledztwem tutejszej prokuratury okręgowej.
2: Mówiła prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
1: To jest raport.
2: Strzelnica w każdej szkole to nowy projekt na Dolnym Śląsku. Jego celem jest rozwój edukacji obronnej młodzieży za pomocą wirtualnych strzelnic.
4: O obronie cywilnej zapomnieliśmy. Żyliśmy w czasach spokoju, przy braku zasadniczej służby wojskowej. Umiejętność strzelania jest naprawdę niezwykle ważna. Poza tym jest to również sport, gdzie są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata.
2: Mówił Cezary Przybylski z Sejmiku Dolnośląskiego.
1: SK Rock Sport.
2: Jutro mecz z Iwą Jowicz. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał w Pekinie. Mecz Polki z Amerykanką zaplanowano na godzinę 7 czasu polskiego. Będzie to pierwsze w karierze bezpośrednie starcie obu tenisistek. Na boisku charakteryzowała go dynamika, duża szybkość na skrzydle, nieustępliwość oraz umiejętności techniczne i dribbling. W wieku 60 lat zmarł Jacek Zióber, były piłkarz reprezentacji Polski. W drużynie narodowej wystąpił w 46 meczach, w których zdobył 8 goli. Był także wychowankiem ŁKS-u. W barwach łódzkiego klubu zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej przed ukończeniem 17 lat. W 1990 roku trafił do Montpellier, z którym wywalczył Puchar Ligi Francuskiej. Był także piłkarzem hiszpańskiej Osasuny Pampeluna, a po powrocie z zagranicy występował w Amice Wronki. Zióber był jednym z najlepszych polskich piłkarzy końca lat 80. i początku 90. ubiegłego wieku.
0: Kolumna Zygmunta.

0: Omega. To jest dziewczyna o perłowych włosach, a może dałaby się pani zaprosić na fajne urodziny?
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli urodziny Eski Rock. Zagrają cztery szmery i Happy Set. To wszystko 22 października w Progresji i może daliby się państwo zaprosić. Zgłaszacie się na naszej stronie rocktober.sk.pl, wysyłacie głosówki albo dzwonicie do studia i telefon zadzwonił. Halo, halo, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, Dawidzie.
0: Dzień dobry, czy jest pan dziewczyną o perłowych włosach?
2: Daniel.
0: Czyli nie.
2: Witam serdecznie.
0: Cześć, Daniel, co pan czuje?
2: Czuję no, mocno nowo, bo znowu cię słyszę po dłuższej przerwie. Bardzo miło.
0: Dziękuję, I love you.
2: I love you too. Czuję to, że muszę cię zaprosić oficjalnie na bal morsów do Norwegii. 7 listopada, rozważ to poważnie.
0: Nie?
2: Mówimy bal morsa, będzie ostro, miło i tadecznie.
0: A czy morsowanie w Norwegii to nie jest po prostu prysznic? Dziękuję za zaproszenie, ja też się odwdzięczę, ale wcześniej zapytam, co pan w tym roku przeżył rock'n'rollowego? Halo.
2: W tym roku rock'n'rollowego jedyne,
0: tak.
2: Niepowtarzalne,
0: tak.
2: Przytrafiło mi się tak jakby współżycie z Eską Rock.
0: Jak pan ocenia to współżycie w skali od 1 do 10?
2: 12.
0: Czyli było panu przyjemnie?
2: Jest cały czas, nadal tak, od samego rana 6 na 9. Poprzez Jarka.
0: Jak to robicie z Jarkiem, to mnie nie interesuje akurat.
2: W międzyczasie.
0: Czyli biorąc pod uwagę naszą relację, to ten rok był przełomowy.
2: Dokładnie tak, bardzo przełomowy.
0: Skonsumujemy te relacje na urodzinach Eski Rock.
2: Ja pierdzielę, no
0: tak,
2: normalnie. Rock,
0: Rocktoberfest Party, widzimy się w Progresji.
2: Rozumiem, bardzo dziękuję, ja pierdzielę, łzy mi lecą.
0: To będzie też spot i będzie rock'n'roll, do zobaczenia.
2: Zarypiście, będę z żoną, muszę ją nacisnąć, lecimy do Warszawy.
0: Do zobaczenia!
1: Super. Rocktoberfest 2026. Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Reklama.

0: Pearl Jam tuż przed godziną 16 w Radiu SK Rock. A to zespół, który ostatnio wystąpił z nowym perkusistą. To perkusista znany z grania z Paulem McCartneyem. Ten bębniarz wystąpił gościnnie z Pearl Jam, czyli kwestia etatów Pearl Jam cały czas otwarta. Gdyby ktoś umiał chwycić za pałeczki, to chyba można aplikować pałeczki, czyli takie przyrządy do grania na perkusji. Można aplikować, a my już za 2 minuty będziemy raportować.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Bo
1: MediaExpert, taniej masz. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 złotych. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.
3: SKROK Warszawa.
4: Jest zażalenie na decyzję sądu. Chodzi o list żelazny dla Romanowskiego. Wsparcie w ramach NATO. Szwecja wyśle do Polski systemy Patriot. W lesie łatwo się zgubić w raporcie Grzybobranie i ostrzeżenia policji.
5: SKROK. Raport.
4: 16.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju uchroni go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. Były wiceminister, głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ukrywa się za granicą, a z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Skąd taka decyzja śledczych?
6: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Wcześniej Romanowski przebywał na Węgrzech, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczną ochronę, wyjechał z tego kraju.
5: To jest raport.
4: Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, poinformował o tym szwedzki premier Ulf Kristersson, uzasadniając tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Systemy Patriot zostaną zlokalizowane w Rzeszowie i będą chronić logistyczny hub NATO, przez który trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. To kolejny ruch Sztokholmu, który niedawno przebazował myśliwce Gripen w zabezpieczeniu centrum logistycznego w Polsce. Zadaniem zarówno kontyngentu maszyn Gripen, jak i systemu Patriot jest ochrona hubu logistycznego NATO w Polsce, a tym samym zapewnienie, by kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Szwedzki system obrony powietrznej Patriot zostanie zainstalowany w grudniu. Będzie mu towarzyszyć nieco ponad 100 szwedzkich żołnierzy. Informację potwierdził już szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przesyłka okazała się niegroźna. Zakończyły się działania służb w szpitalu w Nowej Dębie. Policja i straż pożarna zostały postawione na równe nogi po tym, jak do placówki dotarła tajemnicza koperta z Niemiec. W środku był list, którego zawartość sprawdzili strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
7: Przeprowadzone badania pod kątem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym nie wykazały substancji z tej grupy. Osoby, które były odizolowane, ewakuowane, zostały decyzją dowódcy zwolnione. Wszyscy czują się dobrze, nikt nie uskarżał się na żadne dolegliwości.
4: Mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji. Na czas akcji ewakuowano 31 osób, a osoba, która miała kontakt z przesyłką, została odizolowana.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Polacy ruszyli na grzyby, tymczasem policjanci ostrzegają, w lesie łatwo się zgubić. Mundurowi z Warmii i Mazur mają praktyczne rady.
8: Najważniejsze, żeby być widocznym, żeby mieć kontakt ze światem pozaleśnym, żeby najlepiej mieć też jakiegoś towarzysza ze sobą. Ubierzmy się ciepło i też w sposób widoczny dla innych.
4: Mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Funkcjonariusze przypominają, żeby przed wyjściem naładować telefon, mieć przy sobie podstawowe wyposażenie i przede wszystkim informować bliskich, dokąd idziemy.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
4: Warto przygotować ciepłe kurtki, czapki i buty. Pierwszy śnieg już w połowie października. Białe krajobrazy mogą pojawić się w kilku województwach południowej Polski. Tymczasem dziś pogodnie i ciepło. Najcieplej w Opolu, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach 22 stopnie, 21 w Poznaniu, w Warszawie, Kielcach i Lublinie, 20 w Bydgoszczy, a 19 stopni w Olsztynie i Zakopanem. Po południu na północy słabe przelotne opady deszczu.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa. Drugi dzień po urlopie i używając języka metafory, zastanawiałem się, na ile starcza człowiekowi paliwo po urlopie i odpowiem tak, że chyba już potrzebuje zatankować. A jak tam u Państwa?
3: SK Rock!
11: Kłaniam się i zapraszam do godziny 18. Jedziemy razem, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: gdyby ktoś z Państwa chciał coś powiedzieć, to w tym programie w kolumnie Zygmunta jest to takie proste, ale to jest takie proste. 691-613-613, tu się dzwoni albo się mówi do Messengera i pyk, głosówka wjechała i pyk, odpalamy na antenie. Dzień dobry.
1: Cześć Dawidzie, Krzysiek z Krakowa z tej strony. Cześć Krzysiu. Powiedz kochaniuszki szybciutko, co trzeba zrobić, żeby się dostać na Wasze urodzinki, na Rocktoberfest? Mhm. W zeszłym roku się udało, w tym roku też bym się wybrał. Mhm. Powiedz szybciutko na antenie, co trzeba zrobić?
0: Krzysiu, to jest proste.
1: Powodzenia, trzymaj się, hej.
0: To jest bardzo proste. Pytanie brzmi, co rock'n'rollowego przydarzyło Wam się w tym roku? Można mi wysłać głosówkę w tej sprawie, można zadzwonić do studia, a można to też napisać na stronie roktober.skrok.pl. 22 urodziny Eski Rok, 22 października w Progresji. Zagrają Happy Set i Cztery Szmery. No a były też roktobery z Pijamą, z Nocnym Kochankiem, z Żurkowskim, z Power of Trinity, a może ktoś pamięta, bo był też taki Rocktoberfest. Ja byłem wtedy mega podjaranym słuchaczem tego radia i był taki Rocktoberfest, podczas którego główną gwiazdą był ten zespół.

0: Cześć Dawidzie, Tomek mówi. Wiesz co, chciałem ci powiedzieć, że tak od wczorajszego dnia wszyscy cię tak wychwalają, wynoszą pod niebiosa, że jesteś taki zarypiasty, bo wróciłeś do pracy, jest tak cudownie. Chciałem zauważyć, że bez względu na to, jak bardzo cię lubię, że inni też dawali radę, co oznacza, że słucha się radia, a nie konkretnego prezentera, bo słuchamy was za waszą muzykę, a nie za wasze osobowości, tak to się chyba mówi, tak? Bo tak. Wszyscy cię wychwalają tak, jakbyś był najbardziej zajebistym prezenterem, jaki się objawił na świecie. Więc ja cieszę się, że wróciłeś, natomiast muszę ci powiedzieć, że inni też dawali radę.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
3: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Kiciu,
4: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
7: Hej Ania, dokąd jedziesz?
8: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
7: Opowiadaj!
8: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
9: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
10: Reklama.

0: Ktoś mi powiedział. Tłumaczę refren, bo jest przeciekawy. Ktoś mi powiedział, że masz chłopaka, który wygląda jak dziewczyna, którą miałem w lutym zeszłego roku. To The Killers w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Ktoś mi powiedział, że masz chłopaka, który wygląda jak dziewczyna.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę.
0: No. A wiesz, jaka jest aktualnie najpopularniejsza pizza w Polsce?
1: Nie.
0: Pizza z kebabem.
1: Naprawdę? No.
2: Naprawdę.
0: Pizza Książula z kebabem Heizera. A te poważne informacje z Polski przygotowała dla was Ania. Za chwilę raport.
3: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
4: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
4: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Wybuch gazu w budynku jednorodzinnym w Świętokrzyskiem. Do groźnego zdarzenia doszło rano w miejscowości Pełczyska. Mieszkaniec domu z poparzeniami trafił do szpitala. Życie uratowali mu strażacy, którzy przypadkowo przejeżdżali obok. Dom nadaje się do rozbiórki, a strażacy po raz kolejny apelują o ostrożności i sprawdzaniu instalacji gazowych. Teraz Koszalin i śledztwo prokuratury w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej. Kobiety nie ma już od ponad miesiąca. Zaginęła 30 sierpnia podczas festiwalu Techno w Darłowie, na którym przebywała wraz z mężem. Do tej pory znaleziono jej plecak oraz telefon. Jak podkreśla Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury, czynności poszukiwawcze to sprawa policji. Natomiast...
7: Chcielibyśmy niejako nadzorować te czynności, a przede wszystkim móc zebrany w czasie tych czynności poszukiwawczych przez policję materiał i dowody przełożyć na formę procesową, czyli zastąpić na przykład rozpytania osób, które na temat zaginięcia tej pani mają jakąś wiedzę, zastąpić w sposób procesowy na protokoły z przesłuchań świadków.
6: Śledczy na tym etapie nie zdradzają szczegółów dotyczących kierunku prowadzonych działań. I jeszcze Bank Światowy, który podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten i na przyszły rok, wynika z najnowszego raportu banku. Polska gospodarka w tym roku ma urosnąć o 3,6%, w przyszłym o 2,9%, a w 2028 roku o 2,7%.
5: SK Rock Sport.
6: Przed nami kolejne mecze Ligi Narodów. Dziś zaprezentują się zespoły z grupy trzeciej dywizji A, a wśród nich Hiszpanie. Mistrzowie świata i Europy zmierzą się z Chorwacją. Pierwszy gwizdek o 20:45. O tej samej godzinie rozpocznie się pojedynek Anglii z Czechami. Tymczasem w dywizji B z kompletem punktów na murawę wybiegną Szwajcarzy. Ich przeciwnikiem będzie Macedonia Północna. Dziś także starcie Szkocji ze Słowenią. Do tej pory oba zespoły zdobyły po 4 punkty. 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy 3. miejsce w grupie i do 2. dającego prawo gry w barażach tracimy już 4 punkty.
8: Będziemy robić wszystko.

0: Aby kolejne dwa spotkania wygrać, a czy to wystarczy na to, żeby zająć co najmniej drugą pozycję, to już zobaczymy.
1: Mówił selekcjoner Jan Urban.
2: A co na ten temat powie nasz słuchacz Bartek?
3: No i standardowa wiązanka, przyśpiewka po meczu polskich Orłów.
4: Tradycja!
3: Nic się nie stało.
4: Oczywiście.
3: Polacy, nic się nie stało.
4: I coś jeszcze.
3: Jesteśmy z wami. Polacy, jesteśmy z wami. PZPN.
4: Nie.
3: PZPN.
4: Nie. Nie bać, nie,
3: nie bać PZPN.
4: Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiam, Bartek Gdańsk.
5: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Dire Straits. To są sułtani swingu i można swingować i można tańczyć, co będziemy też uskuteczniać 22 października podczas Rocktoberfest Party w Progresji.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Zapraszamy Państwa na 22 urodziny Eski Rock. Tylko proszę się do nas zgłosić i odpowiedzieć na pytanie, co rock'n'rollowego przydarzyło Wam się w tym roku. Ślecie głosówki, dzwonicie do studia albo zgłaszacie się na naszej stronie rocktober.skrock.pl. I mieliśmy w dzisiejszym programie telefon, to może teraz głosówka, posłuchajmy.
2: Cześć Dawidzie, Grzegorz z tej strony.
3: Cześć Grzesiu.
2: Przeżycia?
3: Przeżycia.
2: Rockowe?
3: Tak.
2: Było tego sporo. Na tą chwilę byłem łącznie na jakichś 60 zespołach.
0: Grzesiu zobaczył w tym roku na żywo 60 zespołów.
2: Różnych. Od Krzyśka Zaleskiego po, nie wiem, Soulfly, Cavalera, Judas Priest, ja. Guns N' Roses, za chwilę będzie Europe, może jeszcze coś. Yes. Ale takim najbardziej rock'n'rollowym, rockowym i czaderskim przeżyciem tego roku to będą 18 urodziny moich bliźniaków.
0: Urocze.
2: Chłopaka i dziewczyny.
0: A, bliźnięta potrafią dać czadu.
2: Które są dokładnie w dniu waszych...
0: Przypadek?
2: Progresyjnych urodzin. Także taki mały, fajny zbieg okoliczności.
0: Skoro 18, to niech bliźnięta wyfruną z gniazdka i bawią się bez starego, a pana zapraszam do Progresji na Rocktoberfest Party 2026.
2: Pozdrawiam.
0: Do zobaczenia.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Uwaga Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Kult w Radiu Eskarok. Kazik, artysta, który na swoim Instagramie przyznał ostatnio, że w swoim życiu napisał już wszystkie utwory i na razie przerwa. No patrząc na dyskografię Kazika, to trudno nie przyznać mu racji. Pan Kazik nagrał tyle, że może powiedzieć, że nagrał wszystko. A to, co już nagrał, do usłyszenia na koncertach. A w radiu za 3 minuty do usłyszenia raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Oby w tym Krakowie faktycznie była dobra pogoda, bo tam przypominamy połówkę będą biegli już w najbliższy weekend.
3: Połówka, ale właśnie słuchacz się martwił, że mu odwołają. Powiedzieli, że połówkę krakowską to można zrobić wszędzie, ale telefon jest w tej sprawie.
4: Kądziu, połówka na dwóch to jest dobry pomysł pod warunkiem, że jeden nie pije.
2: No coś w tym jest.
5: Pół litra to pachnie minimalizmu.
3: Justyna Gradek, kimkolwiek jest, zarzeka się, że nie związała się z Filipem Plejnem, kimkolwiek jest, dla pieniędzy. Dobra, przecież nikt nie pytał.
2: TikToker Karol Wiewiórski przez kilka miesięcy zbierał plastikowe butelki. Wynajął dostawczaka, żeby odzyskać kaucję. Ale musieli być ci wszyscy w kolejce za nim.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Eserok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
14: Nie, a powinnam?
13: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
14: I możesz z nich korzystać?
13: Jasne, w każdej chwili.
14: To i ja się zapiszę.
13: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
15: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
16: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na volkswagen.pl.
17: Volkswagen.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Syn ofiary zatrzymany. Zakończyła się policyjna obława w Chrzanowie. Rząd zapowiada wyjaśnienia. Chodzi o omyłkowe wysłanie alertu RCB. Nowy szlak kulturowy na Mazurach w raporcie Kłobukowe Rej

0: Drogi Zygmuncie, zapomniałeś pozdrowić tych, którzy dopiero zaczynają pracę. Ja jestem w pracy od godziny i skończę koło 5 rano, więc czekam na bardzo dużo dobrej rockowej muzyki.
1: No, no.
0: I pozdrawiam wszystkich.
1: Radio Eska Rock. Ja Eski Rock słucham w DAB Plus w Rzeszowie. Dziękuję.
2: Cześć Dawid. Dzisiaj z moją żoną obchodzimy nasze małe święto. 19 lat jesteśmy razem, pyknęło nam dziś. Także mam nadzieję, że ona jest dalej we mnie tak zakochana jak ja w niej. Dzięki, nara.
3: Mów do Zygmunta.
4: Nagraj się na Messengera Eskirok lub zadzwoń na numer 691-613-613.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dużo dobrego.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
9: Za mniej.
11: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 złotych. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
3: Reklama.

0: Mysłowic w ST Rock. Pan Rojek śpiewa z twarzą Marilyn Monroe, a Francis Halsen z Noblem z fizyki. Pan Francis dostał Nobla za wkład w powstanie detektora Ice Cube Neutrino Observatory i odkrycie neutrin pochodzenia astrofizycznego. Jezu, czuję się, jakbym czytał niektóre nazwy zespołów, które Rojek zaprasza na OFF Festival. Mimo wszystko dziękuję za wysłuchanie. A za chwilę wysłuchamy raportu.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Dawid Zygmunt.
2: Cześć, jestem Zygmunt i obraziłem prezydenta Polski. To znaczy obraziłem. Siedzę sobie kulturalnie na kibelku i dostaję na Messengerze wiadomość od koleżanki. Widziałeś, co się dzieje? I dostałem od niej linki do portali plotkarskich, a tam wszyscy piszą. Szokujący żart prowadzącego. Prezenter SK Rok zadrwił z prezydenta. Skandal na gali. Wielki Michał. Do zdarzenia doszło dzień wcześniej na telewizyjnej gali rozdania nagród. Zacytowałem wtedy słowa prezydenta. Panie redaktorze, pan się ogarnia, że byliśmy akurat w TVN-ie. To się wszyscy W kolumnie Zygmunta nic dziwnego, no ale skoro wszyscy o tym pisali, to niech to będzie moja najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku. Zygmunt, pozdrawiam.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejny dramatyczny wypadek w Tatrach. Zginęła kobieta, która spadła w rejonie przełęczy Zawrat. Na miejsce wysłany został śmigłowiec ratunkowy, mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik Topry.
5: Kobieta zsunęła się po śniegu, no i zjechała w dół. Śmigłowiec udał się na miejsce. Ratownicy po dotarciu do kobiety rozpoczęli resuscytację. Stan był bardzo ciężki. Pani została przekazana do szpitala i kobieta zmarła.
4: Ze wstępnych informacji wynika, że turystka nie posiadała ze sobą raków i czekana.
3: To jest raport.
4: Teraz Poznań. Są zarzuty i areszt dla sprawcy fałszywych alarmów bombowych w szkole i na dworcu kolejowym. To 19-latek z powiatu nowotomyskiego miał w nocy z 30 września rozesłać do różnych instytucji maile z groźbami. Wiadomości trafiły m.in. do policji, służby ochrony kolei i Centrum Zarządzania Kryzysowego.
6: W jednym z maili jego autor, podając się za ucznia szkoły, zagroził wysadzeniem się przy użyciu ładunku w jednej z klas. W kolejnej wiadomości, posługując się innymi danymi, zagroził wysadzeniem dworca głównego PKP oraz peronów kolejowych.
4: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Na sprawcy grozi 8 lat więzienia.
3: SK Rock Sport.
4: Novak Djokovic po raz siódmy triumfował w turnieju ATP w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze z rzędu i nigdy nie poniósł porażki. Dziś 39-letni serbski tenisista sięgnął po 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. A jutro ćwierćfinał w Pekinie, mecz Igi Świątek z Iwą Jowicz. Spotkanie Polki z Amerykanką zaplanowano na godzinę 7 czasu polskiego. Będzie to pierwsze w karierze bezpośrednie starcie obu tenisistek. Kinga Szemik i Jagoda Cyraniak z do kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpią je Natalia Radkiewicz i Julia Walentowicz. W piątek biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii. Indie, Katar,

0: Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja. To 7 chętnych do organizacji letnich igrzysk w 2036 roku. Dwie pierwsze kandydatury od dawna uchodzą za faworytów i są mocno zaangażowane w proces ubiegania się o przeprowadzenie największej sportowej imprezy świata.
1: Kolumna Zygmunta.
2: Kolumna Zygmunta. RSC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: System of a Down i ten zespół i koncert tego zespołu w Polsce bardzo często wymieniają Państwo jako Wasze najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie tego roku. Roku 2026, roku 22 urodzin Eski Rock.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli nasze urodziny, radiowe urodziny, które odbędą się w Progresji 22 października i Państwo piszą albo mówią o tym, co Wam się rock'n'rollowego w tym roku przydarzyło. Mówicie do Messengera, do telefonu albo piszecie na rocktober@skrock.pl. To może odbiera telefon, halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: Halo, dzień dobry.
2: Mam Sławek na imię i co zrobiłem rock'n'rollowego w tym roku?
0: Słuchamy Cię, Sławeczku.
2: W wieku 60 lat kupiłem sobie chopera.
0: Sławek!
2: Obkleiłem go całego w czachy, całego jest cały pochromowany. Mhm. Kupiłem sobie super strój, czyli skórę, a nie jakieś tam inne kombinezony i śmigałem całe lata, pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu.
0: No słyszę, że śmigasz.
2: I całe lato śmigałem na motocyklu, na Harley'u, śmiałem się do ludzi.
0: I żyjesz!
2: Żyję! Ani raz nawet jednego upadku nie było, ale trzy razy się wziąłem i oparzyłem o pieprzoną rurę. Sorry za ten zadanie.
0: No bo dotknąłeś rury.
2: Za pierwszym razem pamiętałem, żeby nie dotykać, za drugim razem i za trzecim razem znowu założyłem krótkie spodemki i pojechałem.
0: Sławeczku!
2: Jak synowie anarchii!
0: Sławeczku, a co na to twoja rodzina?
2: Syn jest pod wrażeniem, żona też zwariowała na punkcie motocykla.
0: Bardzo się cieszę, bo to oznacza, że kupiłeś sobie motocykl, ale nie jesteś po rozwodzie i nie oglądasz się za młodymi dziewczynami.
2: Wręcz przeciwnie, na plecaczku jeździ.
0: Żona na plecaczku jeździ i razem dojedziecie na nasze 22 urodziny.
2: Oj, bardzo Ci dziękuję, jestem naprawdę bardzo content.
0: Ale wiesz co, nie przyjeżdżaj na motocyklu.
2: Spoko.
0: Do zobaczenia w Progresji.
2: Na pewno będę.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
1: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

Zygmunt Raff, SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Nickelback.
1: Nowość. Na gitarze chłop, który podczas rozmowy z naszą Klaudią pomylił Polskę z Holandią. Poland, Holland, Lublin, Lubin. Dobrze, że pan nie wysyła alertów RCB. Uwaga, komunikat, koniec kolumny Zygmunta. Bardzo państwu dziękuję, bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, bardzo dziękuję za energię. Mam nadzieję, że jutro też jej nie zabraknie z mojej i z waszej strony. Przepraszam za wszystko, co złe, dziękuję za wszystko, co dobre. Komunikuję jeszcze tylko, że za chwilę raport, później radar, czyli sporo aktualności z rokowego świata, a ja wracam do państwa jutro o stałej porze. Dobrego wieczoru, Dawid Zygmunt, do jutra, do 15:00, pa, pa.
2: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
3: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie, I'm fine, prawda? Jest świetnie, nawet jeśli mają fatalny dzień. Tutaj nikt nie mówi I love you.
4: To tak zwany Polish smile.
3: To jest dokładnie Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko i wyłącznie o chorobach i o śmierci.
5: Melina. A w najbliższej Melinie Alek Korab, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SC Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Reklama.
2: Afera w Szpitalu Południowym. Dawid K. przesłuchany w prokuraturze. Nie spodziewamy się radykalnych podwyżek. Minister o sezonie grzewczym. Biją rekordy oszczędności. Studenci Politechniki Łódzkiej budują bolidy.
3: SK Rock. Raport.
2: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Główny bohater afery w Szpitalu Południowym, Dawid K., został przesłuchany w prokuraturze. To ustalenia naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. A z tymi informacjami Michał Skolimowski. Lekarzowi przedstawiono zarzuty?
4: Prokuratura tego nie zdradza. Usłyszałem jedynie, że czynności trwały wiele godzin. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej nie wyraził jednak zgody na podawanie pełnego nazwiska, a to najpewniej oznacza, że usłyszał zarzuty. Czekamy na szczegóły od prokuratury. O Dawidzie K. zrobiło się głośno, kiedy media ustaliły, że jako koordynator SOR-u bez specjalizacji zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych, choć jego grafiki nie pokrywały się z rzeczywistością. W placówce miał też stworzyć specjalny salonik VIP dla polityków. Potem głos zabrał jeszcze lekarz sygnalista, był ordynator chirurgii, który informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał właśnie Dawida K.
2: A ten, przypomnijmy, od początku odpierał zarzuty.
3: To jest raport.
2: Odpowie za udział w nielegalnym wyścigu druga osoba z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. To 20-letni kierowca BMW, który zdaniem śledczych miał ścigać się z 21-latkiem. W trakcie wyścigu doszło do śmiertelnego potrącenia przechodzącego przez pasę pieszego.
5: Podejrzany 20-latek złożył w tej sprawie wyjaśnienia. Opisał mniej więcej moment, w jakim rozpoczęli jazdę i także moment wypadku. Natomiast uwagi na dobro prowadzonego postępowania i zaplanowane w tej sprawie czynności nie ujawniamy treści tych wyjaśnień. Będziemy dokładnie weryfikować, kiedy mężczyźni wspólnie rozpoczęli tą jazdę, w jakich okolicznościach doszło do spotkania, jaki był w ogóle przebieg tego zdarzenia. Mamy potwierdzenie, że od około 1,5 roku mężczyźni ci się znali.
2: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 20-latek nie przyznał się do winy. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie, a decyzja ma zapaść jutro. Za kratki na razie na 3 miesiące trafił już 21-latek. Wcześniej usłyszał zarzuty w sprawie śmiertelnego potrącenia pieszego. Grozi mu do 10 lat więzienia. Nie spodziewamy się radykalnych podwyżek, zapewnia u progu sezonu grzewczego minister energii Miłosz Motyka. A chodzi o gaz, który drożeje na rynku z powodu niskich zapasów surowca w Europie.
6: Kontraktacja gazu, jeżeli chodzi o Polskę, ona była odpowiednio wcześniej realizowana na podstawie długoterminowych kontraktów, więc w tym zakresie decydujące będą jednak wnioski taryfowe, ale nie spodziewamy się tutaj radykalnych podwyżek.
7: A jakieś podwyżki będą?
6: Będzie zależało od grup energetycznych, jakie złożą wnioski taryfowe.
2: Minister Motyka zaznacza, że rząd działa w sprawie drożejącego peletu. Według nieoficjalnych informacji resort zakłada kilka scenariuszy. Najgorszy przewiduje nawet 4-5 tysięcy złotych za tonę.
6: Podjęliśmy działania związane z tym, aby więcej do tego surowca do Polski importować, żeby go nie zabrakło, żeby te ceny było możliwe, były jak najniższe. Więc w tym zakresie pełna koordynacja działań jest prowadzona przez Ministerstwo Energii i Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
7: A planujecie jakąś tarczę osłonową?
6: Jeżeli chodzi o kwestię podatkową, to tutaj władnym jest Ministerstwo Finansów, więc tutaj należałoby już pytać Ministerstwo Finansów.
2: Usłyszał nasz reporter Jakub Krzyżak. W połowie września w części składów cena tony dochodziła już do 2600 zł.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Studenci Politechniki Łódzkiej biją rekordy oszczędności. Zespół Iron Warriors buduje jednoosobowe, prototypowe bolidy, które potrafią przejechać 100 km za mniej niż złotówkę. Ze studentami spotkał się rajdowy mistrz Europy Miko Marczyk.
8: Ja bardzo mocno wierzę w to, że jesteśmy w takim momencie bardzo dobrym dla Polski, zmian motoryzacyjnych, że wierzę w to, że ta nasza wiedza, narodowa siła może się przekuć w to, że jesteśmy w stanie wejść gdzieś do tego wyścigu technologicznego związanego z motoryzacją, a dzięki takim młodym ludziom to na pewno będzie możliwe w przyszłości.
2: Rozmowa dotyczyła m.in. techniki jazdy oraz dalszych planów studentów.
9: Ludzie działający w tym kole za rok, dwa, pięć będą wchodzili na rynek pracy i oni to doświadczenie, które mają z pracy w tym projekcie, będą mogli wykorzystać potem pracując w międzynarodowych firmach, które działają już bezpośrednio na rynku motoryzacyjnym.
2: Mówił Hubert Pacyna, szef zespołu Iron Warriors.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pogoda.
2: W nocy przelotne opady deszczu, silne zamglenia oraz miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura od 4 stopni na południowym wschodzie, około 8 na przeważającym obszarze kraju. Jutro przelotne opady deszczu tylko na wybrzeżu, rano mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów i nadal ciepło. Od 17 stopni na północy, około 20 w centrum do 23 na południowym wschodzie.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Eskarok Radar.
13: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy najnowsze doniesienia o możliwym powrocie zespołu Aerosmith. Rozdamy także podwójne bilety na Rocktoberfest, więc bądźcie czujni. Ale zanim to wszystko, czas zwrócić się personalnie do tego na górze. A zrobimy to za sprawą Depeche Mode. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam. I tak do 21:00.

I dlatego siedząc tutaj, drodzy Państwo, od 10 lat zawsze powtarzam, żeby nigdy nie mówić nigdy, bo kiedy w sierpniu 2024 roku oficjalnie zespół Aerosmith informował nas o tym, że kończą swoją działalność koncertową z powodu nieodwracalnego, jak się wtedy okazywało, uszkodzenia krtań i strun głosowych Stevena Tylera, myśleliśmy, że faktycznie to jest koniec tego zespołu. Aż do dzisiaj. Ponieważ dzisiaj oficjalnie w social mediach zespołu Aerosmith pojawiło się pewne nagranie, w którym wokalista wspólnie z pewnym fotografem wiesza na kultowym amfiteatrze Hollywood Bowl w Los Angeles szyld z napisem Aerosmith and Friends oraz dwoma datami, 29 października i 1 listopada. No jak, macie jakieś przemyślenia? Bo ja myślę, że oni wracają. A propos powrotu, myślę, że ten powrót także zasługuje na uwagę. To The Pretty Reckless, to For I'm Deaf. No i niesamowita Taylor Momsen. Już teraz w Esterok.

0: zespołu Aerosmith do utworu I Don't Wanna Miss a Thing. I jak się wyciszył, to kontynuowaliśmy do Crazy Little Thing Called Love od Queen i po prostu
1: pisze,
0: było
1: że to
0: pełne
1: był jive.
0: Zaskoczenie. Tak, tańczyliśmy jive'a i po prostu gościom opadły szczęki, wszyscy bili brawo i naprawdę było rewelacyjnie.
1: Drodzy Państwo, zadajmy...
0: A przede wszystkim rock'n'rollowo.
1: No i to jest najważniejsze, dlatego zadajmy kłam wszystkim tym, którzy mówią, że rock'n'roll nie powinien pojawiać się na weselach. To jest przede wszystkim, ja mogę z mojego doświadczenia powiedzieć, że u mnie był tylko rock i metal na całym weselu i do dzisiaj pamiętam, jak babcia genialnie bawiła się do Rage Against the Machine, do Killing in the Name i pamiętam jeszcze, przynajmniej jeśli chodzi o mój świat, ostatni taniec i to był Space Oddity, David Bowie, piękne dźwięki. Mam nadzieję, że u was też tak było dobrze rockowo jak u mnie.
0: A u nas było też mocno, zwłaszcza przy otrzepinach, gdzie tak naprawdę były przy utworach Rammsteina. Więc było na ostro.
1: Eins! Dobrze. Tomku, bardzo serdecznie w takim razie gratuluję nie tylko ślubu, ale przede wszystkim tego, że zobaczymy się, mam nadzieję, że z twoją małżonką 22 października, gdzie będziemy też my, czyli Rocktoberfest Eski Rock, nasze urodziny, gdzie będzie Happy Set, gdzie będą cztery szmery, gdzie mam nadzieję, że będziecie też wy. Jest radość?
0: Super, super, fantastycznie. Już się nie możemy doczekać, na pewno będziemy we dwójkę.
1: No i super, się nie rozłączaj, drogi Tomku, a was oczywiście cały czas zachęcam do zgłaszania się na rocktoberfest.skrock.pl albo możecie opowiedzieć także o swoich doświadczeniach rockowych, wysyłając nam głosówki na Facebooku Eski Rock. Czekam na was w prywatnych wiadomościach.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: A przypomnij właśnie, kiedy to załamanie? Z czwartku na piątek podobno?
4: No podobno, ale poczekajcie, nie ma co się stresować.
3: Przynajmniej jedna osoba z tego towarzystwa już w piątek wybiera się na dwudniowe grzyby. Michał, czy to będziesz ty?
4: Nie. Nie, ja też nie, więc teraz zgadnij kto. Grzyb idzie na grzyby. No
5: właśnie chciałem to powiedzieć.
6: To ja to najchętniej bym usłyszała brawo, gratulacje, jest pani w ciąży.
3: O, to ładne. Brawo możemy pani załatwić.
4: O, poczekaj, proszę.
3: Z całą resztą tak. To ja nie mogę.
4: Znaczy, możesz, ale nie chcesz.
3: Skąd wiesz, że nie chcę?
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
14: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
15: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
16: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
2: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
17: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
18: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
19: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko, prawie co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
20: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.

No i tylko pytanie, czy fani będą usatysfakcjonowani, bo chyba nie są. Spoglądając na kłótnie wewnątrz zespołu The Rolling Stones, nie sądziłem, że będzie aż tak mocno. W końcu ten zespół całkiem niedawno zaprezentował swój 25. studyjny album Foreign Tongues. Wiemy, że plany na trasę koncertową były i są, tylko tutaj jest pewien zgrzyt. Zresztą najlepiej ten zgrzyt podsumował gitarzysta Ronnie Wood, który powiedział: Mick aż się pani, żeby ruszyć w trasę, a za to Keith wcale. Bowiem Mick Jagger i Ronnie Wood bardzo chcą wrócić do tradycyjnego modelu koncertowania. Zresztą Jagger wielokrotnie deklarował to na antenie BBC, że nie może się już doczekać tego wyjazdu i liczy na pełnowymiarowe tournée w przyszłym roku. Natomiast Keith Richards kategorycznie odrzuca w ogóle ten pomysł grania stacjonarnych koncertów w jednym miejscu. No, z drugiej strony też rozumie, no facet ma 82 lata i nie ma ochoty jeździć, cały czas latać, bukować w tych hotelach i tak dalej, i tak dalej. Mówił, że jego pomysłem jest co najwyżej rezydentura, czyli po prostu jest w jednym miejscu i po prostu świat przyjeżdża do tego jednego miejsca. Nie wiem, czy to mogłaby być kula sferyczna, raczej nie, ale chociażby taki Madison Square Garden, jakby panowie pojawili się tam grając 4-5 koncertów z rzędu z małymi przerwami, jakiś Wembley, do tego też kilka koncertów. No kilka tych aren na świecie jest, gdzie panowie mogliby porezydować trochę. No pytanie tylko, czy się dogadają. To teraz oddajmy głos innym Brytyjczykom, którzy akurat nie mają żadnego problemu, by się dogadać. To Nothing But Thieves, to A Different Kind of Happiness. I swoją drogą, takie rzeczy na żywo już w Łodzi, w styczniu, w Arenie. Czekamy.

0: mogliśmy takich dźwięków już nigdy nie usłyszeć na żywo. Drodzy Państwo, Brian May dzisiaj zabrał głos, mówiąc, że Queen nie wyruszy już nigdy w trasę koncertową. Po czym Brian May dzisiaj zdementował swoje własne słowa, mówiąc, że media źle zinterpretowały te słowa i nigdy nie powiedział nigdy. Powiedział, że nie wie, co przyniesie przyszłość. To tylko w gwoli krótkiej ścisłości, ponieważ pisaliście do mnie w tym temacie, co dalej z zespołem Queen. To już wiemy, natomiast nie wiemy jeszcze, czy Ola będzie się cieszyć z biletu na Rocktoberfest.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Ale żeby się przekonać, trzeba do Oli zadzwonić. Ja, drodzy Państwo, mam pewne przemyślenia, mam pewne informacje, że Ola najprawdopodobniej skitrała się w sklepie spożywczym. Cześć,
2: halo,
0: Ola.
2: Halo.
0: Cześć, cześć, cześć. Michał Prokopowicz, SK Rock. Ola, powiedz mi, jesteś między Nabiałem, czy gdzie ty jesteś w tym sklepie?
2: Nie, już teraz dokładnie jestem poza nim, bo przecież tak głupio będzie, jak będę gadała między półkami. Już wyszłam.
0: Dobrze, dobrze, Ola. Krótka rozmowa, bo napisałaś dzisiaj bardzo ciekawą wiadomość. Cytuję. Nie mam właściwie nic ciekawego do powiedzenia, ale chciałabym wpaść się pobawić na Rocktoberfeście, to może wtedy coś ciekawego się wydarzy. Ja mam tylko jedno pytanie. Ola, na co liczysz w takim razie, bo może my się tam gremialnie jakoś przygotujemy na to. No tylko musimy wiedzieć, czego ty oczekujesz w takim razie po tym Rocktoberfeście.
2: Dla mnie każde wyjście z domu jest wielką atrakcją, także sam dojazd do Progresji to będzie już po prostu hit. Także samo wyjście jest ekstra.
0: Bardzo się, Ola, cieszę. Pozdrawiam twojego oprawcę, który pozwoli ci tym razem wyjść z domu. Mrugnij do mnie dwa razy okiem, to wtedy będę wiedzieć, czy wzywać służby, Ola.
2: Dobrze, okej.
0: Ola, która zostanie wypuszczona z domu. Drodzy Państwo, wielkie gratulacje dla Oli. Ola wybierze się na Rocktoberfest. Wielkie gratulacje, Ola, nie rozłączaj się. Podam oczywiście wszystkie szczegóły, żeby wiedzieć, do którego więzienia oczywiście słać te

0: granicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
5: Autopromocja. Reklama.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult, powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
10: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
9: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
11: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Hej Ania, dokąd jedziesz?
14: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
13: Opowiadaj!
14: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
15: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
16: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
18: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.

końcu we wrześniu weszli do studia. Pamiętamy, jak te pierwsze szkice, te pierwsze spotkania w domowym zaciszu miały miejsce pod koniec ubiegłego roku i na początku tego roku. W końcu we wrześniu zadeklarowali, że oficjalnie wracają do studia. Pamiętam te słowa Chada Smitha, czyli perkusisty zespołu Red Hot Chili Peppers, który mówił, że mają kilka luźnych pomysłów krążących w głowach, ale kiedy dopiero spotkają się właśnie we wrześniu, będą pisać przez około 6 do 8 miesięcy i to będzie właśnie muzyka, którą stworzą specjalnie na ten nowy album. Czekamy bardzo mocno, tak jak mocno czekamy na to, co panowie z How We Met zaprezentują już lada chwila. Sięgnijmy po ich nowe dźwięki, czyli Miłość to nie raj i te jeszcze nowsze pojawią się jeszcze w tym tygodniu, 9 października. Panowie szykują premierę swojej nowej płyty Pułapka. Pojawią się pewnie też nowe dźwięki, do których jeszcze będziemy wracać, bo jesteśmy patronem medialnym oczywiście tego krążka. Mówię, że oczywiście, bo to zespół, który wystąpił i zwyciężył w konkursie SK Rockstar. My swoich nie odpuszczamy, my swoich promujemy, wspominamy i warto się pochylać nad tymi, którzy cały czas mają muzycznie dużo do powiedzenia. To How We Met prosto z Olsztyna, to miłość, to nie raj.

0: To wielkie święto muzyki już 12 czerwca w Gdańsku. Czekamy na koncert Faith No More, tak jak czekaliśmy na wielki powrót tego zespołu po kryzysach, po milczeniu, po tym jak panowie właściwie zapadli się pod ziemię na 10 lat. No i w końcu po tych różnych uszczypliwościach w mediach i nie tylko postanowili, że wrócą. Cieszymy się, że Mike Patton czuje się coraz lepiej z uwagi na właśnie ten wielki powrót. No i czekamy na te nowe rozdanie a propos Mystic Festival.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
7: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
6: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hej Ania, dokąd jedziesz?
14: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
13: Opowiadaj!
14: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
15: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
16: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Reklama.
17: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak Tony Iommi postanowił wesprzeć innych artystów oraz co szykuje dla fanów zespół The Recontours. Uwaga, fani I Prevail powinni także mocno słuchać radia. No bo w końcu będę miał zaproszenia do klubu Stodoła na najbliższy poniedziałek, ale zanim to wszystko, czas zobaczyć, czy te miraże nadal są szare. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania w Radarze.

I może nie powinienem tego mówić, ale ja osobiście bardzo się cieszę, że z zespołu No Doubt w pewnym momencie odszedł brat Gwen Stefani, który był autorem wielu piosenek tego zespołu, bo właśnie dlatego to ona napisała ten pierwszy tekst. To był jej pierwszy tekst napisany w jej życiu od całości, właściwie od deski do deski. Just a Girl i wyjątkowy utwór, który zmienił życie Gwen Stefani i w ogóle zespołu No Doubt. To teraz pochylmy się nad pomysłem Tonego Iommiego, który też chce zmieniać życie młodym artystom, ponieważ pomógł zebrać ponad 15 tysięcy funtów na nowe stypendium, tak zwane Tony Iommi Scholarship, i to jest to stypendium, które dostępne jest w konserwatorium w Royal Birmingham. Zresztą ten program powstał po to, aby wspierać młodych finansowo artystów, obiecujących muzyków z jego rodzinnego miasta Birmingham. I to na starcie oczywiście, jeśli chodzi o start tej kariery zawodowej. No, złośliwi by powiedzieli, że 15 tysięcy funtów na nowe stypendium to chyba niedużo, ale z drugiej strony, jeśli mówiłem dopiero o początkach, no to warto w ogóle cokolwiek zrobić dla tych młodych, obiecujących. Bo może doczekamy się kolejnego Ironmana. To Black Sabbath.

I a propos tego, co działo się 2 lipca na Openerze, powiedzieć, że to prawdziwe muzyczne misterium, to tak jakby nic nie powiedzieć. To Nick Cave, fenomenalny Nick Cave, który pojawił się całkiem niedawno w naszym kraju ze swoją genialną 18. studyjną płytą Wild God. Bardzo trudną, bo sam Nick Cave miał także trudne doświadczenia związane właśnie trochę też z tą płytą, ale także życiowo. To my, drodzy Państwo, zmieniamy zdecydowanie klimat na rzecz wyjątkowego koncertu, który odbędzie się już w poniedziałek w warszawskim klubie Stodoła. I Prevail to jest taki zespół, który mnie i mojego 10-letniego syna bardzo mocno zaskoczył. Męczyliśmy dzisiaj w samochodzie utwór Gasoline z ich fenomenalnej płyty, która była nominowana do nagrody Grammy. Chodzi o płytę Trauma. Polecam bardzo serdecznie, jeśli i Wy macie ochotę, podobnie jak my we dwójkę, wybrać się w poniedziałek na I Prevail do klubu Stodoła. Dajcie nam koniecznie znać na Facebooku Eski Rock. Czekam na Wasze prywatne wiadomości. To teraz, zmieniając nieco klimat i porzucając I Prevail, pochylmy się nad nową Greta Van Fleet. Ten zespół wraca, nieco zmienił swój klimat klasyczny, chociaż tych zaśpiewów Jake'a Kiszki nie brakuje. Panowie właśnie ogłosili także tournée po Europie i próżno niestety szukać tam naszego kraju.

0: Wracając do wątku I Prevail, chciałem tylko wspomnieć, że to Kuba wygrał dzisiaj podwójne zaproszenie na ten koncert, pozdrawiając także córkę Lenę, Maję i żonę Monikę, to tak w gwoli ścisłości. Dodam tylko, że jeszcze Aleksandra pisała dzisiaj, a propos Grety Van Fleet, że ona z córką wybiera się na koncert do Kopenhagi 19 maja. Czekamy na doniesienia, jak było. Czy bracia Kiszka sobie poradzili? A z drugiej strony, słuchając jeszcze innych elementów, które postanowiliście nagrać.
1: Rocktoberfest 2026.
0: To oddajmy także głos dzisiaj, drodzy Państwo, Tomaszowi.
2: Słuchajcie, od jakiegoś czasu jeżdżę autem służbowym, którym mam popsute radio. Nie mogę zmienić stacji na żadną inną jak wasza. I powiem wam, że nie narzekam. Aczkolwiek gdybyście mnie uraczyli takim bilecikiem, to myślę, że zyskalibyście słuchacza z wyboru.
0: No, czy z wyboru, czy nie z wyboru. Ważne, że dobry słuchacz jest po drugiej stronie. Oczywiście, Łukaszu, wszystkie, wróć, Tomaszu, wszystkie gratulacje z naszej strony. My widzimy się i słyszymy, oczywiście nie tylko w twoim samochodzie, bo tam nie masz wyjścia, ale przede wszystkim 22 października w klubie Progresja, gdzie będzie Rocktoberfest Eski Rock. Polecamy się także jutro po 18. Kolejne zaproszenia także w radarze będą do zgarnięcia.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
3: Ketchup urzędowo, ustawowo jest w Ameryce warzywem. Właśnie po to, żeby go dawać dzieciom w szkole. W zeszłym roku płaciłem bodajże 1100 dolarów miesięcznie za własne ubezpieczenie. W tym roku już płacę 1700, czy 600 dolarów miesięcznie. Różnica praktycznie 50% podwyżki. I właśnie co mi daje to ubezpieczenie, prawda? Nic. Te bankructwa medyczne to są najczęstsze bankructwa w Stanach.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Alek Korab, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory Kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Reklama.

To Melinda z Łodzi, a my przenosimy się w stronę zespołu, który świętuje 20. rocznicę wydania swojego debiutu. Chodzi o zespół The Recontours, który za sprawą wytwórni Jacka White'a szykuje dla nas coś naprawdę wyjątkowego. Są to kolekcje 23 utworów rozłożonych na 3 kolorowe winyle, a w niej 22 wcześniej niepublikowane nagrania z początków działalności zespołu. Myślę, że to jest naprawdę coś wyjątkowego dla fanów tego zespołu. To Steady As She Goes i The Recontours w Est Rock.

0: Do tego zespołu jeszcze będziemy na pewno wracać w najbliższych godzinach, może nawet dniach, z uwagi na te przecieki a propos koncertowego powrotu zespołu Aerosmith. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnej środy wam życzę. Już za chwilę on, Jaro Sobierajewicz i jego zaskakujące dźwięki.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Oby w tym Krakowie faktycznie była dobra pogoda, bo tam przypominamy połówkę będą biegli już w najbliższy weekend.
3: Połówkę, ale właśnie słuchacz się martwił, że mu odwołają. Powiedzieli, że połówkę krakowską to można zrobić wszędzie, ale telefon jest w tej sprawie.
4: Kądziu, Kądziu, połówka na dwóch to jest dobry pomysł pod warunkiem, że jeden nie pije.
2: No coś w tym jest.
5: Pół litra to pachnie minimalizmem.
3: Justyna Gradek, kimkolwiek jest, zarzeka się, że nie związała się z Filipem Plainem, kimkolwiek jest, dla pieniędzy. Dobra, dobra, przecież nikt nie pytał.
6: TikToker Karol Wiewiórski przez kilka miesięcy zbierał plastikowe butelki. Wynajął dostawczaka, żeby odzyskać kaucję. Ale musieli być ci wszyscy w kolejce za nim.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama. To był dobry rok w

Jarosław Bierajewicz, dobry wieczór. Witam w audycji To był dobry rok. Zaczęliśmy nieprzypadkowo od Toad, kawałka brytyjskiej supergrupy Cream, który zapisał się w historii jako pierwszy solowy popis perkusyjny w muzyce rockowej. Autorem kompozycji oczywiście perkusista Ginger Baker, ale pomysł w jego głowie na ten utwór nie zrodził się w czasach, kiedy już był w Cream, tylko ewoluował bezpośrednio z kompozycji, którą napisał i nagrał rok wcześniej ze swoim jazz-rockowym zespołem The Graham Bond Organization. Dziś rocznica śmierci pana Bakera. No i pomyślałem sobie, że z tej okazji oddamy całą audycję w ręce, czy też pałki, najlepszych perkusistów w historii rocka. A skoro tak, to musi pojawić się także on, John Bonham.

0: To był dobry rok w SC Rock.
1: Moby Dick, Led Zeppelin. Kawałek, który zrodził się z improwizacji w studiu nagraniowym. Jimmy Page często podglądał, co tam robi Bonham, gdy ten rozgrzewał się przy bębnach, grając skomplikowane rytmy. No i do jednego z takich rytmów ułożył blues rockowy riff. Potem John Paul Jones dopisał linię basu, no i kawałek poszedł w dalszą fazę produkcji. Co ciekawe, pierwotnie nie nazywał się Moby Dick, tylko Pat's Delight, od imienia żony Bonhama, a ostateczny tytuł nawiązuje do słynnej tej gigantycznej białej wielorybnicy z powieści Hermana Melvilla. No to chyba idealnie oddaje monumentalny i potężny charakter tej perkusyjnej solówki, którą tu słychać. Co ciekawe, w wersji studyjnej trwa około 2 minut, no i kryje w sobie pewną techniczną rewelację, bo w pewnym momencie John odkłada pałeczki perkusyjne i zaczyna uderzać w bębny oraz talerze gołymi dłońmi i palcami. Taki to był gościu, ten John Bonham. Kolejnym wielkim perkusistą był Keith Moon. I przed państwem, i przede mną absolutne arcydzieło muzyki rockowej i kolejny genialny punkt na mapie historii perkusji. Won't Get Fooled Again.

Get Fooled Again. Ostatnia piosenka, która znajduje się na albumie Who's Next i też, co symboliczne, ostatnia, jaką Keith Moon wykonał na żywo z The Who przed publicznością w maju 1978 roku w czasie kręcenia dokumentu w Shepperton Studios. I kawałek, który doskonale znają fani pewnego serialu kryminalnego Miami. CSJ Miami. Ale do tego tematu pewnie wrócimy sobie przy innej okazji. Teraz pojawi się kolejny wielki perkusista z kanadyjskiego kiedyś tria Rush, nieżyjący już niestety Neil Peart, który nazywany był przez wielu profesorem. No i tutaj absolutnie nie ma z tym co dyskutować. Pojawi się piosenka, która zamyka album Hemispheres, piosenka o włoskim tytule La Villa Strangiato, rok 78 i absolutny, jak mówią, Mont Everest rocka progresywnego.

0: razy.
1: Pamiętam, że leżałam, wszystko mnie bolało, ale to dosłownie każdy milimetr ciała. Najweselej nie było. Ludzie wokół, hałas, zgiełk i nagle zmaterializował się chłop i zapytał, czy czegoś nie potrzebuje, a ja byłam taka ogłupiała i potrzebowałam wszystkiego, no więc mnie ukuł, a potem zadziała się magia. Wszystko odpłynęło, ja odleciałam, zamigotał świat, no a chwilę później w pełnym znieczuleniu urodziłam. I nic bardziej rock'n'rollowego niż spotkanie z moim synem mi się jeszcze w życiu nie przydarzyło.
2: Rocktoberfest 2026.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
10: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
9: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
3: Reklama.
2: To był dobry rok. Fest Rock.
3: To był dobry rok.

6.00 zespołu Dream Theater, która to nagranie otwiera utwór ich kultowego albumu Awake. Jeden z najbardziej ikonicznych i technicznych popisów w karierze perkusisty Mike'a Portnoya, który dziś w tej audycji To był dobry rok, która mówi o najlepszych perkusistach, musiał mieć tu swoje miejsce. Absolutny fundament prog metalu, który, jak mówią fachowcy, bo ja się tak średnio znam, redefiniuje podejście do rytmu w ciężkiej muzyce dekady lat 90. A skoro o tej ciężkiej i szybkiej muzyce mówimy, to teraz kawałek, który pędzi z zawrotną prędkością 210 uderzeń na minutę.

0: To był dobry rok w ESC Rock.
1: Angel of Death, Slayera i najsłynniejszy Double Pass Break w historii. Mniej więcej około trzeciej minuty jest taki moment, który zna każdy fan ciężkiej muzyki, nie tylko Slayera. Gitary nagle cichną, no a potem pojawia się Dave Lombardo. No i uderza z prędkością, która w 1986 roku wydawała się fizycznie niemożliwa dla człowieka. Ktoś policzył, że w krótkim, dwusekundowym przejściu jest aż 28 uderzeń stopy. 28. No prawdziwy mistrz, pan Dave Lombardo. Czas na mojego prywatnego mistrza perkusji. Jest taki zespół, nazywa się Tool. I jeśli w zespołach zwykle najważniejsi są gitarzyści, wokaliści, to tam, mam wrażenie, najważniejszy jest Danny Carey, gościu, który potrafi grać jazz w metalu.

0: To był dobry rok w SC Rock.
1: Neuma, Tula. Ten utwór, trwający blisko 12 minut, zyskał status legendy między innymi dzięki takiemu wideo, które zostało nagrane z kamerek nakierowanych wyłącznie na perkusistę podczas koncertu Tula w Bostonie. I to nagranie, ja nie wiem dokładnie ile, ale tam jest kilkadziesiąt milionów wyświetleń. No i taki, można powiedzieć, to jest to obiekt analiz bębniarzy na całym świecie, którzy próbują danego Carreya naśladować. Ja sam, nie perkusista, obejrzałem to z 10 razy i proszę mi uwierzyć, są momenty, gdy Danny gra trzema kończynami jednocześnie trzy różne rytmy. Absolutny koszmita. Na koniec perkusista, który może nie przyjść Państwu do głowy, gdybym miał zapytać o tych najlepszych, ale geniusz Collinsa to jest zupełnie inna perspektywa. Jego geniusz pokazuje, że wybitna perkusja nie zawsze musi być matematycznie skomplikowana, ani ultra szybka. Czasem jej potęga tkwi w brzmieniu i przestrzeni, albo gdy tej przestrzeni się nieco odbiera. I Don't Care Anymore z albumu Hello, I Must Be Going z roku 82. Absolutny popis perkusyjny Phila Collinsa. Wysunięta jest ta perkusja do przodu, odpowiada za emocjonalny ciężar piosenki, która się rozkręca. I to brzmienie bębnów z ucinanym pogłosem. Proszę posłuchać. Na koniec. Phil Collins, Jaro Sobierajewicz. Do usłyszenia.

0: był dobry rok w SC Rock. Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
1: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock. Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i myślę, że nikogo nie zaskoczę, jeżeli powiem, że bardzo się cieszę, że przed nami kolejna wspólna godzina. Zacznę ją od zagadki. Zagadki, którą sama wymyśliłam. Jestem z niej szalenie dumna. Bez czego nie da się wyjść do pracy i o czym przypominają codziennie, co rano ciocie w żłobkach, panie przedszkolanki. No i co możemy dostać w milionie wariantów, już właściwie w niemal każdym sklepie. Bidon na wodę. To jest kluczowy element naszego codziennego funkcjonowania. Chciałabym powiedzieć, że jest nim także picie wody, ale wiem, że z tym jest różnie. No, picie wody stało się modą. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych mód, która może przynieść nam wiele korzyści, dlatego że chyba nie ulega wątpliwości, że woda jest nam potrzebna. Gdzieś przeczytałam, że już utrata 10% wody w organizmie może się wiązać z różnymi chorobami, a 20% to już jest w ogóle czarna rozpacz. Natomiast dane mówią, że już nawet co szósty Polak nie wypija nawet litra wody dziennie. Tu niestety kobiety wypadają gorzej, dlatego że co piąta Polka deklaruje, że pije niecały litr wody. Na drugim biegunie są osoby, które piją od 3 do 4 litrów, no ale ich jest już zdecydowanie mniej. Woda jest nam potrzebna. Czy znamy odpowiedź na pytanie dlaczego? Nie wiem. Czy wiemy, jak ją pić, żeby pić ją mądrze i naprawdę sobie pomagać? Wiem, że to brzmi absurdalnie, jak pić mądrze wodę, no ale czasami chyba łatwo się zakręcić w tych różnych instagramowych, internetowych poradach, wskazówkach, właściwie wytycznych, bo tam jest bardzo wiele osób, które z wielką pewnością mówią, co wolno, a czego absolutnie nie wolno. Ja pomyślałam, że spróbuję ten problem rozwiązać i zaprosić do drogowskazów ekspertkę. Osobę, która o żywieniu człowieka wie naprawdę bardzo wiele i to jest pani doktor Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, związana z Centrum Medycznym Enelmed. Witam w drogowskazach.
2: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Chciałam inaczej zacząć naszą rozmowę, no ale teraz po tym moim troszkę przydługim wstępie tak sobie pomyślałam, czy pani uważa, że taka rozmowa o wodzie, o tym, jak my ją rozumiemy, jak my ją traktujemy, jak my ją włączamy w swoją codzienność, to jest naprawdę temat, który wymaga rozmowy?
2: Oczywiście, że tak, dlatego że w swojej praktyce zawodowej widzę ewidentnie u pacjentów szeroko pojęte objawy nienawodnienia, odwodnienia i bardzo często my zapominamy o piciu jakichkolwiek płynów, już nawet nie mówiąc o samej wodzie. I myślę, że tutaj moda na te bidony zrobiła nam bardzo dużą robotę. Niemniej jednak nadal ten problem z piciem, z nauką picia odpowiedniej ilości i częstotliwości płynów wody jest bardzo istotny.
1: Kiedy mówiła pani o tym, że pijemy za mało, to jest temat, który wraca do nas przede wszystkim latem. Kiedy zmierza do nas kolejna ogromna fala upałów, to temat rzeczywiście jest podnoszony. Zdaje się, że wiele samorządów już też wychodzi naprzeciw i wystawia w miejsca ogólnodostępne jakieś beczkowozy czy bezpłatną wodę. Swoją drogą, no wszyscy czekamy na ten moment, kiedy wzorem innych państw kranówka w ogóle będzie bezpłatna, na przykład w obiektach użyteczności publicznej czy w restauracjach, ale to chyba jeszcze droga daleka. Dlaczego picie wody jest tak istotne? No bo to się wydaje naprawdę niewiele. Woda, ona jest kluczowa właściwie dla każdego układu i organu w naszym organizmie.
2: Dokładnie tak. Po pierwsze musimy sobie przypomnieć trochę informacji na temat naszej budowy, naszej biologii i tutaj w zasadzie w 80% składamy się z tej wody. Nasze komórki głównie zawierają w swojej budowie płyn, jakim jest woda. Jeżeli weźmiemy pod uwagę budowę naszego mózgu, to tam 70% to stanowi woda. Wszelkiego rodzaju przemiany biochemiczne, wszelkiego rodzaju rozkład na przykład węglowodanów albo pozyskiwanie energii z komórek tłuszczowych, budowa i produkcja hormonów, to wszystko dzieje się w środowisku wodnym. Jeżeli ta komórka nie jest odpowiednio nawodniona, no to niestety te wszystkie mechanizmy siłą rzeczy będą działać nieadekwatnie albo w sposób mocno spowolniony. Również weźmy pod uwagę taki sam fakt, który możemy samodzielnie obserwować w ciągu dnia. Jeżeli boli nas głowa, jeżeli mamy podwyższone ciśnienie, to bardzo często to jest wynikiem odwodnienia, ponieważ naczynia krwionośne się zwężają, tego płynu jest mniej, organizm nie może do wszystkich części ciała dostarczyć odpowiednich substancji, a płynem transportowym jest właśnie woda. Stąd też potem mamy bardzo duże objawy odwodnienia, podwyższonego ciśnienia, bóli głowy, wręcz z problemami takimi jak zawroty głowy, gorsze widzenie, problemy nawet z koncentracją. Bardzo często wydaje nam się, że jeżeli nie możemy zapamiętać jakiegoś tekstu albo przypomnieć sobie coś, co się działo parę dni wcześniej, wydaje nam się, że to nasz umysł szwankuje, bo mamy jakieś niedobory witaminowe. Natomiast może być to kwestia prozaiczna, po prostu nieodpowiednie nawodnienie, słaba ilość wypijanych płynów. Wcześniej było wspomniane o tym, że pamiętamy w sezonie letnim o nawodnieniu bardziej. Natomiast ja tutaj muszę zwrócić uwagę, że w sezonie letnim właśnie pamiętamy i pilnujemy, żeby się nawadniać, dlatego że poczucie pragnienia, kiedy są wysokie temperatury, jest dosyć intensywne. I dzięki temu my pamiętamy, żeby w lato pić tą wodę, a w szczególności jak jest gorąco. Natomiast problem zaczynamy mieć w sezonie zimowym, kiedy już to poczucie łaknienia jest nieco słabsze, a mimo wszystko nasz organizm tak samo potrafi się odwadniać. Pamiętajmy, że też często pracujemy w otoczeniu kaloryferów, które de facto też nas odwadniają. I tutaj wbrew pozorom istnieje większe ryzyko nieodpowiedniej ilości wypicia wody czy innych płynów, bo my po prostu nie czujemy tak intensywnie jak w sezonie letnim. W zimie też niechętnie pijemy chłodne płyny. Jesień i zima stanowi większe wyzwanie, żeby organizm prawidłowo nawodnić.
3: Zaraz wrócę do picia wody chociażby zimą, ale miałam takie wrażenie, że spora część objawów, o których pani mówiła, to są takie objawy niespecyficzne, które łatwo jest pomylić z tym, że jesteśmy niewyspani, jesteśmy przemęczeni, właśnie przebywamy w pomieszczeniu, które jest słabo wentylowane, tak jak są biura, w których jest klimatyzacja, nie można otworzyć okna. I chyba to jest też kolejny kamyczek do ogródka, jeżeli chodzi o to, dlaczego my bagatelizujemy objawy, chyba nie od razu odwodnienia, ale takiego niedoboru wody dla naszego organizmu.
2: To, że my czujemy ból głowy, na przykład wtedy, kiedy pijemy za mało płynu, to trzeba o tym pamiętać, że to nie jest pierwszy sygnał, który organizm nam wysyła. To jest już taki sygnał ekstremalny, gdzie mówi nam nasze ciało, wypij wodę, bo jest źle. I często my powinniśmy wcześniej zadbać o to, żeby się nawodnić. Również jest taki problem wśród nas, że jesteśmy dosyć mocno zaganiani, zapracowani i kiedy ta głowa nas boli, a to jest taki pierwszy objaw niedoboru płynu, to wolimy wziąć tabletkę przeciwbólową, bo jest szybciej, bo jest łatwiej, niż zastanowić się, czy ja dzisiaj piłam odpowiednią ilość wody, płynów i poczekać, aż ta głowa przestanie nas boleć. To już są sygnały, które organizm uruchamia w dosyć mocnej intensywności i to już jest za późno. My musimy pilnować takich rzeczy wcześniej. To również są niespecyficzne objawy, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. I tutaj bardzo często pierwszym pomysłem, który powinien przyjść do głowy, właśnie powinno być, ile ja dzisiaj wypiłam, albo czy może wypiłam nieodpowiednie płyny, które predysponują do tego, żeby jeszcze odwadniać organizm. Problemy z koncentracją, tak jak wcześniej wspomniałam, to jest wszystko efekt tego, że ten płyn jest potrzebny do transportu różnych związków, różnych substancji, hormonów, enzymów i to jest taki sygnał od naszego ciała, że hej, zapomniałeś o czymś i źle pracuje fabryka.
3: Powiedziała pani przed momentem coś, co no, z takiej perspektywy laika brzmi aż absurdalnie, że pijemy płyny, które predysponują nas do odwodnienia. I to jest treść mojego kolejnego pytania. Mówimy o wodzie, ale czy tylko woda gwarantuje nam nawodnienie? Chyba jesteśmy świadomi, że kawa, jeżeli zależy nam na nawodnieniu organizmu, jest takim średnim wyborem. Soki to pewnie dietetycy mają inną perspektywę, jeżeli chodzi o cukry, jeżeli chodzi o różne inne składniki. No ale jest też herbata, no i jest cała masa historii pod tytułem płyny izotoniczne. Oszczędzę już może tym słodkim napojom, bo mam nadzieję, że to też jest już lekcja, którą mamy odrobioną.
2: Powiem więcej, że nawet sama woda jest w wodzie nierówna, więc tutaj musimy się też zastanowić, co tak naprawdę nas nawadnia, bo nie nawadnia nas sam płyn jako woda. Nawadnia nas to, co jest w tej wodzie i pytanie, czy w tej wodzie jest coś, czy może nie ma nic. Mam tutaj na myśli minerały, bo tak naprawdę poziom odpowiedni różnego rodzaju minerałów będzie właśnie wskaźnikiem i drogowskazem, czy ta woda będzie dla nas efektywna, czy nie w procesie nawadniania. Mamy wody, które są dostępne na rynku w wersji butelkowanej, czyli Te butelkowane możemy podzielić na wody źródlane, wody stołowe i wody mineralne. Każda z nich ma zupełnie inny poziom minerałów w swoim składzie. Jeżeli rozmawiamy o wodach stołowych i źródlanych, to one mają zdecydowanie mniejszą zawartość składników mineralnych. I one są świetnym rozwiązaniem dla małych dzieci, dlatego zawsze pamiętamy, że maluchy do 3 roku życia nie powinny pić wód wysoko mineralizowanych, bo tam jest za dużo minerałów dla ich małych, dopiero co rosnących, rozwijających się nerek, bo te nerki muszą te nadmiary przefiltrować i czasem jest ciężko, jeżeli tych minerałów jest za dużo. Dlatego też te wody mineralne, one będą dla dzieci powyżej 3 roku życia i dla nas dorosłych najlepszym rozwiązaniem, bo mają bardzo dużo minerałów. Głównymi minerałami, które tak naprawdę transportują do komórki albo z komórki wodę i dzięki temu my możemy powiedzieć właśnie, że jesteśmy dobrze nawodnieni albo słabo nawodnieni, to jest magnez i potas, który, mówiąc kolokwialnie, wpycha nam tą wodę do tej komórki i to jest właśnie prawidłowe nawadnianie. I mamy też sód, który będzie działał odwrotnie, będzie wyciągał nam tą wodę z komórki i będzie działał odwadniająco. Tak więc wody mineralne są chyba najlepszym rozwiązaniem, ale tutaj znowu moja uwaga taka, aby sprawdzać, czy mamy w tych wodach odpowiednią kompozycję minerałów. Wody stołowe i wody źródlane są lepsze dla osób z chorobami nerek i dla małych dzieci. No i mamy jeszcze wodę w kranie. I tutaj trzeba się nad tą wodą w kranie troszeczkę pochylić, dlatego że z reguły ją pijemy filtrowaną. I tutaj trzeba sprawdzić, czy nasz filtr przypadkiem oprócz bakterii i metali ciężkich nie będzie troszeczkę nam filtrował też minerałów. I bardzo często jest w mojej praktyce tak, ponieważ mam w przychodniach Enelmed możliwość sprawdzenia nawodnienia pacjentów poprzez takie badanie, które nazywamy bioimpedancją elektryczną. I często pacjenci, którzy przychodzą, deklarują, że przecież wypijam bardzo dużo wody, piję ponad 2 litry, a okazuje się w tym badaniu, że jest po prostu ten organizm odwodniony. I wtedy moje pierwsze pytanie jest takie, a jaką wodę pan, pani pije? I się okazuje, że to jest na przykład nasza warszawska kranówka pita bezpośrednio z kranu i oczywiście ona jest bezpieczna mikrobiologicznie, natomiast jej kompozycja mikroelementów odbiega od tego, czego byśmy się spodziewali i chcieli, aby taka woda posiadała. Druga rzecz to jest też woda pita kranowa, ale po przefiltrowaniu przez nasze dzbanki takie filtrujące w domu. I wtedy też jest duże ryzyko, że te dzbanki i te filtry troszeczkę za dużo filtrują i też te wody mają niewielki udział minerałów. No i wcześniej wspomniane już napoje izotoniczne. Istota tych dostępnych na rynku i to, dlaczego one zostały stworzone, to są wszelkiego rodzaju sytuacje, kiedy mamy bardzo intensywny wydatek energetyczny i fizyczny. Więc
3: sportowcy chyba.
2: Sportowcy, tak. Ale też trzeba pamiętać, że tacy sportowcy, którzy trenują dosyć długo. Bo jeżeli ćwiczymy na przykład pilates przez 15-20 minut, to taki napój izotoniczny nam nie jest kompletnie potrzebny, bo on również oprócz tych elektrolitów będzie miał dużą zawartość wszelkiego rodzaju cukrów bądź słodzików. Te płyny zostały stworzone dla sportów wytrzymałościowych, takich jak piłkarze, kolarze, osoby, które trenują mocno enduro. I wtedy tak, można korzystać z takich płynów. Trzeba pamiętać, że trening, po którym albo w trakcie którego możemy użyć taki płyn, to jest godzina bądź więcej. Natomiast kiedy my idziemy na siłownię, robimy tam trening 45-minutowy bądź trenujemy w domu, spokojnie wystarczy nam taka typowa woda mineralna.
3: Oj, myślę, że zepsuła pani humory wielu osób, które idąc na siłownię, to muszą mieć z sobą ten kolorowy izotonik. Śmieję się, mówię pół żartem, pół serio, bo oczywiście wszystko, co wspiera to, że na tą siłownię się ruszymy, należy w sobie budować. Myślę, że w tym momencie możemy zakończyć pierwszą część naszego spotkania. Trochę te tematy, które pojawiły się przed momentem, będziemy rozwijać w drugiej odsłonie drogowskazów. Konkretnie będzie to robiła dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii
1: WSEI związana z Centrum Medycznym Enelmed, z którą rozmawiam dzisiaj o wodzie, a tak naprawdę o nawodnieniu, o tym, dlaczego ono jest tak kluczowe dla naszego organizmu, no i co zrobić, żeby ono było efektywne, bo jak już się okazało, co przyjmuję z pewnym rozczarowaniem, nie zawsze te domowe sposoby, które wydają się tak super pomyślane, są dla naszego organizmu najlepsze. Mam nadzieję, że słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z Wami już po raz drugi i z wielką radością rozpoczynam drugą odsłonę drogowskazów na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i goszczę dzisiaj dr Ewę Zygmanowską, która jest dietetykiem klinicznym, dziekanem Lubelskiej Akademii WSEI. Związana jest z Centrum Medycznym Enelmed. Woda. Dosyć dużo już na ten temat w pierwszej odsłonie drogowskazów powiedziałyśmy, ale co wydaje mi się szczególnie ważne, zagaiłyśmy sporo wątków, które będziemy rozwijać teraz. Pani doktor mówiła o tym, jak zwracać uwagę na to, co w wodzie, którą pijemy, się znajduje, bo nie chodzi tylko o to, żeby ona była czysto mikrobiologicznie, co oczywiście jest fundamentalne, no ale też, żeby zawierała kompozycję, powtórzę po pani, minerałów, która naszemu organizmowi służy. Zapytam jeszcze o wątek, który się nie pojawił, a który ja pamiętam z dzieciństwa, że to dla każdej babci było kluczowe, żeby dziecko piło wodę przegotowaną. Czy gotowanie wody, którą pijemy, nam służy? Oczywiście nie mówię o wodzie na herbatę, tylko po prostu chcemy się napić wody, no więc mamy dzbanek, w którym mamy zawsze trochę przegotowanej wody. To jest dobry pomysł, czy taki umiarkowany?
2: Raczej umiarkowany. Mam wrażenie, że to wywodzi się z ryzyka zanieczyszczenia tej wody. I chyba ta idea naszym babciom przyświecała, żeby ta woda była przygotowana, bo wtedy jest mniejsze ryzyko zakażenia jakimiś wirusami czy bakteriami, mniejsze ryzyko biegunek, a ponieważ dzieci mają delikatne brzuszki, dlatego nasze babcie nam wciskały wodę przygotowaną, bądź kompociki, które tak naprawdę, jeżeli nie są dosładzane mocno, są świetnym rozwiązaniem jako alternatywa dla nielubiących picia czystej wody. Natomiast woda przygotowana, zwróćmy uwagę, że jak gotujemy wodę, to osadza się kamień w czajniku. I właśnie ten kamień to są te elektrolity, które po części powinniśmy dostarczać do organizmu, więc woda przygotowana na pewno jest bezpieczniejsza dla małych brzuszków, ale też będzie miała mniej tych składników, które de facto nas nawadniają.
1: Czyli przygotowana, no ergo wyjałowiona.
2: Dokładnie tak, ale jeżeli jesteśmy w miejscu niepewnym, to znaczy pozyskujemy wodę ze studni albo jesteśmy za granicą i w takim miejscu, gdzie nie mamy pewności, czy na pewno ta woda nie jest jakimiś bakteriami zanieczyszczona, zawsze lepiej przygotować i napić się takiej, niż nie pić w ogóle.
1: Zanim przejdziemy do elektrolitów, o których pani już wspomniała, wrócę na moment do tematu wody w butelkach, bo trochę już na ten temat rozmawiałyśmy. Wyniki raportu Enelmedu analizują nasze preferencje dotyczące bąbelków. Mówię o tym z pełną świadomością, dlatego że chodzi o wodę gazowaną i niegazowaną. Otóż prawie połowa z badanych woli wodę niegazowaną. 38% w tym badaniu potwierdziło, że

0: dolegliwości bólowe żołądka z powodu stanów zapalnych, nadkwasoty, refluksu, bo wtedy, jeżeli nie ma w tym żołądku pożywienia, to ten kwas solny będzie troszeczkę podrażniał naszą śluzówkę żołądka i może przyczyniać się właśnie do powiększenia się tego stanu zapalnego w żołądku. Tak więc osoby ze zdrowymi żołądkami, proszę bardzo, mogą pić niegazowaną, gazowaną, średnio gazowaną, natomiast ci, którzy mają problem z refluksem, z wzdęciami, ta woda mineralna niegazowana będzie dla nich lepsza. Pamiętajmy, że ci, którzy chcą dbać o płaski brzuch, też również powinni tą wodę gazowaną odstawić na boczne tory.
1: No to a propos dbałości, kłania się też temat dbałości o planetę, bo wiadomo, że wody mineralne, wody gazowane to są wody, które możemy kupować właściwie wyłącznie w butelkach, chociaż teraz pojawiły się już różnego rodzaju maszyny, które taką wodę domowymi sposobami pomagają nam nagazować.
0: Mam tutaj niestety pewien dysonans, ponieważ muszę to powiedzieć, że najlepiej właśnie nawadnia woda mineralna, którą możemy tylko dostać w butelkach plastikowych. I tutaj, jeżeli będziemy pamiętać o tym, że te butelki będziemy recyklingować, no to chyba jesteśmy troszkę rozgrzeszeni. I wtedy tak, warto kupować te mineralne wody w butelkach. Jeżeli jednak jesteśmy bardzo proekologiczni, to świetnym rozwiązaniem, taką alternatywą może być woda, którą filtrujemy w dzbankach domowych albo przez inne różne filtry, woda kranowa, i nosimy ją we wcześniej wspomnianych bidonach, ale dodajmy do niej elektrolity i wtedy mamy problem z plastikiem rozwiązany.
1: Tu ukłania się kolejny wątek, na którego poruszeniu bardzo mi zależało, dlatego że poza osobami, które nadal chcą filtrować wodę, ale bardziej zadbać o organizm, te elektrolity i różne smaczacze są stosowane przez osoby, które nie lubią pić wody. Takie są z nami osobiście, które mówią, że po prostu woda rośnie im w ustach, że to nie smakuje, że nie umieją wyrobić w sobie tego nawyku, po prostu nie i nie i nie. Ale jak tam sobie czegoś trochę dodadzą, to jest lepiej. Jak to jest z tymi elektrolitami, dosmaczaczami? Jak kupować je, żeby kupować je mądrze, żeby nie dać się nabić w butelkę, a przede wszystkim, no, żeby o siebie zadbać?
0: Ja tutaj kompletnie nie jestem przeciwnikiem takich preparatów. Uważam, że akurat w przypadku wody cel uświęca środki. Proszę bardzo, kupujmy, ale kupujmy z głową. Ważne jest to, aby wybierać odpowiedni preparat elektrolitowy, dlatego że jeden drugiemu nierówny i musimy zwrócić uwagę na to, czy w takim preparacie są takie substancje jak magnez, jak potas, jak chlorki, mała ilość sodu i uwaga, mała ilość cukru, a także czy nie ma nieodpowiednich słodzików. I
1: wtedy słodzik słodzikowi nierówny,
0: prawda? Dokładnie tak. Lepiej wybierać te dobrze przebadane, te, które nie mają podejrzanego wpływu na nasz organizm i mam tutaj na myśli takie jak ksylitol, jak erytrytol. Są też dostępne elektrolity, które w ogóle nie mają dodatku cukru i takie możemy na co dzień używać. I jeżeli to spowoduje, że będziemy wypijać 2 litry wody dziennie, a wcześniej nie piliśmy wcale, proszę bardzo, na pewno to będzie bardziej korzystne dla naszego organizmu.
1: Waham się, czy zadać to pytanie, no ale zapytam o wody smakowe. Czy to w ogóle ma sens?
0: Ha, to jest dobre pytanie. Jak najbardziej tak. Zwróćmy uwagę, że mamy wody smakowe, takie, które są dosładzane i tym mówimy nie, bo cukru mamy w nadmiarze w naszej diecie, ale mamy na rynku takie, które są wodami smakowymi z naturalnymi sokami i dodatek tego cukru w tych wodach jest naprawdę niewielki. Natomiast zwróćmy też uwagę bazowo, jaka tam jest używana woda, bo to nie będzie zapewne woda znów, no niestety, mineralna, tylko znowu źródlana. No i nasze koło poszukiwań się zamyka.
1: Przejdźmy teraz, jeżeli zgodzi się pani, do różnych porad, które funkcjonują na temat picia wody. Pierwsza z nich to jest ta słynna szklanka ciepłej wody z cytryną o poranku. Doszukałam się różnych tłumaczeń, dlaczego warto ją pić. Jedno mówi o tym, że to oczyszcza organizm, drugie, że to zakwasza organizm, trzecie, że to po prostu daje takiego kopa metabolizmowi, w związku z tym wspomagamy się trochę w kwestii odchudzania.
0: Pierwsza rzecz to cytryna. Cytryna jako owoc chemicznie ma pH zasadowe, więc na pewno nie będzie naszego organizmu zakwaszać i z reguły ta cytryna czy sok z cytryny nie ma jakiegoś większego znaczenia dla naszego metabolizmu, zdrowia, odchudzania. To jest tylko dodatek smakowy, aby przyjemniej tą wodę się piło. Natomiast ciepła woda to jest odpowiedni

0: Płyn, który pobudza wydzielanie tak zwanych soków trawiennych, czyli my wypijając ciepłą, ani zimną wodę na pusty żołądek, będziemy de facto go przygotowywać do lepszego trawienia śniadania. No i sama woda to jest taki wytrych, który przymusza nas trochę do tego, żeby już rano troszeczkę ten organizm nawodnić, a pamiętajmy, że w nocy no nie pijemy, wytracamy z potem, ze skórą tą wodę, więc to też będzie taki fajny starter przed tą typową czarną kawą rano w trakcie pracy.
1: Kolejna rzecz, o którą chciałam zapytać, to jest kwestia ilości płynów. Pamiętam, że jeszcze kilkanaście tak naprawdę lat temu to było minimum 1,5 litra wody i to był taki przykaz, który pojawiał się we wszystkich, nie wiem, czy magazynach lifestyle'owych, czy programach o tej samej tematyce, niezależnie od tego, jaki kto miał tryb życia, jaką miał wagę, żelazne 1,5 litra wody dziennie, teraz jest więcej, teraz to się chyba zwiększyło do 2, 2,5, ale czy w ogóle istnieje taka jedna konkretna stała wytyczna dotycząca ilości płynów?
0: Według WHO jest ta stała wytyczna i to, co wcześniej wybrzmiało, to właśnie te 2 litry dla kobiety, 2,5 litra dla mężczyzny. Natomiast my w żywieniu, w dietetyce lubimy precyzyjne dane. Na wszystko mamy odpowiednie przeliczenia cyfrowe, więc jeżeli chcielibyśmy sami dla siebie wyliczyć, ile to ja, moje ciało potrzebuje tego płynu, to możemy dokładnie sobie to wyliczyć, a mianowicie swoją masę ciała pomnożyć przez 35-40 ml i dobowo to jest dla naszego organizmu ilość płynów, ale tutaj powtórzę, płynów, nie samej wody, ile powinniśmy dostarczyć z dietą. A płyny to między innymi też będzie zupa, to będzie płyn, który znajduje się w jogurcie, jeżeli takowy zjemy, to będzie też kawa, herbata, to będzie woda. Natomiast my zawsze zachęcamy, że ta wartość, która nam wyjdzie, jeżeli ją podzielimy na pół, to to jest ta ilość, którą powinniśmy wypijać w postaci czystej takiej wody.
1: Co z porą? Ja zapytałam o tą słynną szklankę wody rano, ale sama złapałam się kiedyś na tym, że miałam bardzo intensywny dzień, wiedziałam, że za mało wypiłam i zaczęłam bardzo kolokwialnie tankować tę wodę po południu wieczorem, a później zaczęłam się zastanawiać, czy jeżeli nie piję przez pół dnia, a potem wleję w siebie na hejnał 1,5 litra wody, to raz, czy to w ogóle ma coś wspólnego z nawodnieniem, dwa, czy to nie jest przeciwskuteczne.
0: To jest trochę tak jak z tym podlewaniem kwiatków, prawda? Jak wylejemy wiadro wody, to po prostu nam się przesączy przez ziemię i wyleci bokami. I tak samo jest z naszym przewodem pokarmowym. I tutaj musimy wyobrazić sobie, jak działa proces mechaniczny transportu tego płynu. Jest regulowany ruchami perystaltycznymi naszych jelit. Więc jeżeli wypijemy bardzo dużo tej wody na raz, no to niestety ona po prostu przeleci przez tą naszą rurę, jakim jest przewód pokarmowy. I ważne jest, aby właśnie w ciągu całej doby wypijać tą wodę drobnymi, małymi łykami. My z reguły szacujemy, żeby to była szklanka wody raz na godzinę. I dzięki temu nasze komórki, kolonocyty są w stanie sobie tą wodę pobrać, wchłonąć i wykorzystać do potrzeb organizmu.
1: To na zakończenie tej części naszej rozmowy zadam pytanie z gatunku tematów niepopularnych. Mianowicie wprowadzamy do organizmu określoną ilość płynów, no i później również tych płynów musimy się pozbyć. Mnie to zawsze frustrowało w momentach, kiedy postanawiałam, że tak, ja teraz zacznę pić wody, miałam te ogromne bidony z motywacyjnymi napisami i przychodził moment rozgoryczenia, że wszyscy opowiadają, że trzeba pić wodę, a nikt nie zwraca uwagi na to, co zrobić, jak co 15 minut trzeba biegać, szukać toalety, zwłaszcza w takich sytuacjach jak podróż pociągiem, lot samolotem, czy też ważne spotkanie w pracy. I ktoś mi właśnie w pracy powiedział, że to jest kwestia przyzwyczajenia organizmu, że jak ten organizm mi się przyzwyczai do tego, że tak dużo piję, to już tak często nie będę biegała.
0: Dokładnie tak jest. I to w zasadzie nie chodzi o nasz cały organizm, tylko o ten worek, który mamy na dole, czyli pęcherz moczowy. Bo pęcherz moczowy jest mięśniem. I jeżeli zaczniemy go trenować, tak jak trenujemy mięśnie na siłowni, żeby on pomalutku się rozciągał i gromadził tam coraz więcej płynów, to z biegiem czasu przyzwyczajimy go do tego, że może trochę więcej tego płynu zmagazynować na raz i wtedy to bieganie do toalety już nie będzie tak częste jak na początku. Ale tutaj liczy się wytrwałość. Pierwsze tygodnie i miesiące trzeba przetrwać i potem na pewno będzie już lepiej.
1: miesiące nie zabrzmiały tu optymistycznie, no ale prawda jest taka, że im później zaczniemy, tym później sobie ten jesień wytrenujemy. Bardzo się cieszę, że również miejsce na taką odpowiedź, taką wskazówkę na naszej antenie się znalazła, a konkretnie, że udzieliła jej dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, która jest związana z Centrum Medycznym Enelmed. Dwie dotychczasowe części drogowskazów poświęciłyśmy wodzie, nawodnieniu, temu, jak robić to najbardziej efektywnie, ale też, żeby przy tym wszystkim nie zwariować. W ostatniej finałowej odsłonie drogowskazów trochę zmienimy temat. Postanowiłam skorzystać z okazji, jaką jest zaproszenie tutaj dr Zygmanowskiej, dlatego, że zawodowo zajmuje się także wspomaganiem leczenia terapią żywieniową. Dotyczy to różnych jednostek chorobowych. Mam nadzieję, że ten temat rozwiniemy w finałowej części drogowskazów, dlatego, że rola jedzenia odpowiedniej diety w procesie leczenia wydaje mi się, że często bywa przez nas bagatelizowana. Mam nadzieję, że słyszymy się już za kilka minut, kiedy drogowskazy wrócą na antenę Eski Rok. Do usłyszenia, Aleksandra Kala.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas na finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach na antenie Eski Rock. No, skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI. Pani doktor jest związana z Centrum Medycznym Enelmed. Już odpuszczamy trochę wodzie. Wydaje mi się, że sporo na ten temat padło. Na pewno nie wyczerpałyśmy tematu, ale sądzę, że już na własną rękę różnych odpowiedzi można poszukać. W dalszym ciągu jestem zdruzgotana tym, co się dzieje, jeżeli przefiltrujemy wodę przez dzbanek, bo jak się domyślacie, takowy posiadam. Ale jak powiedziałam, kiedy kończyłyśmy drugą część naszego spotkania, pani doktor zajmuje się także pomocą czy wspomaganiem leczenia terapią żywieniową. Ja drugi raz powtarzam tę frazę, właściwie robię to po to, żeby zapytać panią, na czym to dokładnie polega, o czym my rozmawiamy.
2: Terapia żywieniowa może być różnorako rozumiana w kontekście różnych jednostek chorobowych. Po pierwsze, terapie żywieniowe stosujemy w sytuacjach, kiedy mamy pacjenta niedożywionego białkowo i wtedy dbamy o to, żeby wzmocnić tego pacjenta odpowiednią podażą białka. My na co dzień nie mamy świadomości, że niedożywienie białkowe, czyli jeżeli pacjent ma zbyt małą ilość tego białka w diecie, może na przykład zwiększyć ryzyko zgonu o 30% po na przykład rozległych operacjach. Tak więc wzmocnienie tego pacjenta jest bardzo kluczowe, aby on potem przeszedł dobrze zabieg operacyjny i żeby potem szybko w procesie rekonwalescencji wyzdrowiał. Bardzo często również stosujemy terapię immunożywieniem i tutaj wspieramy się takim immunożywieniem u pacjentów, którzy mają problemy, choroby onkologiczne albo choroby autoimmunologiczne, takie jak na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, takie jak choroba leśniowskiego Crohna albo wrzodziejące zapalenie jelita grubego. I w tej sytuacji dbamy o to, aby wprowadzić odpowiednie produkty, które mają odpowiednie substancje aktywne, wpływające na obniżenie stanu zapalnego. Również możemy zastosować takie leczenie żywieniowe u pacjentów, którzy są w procesie, w terapii onkologicznej i przyjmują chemię bądź radioterapię. Tu jest bardzo istotne, aby zadbać o to, aby wzmocnić organizm, aby ich morfologia, krwinki czerwone były na odpowiednim poziomie, ponieważ jeżeli te parametry będą znacznie obniżone, to niestety, ale dawka kolejnego leku będzie wstrzymana, a to, jak wszyscy wiemy, no niestety, ale powoduje intensywniejszy rozwój komórek nowotworowych. Tak więc u takich pacjentów dostarczamy odpowiednie produkty, które mają dużą zawartość niezbędnych do produkcji krwinek czerwonych składników. I my troszkę widzimy sam produkt, jeśli chodzi o dietę, natomiast musimy pamiętać, że w produktach, czy to są odpowiednie warzywa, czy to są owoce, produkty mleczne, mamy szereg różnych składników, dzięki którym możemy modulować nasze zdrowie i nasze procesy regeneracyjne w naszych organach przy różnego rodzaju schorzeniach.
1: Pozwolę sobie wrócić do początku pani wypowiedzi, bo wtedy powiedziała pani o niedożywieniu białkowym.
2: Tak.
1: Myślę, że intuicyjnie możemy rozumieć, o co chodzi, ale może zgodzi się pani trochę więcej na ten temat powiedzieć i co do tego prowadzi.
2: Bardzo często widzimy pacjentów, którzy nawet nie mają niedoboru masy ciała, czyli nie widzimy osoby, która jest chuda, szczupła. Zwykle tacy pacjenci, takie osoby mają nawet nadmiar tkanki tłuszczowej i na oko widzimy, że mogą nawet mieć nadwagę. Natomiast kwestia dzieje się w środku organizmu. Jeżeli sprawdzimy skład ciała, to bardzo często się okazuje, że takie osoby mają bardzo małą zawartość tkanki mięśniowej. Z czego to wynika? Mianowicie przy jedzeniu bardzo małych ilości białka organizm korzysta z zasobów tego białka z mięśni. I jeżeli pomyślimy sobie, że to białko jest też niezbędne do produkcji składników budulcowych, do produkcji hormonów, enzymów, również do budowy mięśni szkieletowych, na przykład takich, które odpowiadają za odpowiedni proces oddychania, to jeżeli mamy niedobór takiego białka, to możemy sobie wyobrazić, że takie osoby będą miały płytszy oddech, będą bardziej narażone na powikłania i bardzo często nie będą miały siły również takiej witalnej, aby wyzdrowieć i również będą narażone na różnego rodzaju problemy związane z intensywnymi zakażeniami bakteryjnymi.
1: to jest taka gorzka refleksja, ale że do takiego niedożywienia mogą prowadzić kwestie finansowe.
2: No niestety właśnie u nas w kraju tak jest, bo produkty, które mają dużą zawartość tego białka, to z reguły to jest dobrej jakości mięso, ryby. Chyba wszyscy wiemy, jakie ceny ryb mamy w naszym kraju. To jest również nabiał, przetwory mleczne i bardzo często głównie osoby w wieku senioralnym, osoby, które mają niskie emerytury, osoby, które są schorowane i muszą tę emeryturę przeznaczyć na leki, niestety już im nie starcza na kupowanie dobrej jakości tych produktów albo w ogóle na kupowanie tego typu produktów i wolą na przykład wtedy kupić zdecydowanie tańsze produkty zbożowe, na przykład ryż, na przykład kaszę czy makarony. Również mamy i obserwujemy taki problem u osób, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe. Wdowy, wdowce, osoby, które wcześniej miały dużo osób do zadbania, często deklarują, że nie chce im się gotować posiłków, robić obiadów takich pełnowartościowych dla ich samych. Nie mają dla kogo gotować, albo to, co słyszę bardzo często w gabinecie, ugotuje dużą ilość tego posiłku i potem nie chce jeść tego przez tydzień, więc wolę sobie zjeść pieczywo, wolę sobie zjeść jakąś samą kaszę bez tego mięsa. A to w długofalowej perspektywie niestety prowadzi do tego, że dochodzi do zaniku mięśni, dochodzi do też obniżenia odporności, no bo w końcu komórki naszego układu odpornościowego to też jest białko.
1: To bardzo ważne, żebyśmy zastanowili się, czy w naszej rodzinie, w bliskim otoczeniu nie ma osób, które no właśnie żyją w pojedynkę i te różne zachowania no, mogą być im bliskie. Osoby, które rzeczywiście nie mają ochoty gotować tego samego albo które po prostu mają problem, żeby według tych standardów własnych przyzwyczajeń gotować dla jednej osoby, bo to rzeczywiście może być trudne. Kiedy zaczęłyśmy tę część naszej rozmowy, ja miałam w głowie takie zalecenia, które pojawiają się, wydaje mi się, regularnie, które słyszymy od lekarzy, czy wychodząc ze szpitala, czy kończąc jakieś leczenie i które często brzmią bardzo podobnie, dlatego chyba łatwo jest na nie machnąć ręką, czyli proszę ograniczyć czerwone mięso, proszę ograniczyć ilość używanej soli, jeść dużo owoców i warzyw. I to się pojawia w kółko, wszyscy mamy świadomość, że to są ważne zalecenia i rzeczywiście nasz organizm kiepsko sobie radzi z nadmiarem tej soli, czy czerwonego mięsa. Z drugiej strony czasami trudno jest to uznać za taką bardzo kierunkową wskazówkę od lekarza, która może realnie wpłynąć na nasze zdrowie, zwłaszcza po tym leczeniu, które przeszliśmy.
2: Tak, no bo niestety, ale bagatelizujemy te zalecenia. Wydaje nam się, że zalecenie im prostsze, tym na pewno będzie miało mniejsze działanie. A ja przypomnę, że praktycznie 70-80% współczesnych leków, ich substancje czynne, to były substancje chemiczne odkryte z produktów spożywczych, z różnego rodzaju ziół, roślin. I tylko i wyłącznie teraz modyfikacje, które są w tych lekach, wpływają na ich intensywność działania. Natomiast pierwowzorami były te, które można było znaleźć czy w warzywach, owocach, ziołach czy roślinach. Więc niby proste zalecenie, ale tak naprawdę zastanówmy się, skoro te zalecenia są takie proste, czy dziennie zjadamy 0,5 kilograma warzyw, tak jak rekomenduje nam WHO, i czy dziennie zjadamy chociaż jeden owoc, nawet jabłko, nasze polskie typowe jabłko, które ma dużą zawartość błonnika, okazało się, że jedzenie przez 3 lata jednego jabłka dziennie zmniejsza ryzyko raka jelita grubego o 15%. Samo jabłko. Kto z nas dzisiaj jadł jedną porcję owoców bądź warzyw? I z reguły jest tak, że my wymagamy wygórowanych zaleceń, natomiast gdybyśmy sami zaczęli od takich najprostszych działań, to większość dolegliwości, schorzeń, problemów zdrowotnych moglibyśmy sami wyleczyć bądź zaleczyć w naszym domu.
1: Kiedy mówiła pani o tych owocach, to uświadomiłam sobie, że bardzo dbam o to, żeby mój syn do każdego posiłku miał owoce, miał warzywa i rzeczywiście staramy się jeść większość posiłków razem, ale o ile jem dużo warzyw, to z tymi owocami jest zdecydowanie gorzej i na pewno do każdego śniadania nie jem owoców. Na koniec naszej rozmowy chciałam zapytać panią o różne wspomagacze, dlatego że w trakcie naszej rozmowy już z kilkoma mitami czy z kilkoma sprzedażowymi hitami się rozprawiłyśmy. w telewizji pojawiają się reklamy różnych specyfików, które mają zachęcić zwłaszcza osoby starsze do tego, żeby trochę więcej jadły, mają poprawić ich apetyt. Również na rynku jest sporo produktów, ja tutaj jestem ostrożna, dlatego, że to są produkty medyczne, wysokokaloryczne, które mają dostarczyć energię i podejrzewam, że różne składniki osobom właśnie w trakcie leczenia, chociażby onkologicznego. Też od bliskiej osoby słyszałam, że mam sobie to pić sama, bo jest to obrzydliwe. Mam nadzieję, że jest to kwestia tylko i wyłącznie gustu. Jak do tych różnych środków podchodzić? Czy być może sprawdzi się tu stara dobra rada, żeby konsultować się po prostu z lekarzem?
2: Na pewno z lekarzem bądź z dietetykiem nie zaszkodzi się skonsultować. Niemniej jednak te preparaty, pamiętajmy, że one są dla osób, które nie są w stanie uzupełnić swojego zapotrzebowania energetycznego i na makroskładniki, czyli na białko, tłuszcz i węglowodany w sposób naturalny. I takie preparaty mają bardzo wysoką kaloryczność w swojej małej objętości i mają też w swoim składzie niezbędne składniki, które są potrzebne w procesie leczenia, takie jak większe ilości żelaza, większe ilości innych minerałów, stąd też ich specyficzny smak i zapach. Natomiast nasz przewód pokarmowy ma taką tendencję, że zdecydowanie lepiej wchłania i efektywniej wszelkiego rodzaju substancje, które pochodzą ze źródeł naturalnych. I jeżeli mamy bliską osobę, pacjenta, siebie samych, gdzie jesteśmy w stanie pokryć to zapotrzebowanie ze źródeł naturalnych, czyli jeść dobrej jakości jogurty, twarogi, porcji mięsa, to zawsze lepszym rozwiązaniem jest spożywanie tych składników w naturalnej formie. Ale jeżeli mamy osoby, które niestety nie mogą uzupełnić tego zapotrzebowania, tutaj mamy bardzo duży problem z osobami, które są w trakcie chemii, gdzie ten smak, zapach jest bardzo zmieniony, gdzie nie mogą zjeść odpowiedniej ilości, to wtedy się posiłkujemy takimi substancjami w formie różnego rodzaju jogurcików, płynów i drinków. Natomiast to jest kwestia indywidualna. Pamiętajmy, że w procesie leczenia również żywieniowego istotny jest efekt, więc jeżeli ktoś nam deklaruje, że nie jest w stanie zjeść pełnego posiłku, no to możemy jak najbardziej wtedy się wspomóc. Natomiast zawsze warto zwrócić uwagę, czy to jest preparat, który faktycznie ma w swoim składzie niezbędne składniki, czy może jest tylko dostarczycielem cukrów i różnego rodzaju substancji, które niekoniecznie dla naszego organizmu są potrzebne. Takim weryfikatorem jest na pewno po pierwsze kupowanie w aptece, a nie w internecie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dany preparat nam pasuje, odpowiada i czy będzie dobry dla nas, no to właśnie skonsultujmy się z lekarzem bądź z dietetykiem. Pamiętajmy też, że te preparaty mają różny skład i te substancje są w różnych ilościach, dlatego nie każdy będzie odpowiedni dla osoby z daną jednostką chorobową, bo jeżeli mamy pacjenta z chorą wątrobą, to musimy tutaj dbać o to, aby podawać takie preparaty z mniejszą ilością tłuszczu, a jeżeli mamy pacjenta z niewydolnością nerek, to z mniejszą ilością białka. Więc na własną rękę nie polecam tutaj zakupów.
1: Bardzo się cieszę, że właśnie taka wskazówka kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Zwrócenie uwagi, żeby wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania naszego organizmu, planowane przez nas zmiany, jednak konsultować z ekspertami, niekoniecznie opierać się na własnej intuicji albo na propozycjach z internetu. Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za wszystko, co Pani powiedziała, no a przede wszystkim za to, że podzieliła się Pani ze mną, a tak naprawdę z naszymi słuchaczami swoją wiedzą.
2: Bardzo dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI. Pani doktor jest też związana z Centrum Medycznym Enelmed. Wydaje mi się, że to była rozmowa z gatunku tych, które naprawdę mogą wpłynąć na nasze codzienne funkcjonowanie. Mam tu oczywiście na myśli te dwie pierwsze części związane z piciem wody. Tak, cały czas jestem myślami przy moim dzbanku filtrującym, ale na szczęście mam też wskazówki, co zrobić, żeby jednak sobie tych minerałów nie odbierać. Mam nadzieję, że z tej rozmowy skorzystacie także i wy. Tym bardziej zachęcam was do tego, żeby zajrzeć na nasze kanały na YouTubie, na Spotify, ponieważ tam zapis tej rozmowy już się znajduje i można jej przesłuchać raz jeszcze. Na Facebooku pojawiają się informacje na temat kolejnych odcinków, a także gości, osób, które zapraszamy. No i wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. No i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia. Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok
3: oraz na platformach streamingowych.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.

zmęczonych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gra.